0: SK Starachowice.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: Radio SK.
1: Happy birthday.

daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: SK Starachowice.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im.

0: Dawid Bąk, dzień dobry. Kłaniam się nisko w ostatni dzień wakacji 2026, który zapowiada się za zmienną pogodą. Nie wykluczono, że popada i zagrzmi na skali w Starychowicach maksymalnie do 27 stopni.
1: Punktualnie godzina 6, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Rośnie bilans ofiar wypadku promu u wybrzeży Cypru. Zginęło co najmniej 8 osób, 17 wciąż jest poszukiwanych. W niedzielę prom pasażerski przewrócił się i zatonął krótko po wypłynięciu z portu.
2: Kamizelki ratunkowe tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
1: Mówił jeden z pasażerów po szczęśliwej ewakuacji na brzeg. Polskie MSZ zapewniło, że na pokładzie nie było obywateli naszego kraju. Zatrzymano kapitana statku i 7 członków załogi. Dziś zostanie doprowadzony do prokuratury i prawdopodobnie usłyszy zarzuty 26-latek, który w piątek w małopolskim Zadrożu potrącił 15-letniego chłopca i uciekł, jest już w rękach policji, mówi Agnieszka Stefaniak z komendy w Olkuszu.
3: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności.
1: Potrącony chłopiec jest w szpitalu, jego stan jest ciężki. Teleskop Nancy Grace Roman został wczoraj wyniesiony w kosmos. Urządzenie wyruszyło z Ziemi na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX.
4: 3, 2, 1, ignition. And lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
1: Misją teleskopu jest poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym, a ta potrwa 5 lat.
5: SK Starachowice News.
0: I Bartosz Malniczy, dzień dobry. Szykują się podwyżki w Starachowicach. Od przyszłego roku mieszkańcy i firmy zapłacą wyższy podatek od nieruchomości. Miasto chce w ten sposób podreperować budżet o 1,5 miliona złotych. Decyzja radnych dziś na sesji. 5 pomysłów i 2 tygodnie na decyzję. Dziś w Starachowicach rusza głosowanie w budżecie obywatelskim. To internetowe do 6 września, później tradycyjne. PiS w powiecie starachowickim pękło na pół. 4 radnych utworzyło własny klub. O tym już za godzinę.
6: Wiktor
7: w Radiu SK.
8: No i dzień dobry, po godzinie 6, jak to mawiają starzy Indianie, święta, święta i po wakacjach.
9: To ja jestem ten Indianin, patrz, jaki mam głosik fajny, posłuchajcie.
8: To jest najstarszy Indianin w wiosce.
9: Słuchajcie, jeszcze jeden dzień wakacji, spokojnie, spokojnie.
8: Wyciskamy go jak cytrynę do porannej herbatki. Chyba, że ktoś lubi cytrynę do kawy, to też można.
9: Wszystko można. Dajcie znać, w jakim trybie jesteście, czy wakacyjnym, czy może pracowym. Mhm.
8: Na czasie 664-402-302 i hopsa do Messengera. Też można, tam jest głośniczek, mikrofonik.
9: Jak twoje wakacje?
8: No nie tak zdarte jak twoje.

0: Ostatni dzień wakacji dzisiaj. Dzień dobry, 8 minut po godzinie 6, czyli Janki, czyli Wiktor i Bogaj.
1: Dzień dobry, witamy, witamy wszystkich. 31 dzień sierpnia. No właśnie, ostatni dzień wakacji.
0: Daj nosek na chwilę, weź to zbliż do radia nosek.
2: Dziś powietrze pachnie jak ostatni dzień wakacji.
1: Deszcz na betonie, tak, to kochani Hemingway, Filipek, fantastyczny oczywiście. On chyba w trybie takim wakacyjnym bardziej. Tak, on popracował trochę na festiwalach.
0: W ogóle ostatnio o nim się nie mówi, nie na pisze, koncertach. Ja nie wiem, czy on w ogóle...
1: No wakacyjny. Co?
3: To nie czytasz.
1: Tryb wakacyjny, no i mamy to oczywiście, no.
0: W jakim trybie wy jesteście w tym ostatnim dniu i ostatnim tygodniu, który łączy wakacje z już normalnym trybem pracy? Halo, dzień dobry.
4: No halo, halo, Eska. No ja właśnie pierwszy dzień po urlopie do pracy, także oby jakoś to było, oby do 14. Pozdrawiam wszystkich wracających dzisiaj do pracy.
1: Słuchaczka brzmiała tak na pół trochę wakacyjnie, trochę już pracowo.
0: Bo tak się da, można być w rozkroku, jedną nogę mieć na wakacjach, a drugą już w pracy.
1: Czyli w bikini pójść do pracy od góry, a na dole taka spódnica pracowa.
0: 664, 402, 302, messengery też działają. W jakim trybie wy jesteście? Jeszcze wakajki, czy już praca?
3: Opcja bikini brzmiała fajnie.
5: O kolega, no tak, dawa, ale...
3: Wojek!

0: Zokaria, 14 minut po 6. Słuchajcie, pytamy, w jakim trybie działacie. Czy wakacje, czy pracowy tryb, czy jaki? Ojciec mój napisał do mnie.
1: A.
0: O, dostałem wiadomość od własnego taty.
2: Chcecie się poznać?
3: O, i co tam mu tatuś napisał?
0: Ja jestem w trybie ZUS od samego rana, czekam na przelew.
1: Poranny?
4: Dobrze, jestem w trybie pracującym, bo dzisiaj w niedzielę.
0: No właśnie.
3: Czyli tatuś już na E?
0: Jest. Emerytura!
3: Dokładnie. Temperatura, emerytura i pani Jadzia. Dzień dobry, Jadziu.
4: Dzień dobry.
3: A ty w jakim trybie?
4: No mówię, że pracującym, bo dzisiaj poniedziałek.
0: Jadzia, żadnych artykułów z gazet się nie boi, więc proszę bardzo, mamy pierwszy. Po weekendzie okazuje się, że Ania Lewandowska nie próżnuje i w Chicago najpierw zaczęła biegać ze swoim nowym kolegą, ultramaratończykiem Jurandem Czabańskim, który też mieszka w Chicago. A teraz razem z nim otwierają nieformalny klub biegaczy, do których będą zapraszać wszystkich chętnych. O, proszę bardzo. Poznała nowego kolegę i ma z tym nowym kolegą teraz sportowe zajęcia.
3: No, ja dziś mi to uciekła, to ciekawe, no.
4: Mogą zmieniać się miasta, kraje, kontynenty, ale Ania się nie zmienia.
3: No dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Słowo klucz, małpka.
0: Aha.
3: Nie taka małpka, znaczy ta małpka właśnie, nie te małpki. Małpka okradła posłankę lewicy, panią Dorotę, która w czasie podróży poślubnej wylądowała na Bali. No i tam rzeczywiście chodzi się, tutaj małpki latają. No i ta małpka, którą spotkali, zabrała, ukradła telefon. Pani posłance i uciekła. No to prawda, no tak to wyszło. Jest afera, jest naprawdę głośno.
4: Małpki to codzienny problem miliona Polaków.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu Łeska.
3: No cóż, no dziękujemy, no.
0: I jest takie przysłowie nawet, no, że spragnionemu małpka na myśli.
4: Aha.

0: Benson Boone, on chyba o nas, Beautiful Things, 25 po 6.
1: Chyba, bez chyba. No dobrze, pytamy was w jakim trybie, w trybie radiowym, pytamy was o wasze tryby, czy wakacyjne, czy pracowe?
2: Ja już jestem jednym krokiem na wakacjach, odliczam 5 dni i w niedzielę wyjeżdżam do Chorwacji na 2 tygodnie. Pozdrawiam miłego Dzionka.
0: A i oszukała system. Jankę.

0: Pora pogodzie się przyjrzeć. Będą dzisiaj rozpogodzeniem w Starychowicach, ale może też popadać, zagrzmieć, gorąco się zrobi. Do 27-28 stopni podskoczy temperatura. Jutro trochę chłodniej.
1: Jest 6.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Znów niespokojnie w rejonie cieśniny Ormus. Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet. Teheran w odwecie wystrzelił pociski w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. To pierwsza wymiana ciosów od blisko miesiąca. Islandia na razie nie wróci do negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum 52,8% głosujących opowiedziało się przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą. Dziś ostatni dzień tańszego paliwa, jutro kończy się program CPN. Analitycy spodziewają się podwyżek nawet do 90 groszy na litrze.
2: Janki, słyszałeś? Tankujemy dzisiaj do pełna.
3: Okej!
2: Weź wiaderko jeszcze.
4: SK Sport News.
1: Było emocjonujące spotkanie, ale awansu na razie nie ma. Polscy koszykarze z pierwszą porażką w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W Ergo Arenie biało-czerwoni po dogrywce przegrali z Mistrzami Świata i Europy, Niemcami 94-96. Kolejne spotkanie, które może zapewnić awans na Mistrzostwa Świata w listopadzie w Gliwicach. Polacy zagrają z Chorwacją. Kamil Majchrzak przełamał serię 4 porażek z rzędu. Polski tenisista udanie rozpoczął wielkoszlemowy US Open. W pierwszej rundzie pokonał Hamanda Medejowicza w każdym z 3 setów 6-3.
5: Jankę. Kama i Wiktor.
4: Radio SK.
2: Tryb wakacyjny czy pracowy? Dajcie znać. Halo? Dzień dobry.
6: Siemanko SK. Przy poniedziałku zdecydowanie jest to tryb awaryjny. Zmniejszona moc i zmniejszone obroty. Pozdrawiam.
2: Błąd 414. Error, error, error.
7: Twardy reset zróbmy.
2: Jeszcze nie mówiliśmy, jak tam wczoraj derby w Zielonej Górze?
8: Dla Zielonej Góry.
2: Naprawdę?
8: No, oczywiście.
2: Ale jak przerwali ten bieg, jak jechaliśmy na 5-1 i później wygraliście 4-2, no i co to na to?
8: Sędzia zawsze musi być po jakiejś stronie. Akurat wczoraj był po stronie Zielonej Góry. No.
2: No dobra. Słuchajcie, pozdrowienia przy okazji dla wszystkich fanów czarnego sportu. Działo się w weekend żużlowo-sportowo i na Narodowym. Puchar Świata, trzecie miejsce dla nas.
8: O, Jankes tak kibicował, że zdarł gardło. Był tak, w trybie kibic.
2: Ja jestem cały czas w tym trybie.
8: A wy w jakim trybie?

0: Rosalia, jak te wakacje tegoroczne. Kochaj mnie, mówią i żegnają się z nami. 37 minut po 6 rano.
1: Dajcie znać, w jakim trybie jesteście, czy wakacyjnym, czy pracowym. Przeglądamy prasę, co tu się dzieje, czytamy w internetach, jak tam sytuacja.
0: No, Krzysztof Stanowski jest od tego weekendu w trybie pieszym.
1: Ten Krzysztof Stanowski z kanału...
0: Tak. Z tego kanału. Ewentualnie w trybie rowerowym jest teraz.
1: A co tam się stało ciekawego?
0: Stracił prawko na 3 miesiące w terenie zabudowanym. Uwaga, 110 km na godzinę.
1: No to nieładne. No. Nie wolno, nie wolno, niebezpieczne.
0: Niektórzy mówią, że jest nagranie z tego wydarzenia.
2: Tak. Szybko, gdyż lubię zapierdalać.
0: Niektórzy mówią, że to nie jest z tego wydarzenia.
1: Chyba nie, ale no to nieładnie. O ile przekroczył? O, 60 km?
0: Tak, i to już się załapał na ten limit, ten taki najwyższy, więc 3000 zł mandatu, 13 punktów karnych i uwaga, jeszcze raz przypominam, zabrali mu prawko na 3 najbliższe miesiące.
1: To teraz pytanie, co pan Krzysztof będzie teraz prowadził?
0: No chyba jedynie kanał na YouTubie.
3: Reklama.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: I po reklamie.

0: 6.48, idealna pora na urodzinki. Bo właśnie tak była tam brzmisz dzisiaj, prawda? Dzień dobry.
1: Tak, witam was wszystkich serdecznie, ja tak brzmię, to prawda.
0: Są różne wersje do wyboru. Albo wersja optymistyczna. Mam taki głos, bo świętuję swoje urodziny i wczoraj była taka gruba impreza, że się darliśmy.
2: Wybierz to.
0: Jest jeszcze druga wersja.
1: Tak.
0: Po prostu zachorowałam na koniec wakacji.
1: Nie, tego się trzymajmy, tej pierwszej.
0: Skoro kobiet się
1: optymistycznie
0: nie pyta, to złammy tę zasadę.
1: Ale...
0: Beata, ty jesteś bliżej osiemnastki, czy bliżej tej drugiej osiemnastki?
1: Kończę dzisiaj 52 lata i nigdy tego nie ukrywam.
0: Piękny wiek! I na informacje o 52 urodzinach.
3: Żeby czymś tutaj wiecie, no po szampana poleciałem, no bezalkoholowego.
2: Będzie wspólne tematy.
3: Nigdzie nie było, naprawdę okej, ale już jest, już polewam. Dobrze, gotowy jesteś?
1: Super! Ja też chcę.
3: O Jezu, to taki właśnie, ojej!
0: Tak, jesteśmy w trybie zdartym.
3: No dobrze, okej, to ja, tak jak żużlowca, bo generalni sportowcy na podium, polewam, polewam, polewam!
0: Tak jest.

0: Za chwilę godzina siódma. Pokaj podpowiada mi nowy tekst do tego kawałka. Pędzę, bimber w łazience. Takie rzeczy ma w głowie.
1: Proszę Państwa,
2: ale sylaby się zgadzały.
1: Do godziny siódmej. Ja muszę pójść na kawę.
0: To newsy za chwilę, ważna sprawa. Kto chce się dowiedzieć, co się dzieje, niech zostanie. Na przykład pół godziny temu dowiedzieliśmy się, że Islandia, słuchaj, w ramach referendum,
1: tak,
0: ludzie zdecydowali, że nie będą wracać do Unii Europejskiej, nie podłączą się pod tą imprezę.
1: Okej, okay, i tak, za chwilę szczegóły, tak?
2: A kto o tym zdecydował?
0: No jak to kto? No, lud przez ukreskowane. Jankes. Kama i Wiktor. To Radio SK. Nie, czekaj, przez nie kreskowane.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma 2 substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Kaufland jest
11: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany, kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
12: No to życzę szczęścia.
13: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
14: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
16: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
5: I po reklamie.

0: Wakacje się kończą, ale lato nie ma zamiaru na razie pakować walizek. Dzisiaj gorąco, do 27, może 28 stopni w Starechowicach. Niewykluczone, że wieczorem popada i zagrzmi w regionie.
1: Minęła siódma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Barbara Nawacka chce, by służby zbadały prezydenckie weto w sprawie e-dziennika. Zdaniem minister edukacji argumenty prezydenta Karola Nawrockiego są zbieżne z tym, czego chciały firmy zajmujące się sprzedażą dzienników elektronicznych. Informacje na ten temat zbiera Mateusz Gołębiewski.
2: Minister edukacji Barbara Nawacka chce, by służby sprawdziły, czy w trakcie pracy nad ustawą już w Pałacu Prezydenckim nie doszło do niedozwolonych działań lobbingowych. Wcześniej Nawacka nie gryzła się w język w sprawie weta.
3: Zła decyzja, głupia decyzja, uderzają w portfele rodziców.
2: Państwowy dziennik miał być bezpłatny dla szkół i rodziców, a jego pilotaż miał ruszyć w przyszłym roku.
1: Zakłócenia GPS uderzają w Trójmiasto. Problem z nawigacją satelitarną nasila się od początku roku, a największą skalę osiągnął w szczycie sezonu letniego. Instytut Łączności potwierdza, że część zakłóceń może trwać nawet wiele godzin. Blisko 4000 biegaczy wzięło udział w Poland Business Run w Warszawie. Wśród startujących nie brakowało debiutantów, którzy z kolei mogli liczyć na intensywny doping kibiców.
4: No to jaki nastrój przed takim debiutanckim biegiem? No bo to pewnie, ja bym się stresował.
5: Czemu? Jest to miła atmosfera, także myślę, że będzie dobrze. Pozdrawiam wszystkich z Lublina.
4: Pani elegancko ubrana, chyba nie na bieg, prawda?
6: Kibicować.
4: A komu pani kibicuje? Ktoś bliski? Czy...
6: Pracę od męża.
1: Usłyszał reporterski Mateusz Chłystun. Najważniejsze dla biegaczy był jednak nie czas, ale cel imprezy. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na protezy, rehabilitację i wsparcie psychologiczne dla niepełnosprawnych.
7: SK Starachowice News.
8: I Bartosz Walniczy, dzień dobry. Więcej za mieszkanie, działkę i firmę. Urząd Miejski chce podnieść od stycznia stawki podatku od nieruchomości. Podwyżki wyniosą prawie 3%, a decyzje podejmą dziś radni miejscy. To nowość w świętokrzyskich lasach i zaskoczenie dla grzybiarzy. Pojawił się złotoborowik wysmukły, potocznie nazywany Amerykaninem. Wyglądem przypomina borowika szlachetnego, ma brązowy kapelusz i charakterystyczne smukły trzon. A jak smakuje?
9: Smakują jak podgrzybki połączone z prawdziwkami.
10: Jankes! Kama!
11: I Wiktor!
10: W Radiu SK!
12: No i mamy go. Ostatni dzień wakacji, 31 dzień sierpnia, poniedziałek.
13: Dzień dobry, witam. Oczywiście korzystajcie z tego, co mamy oczywiście w kalendarzu. No właśnie, w jakim trybie jesteście? Czy wakacyjnym, czy pracowym?
12: Bo my w trybie finansowym. Za chwilę 5 słów, 5 stów. Zagramy w skojarzenia, tylko potrzebujemy waszych numerów telefonów.
13: Zgłoście się oczywiście na Messengerze, pochwalcie się jakąś fajną fotką wakacyjną, wybierzemy tę najfajniejszą według nas, no i do tej osoby zadzwonimy.
12: Gramy już za chwilę. Messenger, numer telefonu i coś wakacyjnego.
13: A ty masz jakąś fajną fotkę z wakacji?
14: Mam. Zaraz ci pokażę. Poza anteną.
13: A poza anteną tylko, tak? Na antenie już nie.

0: Babego. W końcu się zgadza tytuł z tym, co jest w kalendarzu. Tak śpiewał, że ostatni dzień lata i cyk, ostatni dzień wakacji dzisiaj.
1: Zgadza się, 31 dzień sierpnia, no i zabieramy się za 5 słów. Jak sobie życzycie oczywiście.
0: Kasa do wzięcia.
2: 5 słów, 5 stów.
1: No dobra, okej, okay. Zabieramy się za Kasiorę na antenie Radia SK. Za chwilę wybór, albo ty, albo ja. Halo, halo, dzień dobry, witamy, tu SK.
3: Dzień dobry, witam.
1: Ach, ale żyleta.
0: Razem z nami Bartek, rozwoziciel jedzenia, cateringowiec. Witamy. Jesteś aktualnie pomiędzy jednym, drugim mieszkaniem? Trzymasz torbę w ręku?
3: Nie.
0: Ale jesteś przed, w trakcie roboty?
3: Nie, ja w trakcie. W sensie przed pracą, jakby mamy tak do firm, jakby rozwozimy. Tak.
0: Oki, pan kanapka, czyli znaczy się, no.
1: Idealnie, wspaniale, możesz dzień rozpocząć, ostatni dzień lata z 5 stówkami. No zobaczymy, koło wybierzesz najpierw. Koło wybierasz, z kim będziesz grało 5 stów, z Wiktorem czy ze mną?
3: Z Wiktorem.
1: Bardzo dobrze, to jest słuszna koncepcja. Niech się denerwuje, chłopak.
0: Dobra, słuchajcie, to ja wychodzę ze studia, a wy się poznajcie, no i róbcie te skojarzenia.
1: Powiedz coś o sobie, czym się zajmujesz, znaczy już wiemy, tak? Okej, okay. Jakieś twoje zainteresowania?
3: Kurde, no to jakieś tam są, powiedzmy, samochody, dajmy na to.
1: Okej, okay. Masz żonę, dzieci?
3: Dziewczynę, bez dziewczyny.
1: Okej. Okay. Na co robisz, lubisz robić w wolnej chwili?
3: Jeździć samochodami i spędzać czas z dziewczyną.
4: Dobra. A, połączył to.
1: No dobra, okej. To na razie tyle wystarczy. Słuchaj, zabieramy się za 5 słówek. Szybkie twoje skojarzenia. I jednym słowem musisz skojarzyć to, o czym ja powiem. I zobaczymy później, jak to pójdzie w stronę Wiktora, jak Wiktor skojarzy słowa, które już teraz się pojawią. Dobra?
3: Dobra.
1: Im więcej tych samych skojarzeń, tych samych słów, tym więcej kasiory dla was. No dobra, lecimy. Coś z twojej branży na dzień dobry. Catering.
3: Jedzenie, kanapka.
1: Jedno słowo musisz wybrać.
3: To kanapka.
1: Catering, kanapka. Dobra, lecimy dalej. Rower.
3: Łańcuch.
1: Mhm, zapisujemy. Łańcuch. Książka.
3: Słowa.
1: Słowa, okej. Okay. Zaliczone oczywiście. Panele.
3: Fotowoltaiczne.
1: Czyli fotowoltaika, dobra, okej. Okay. I jeszcze flaming.
3: Różowy.
1: Dobra, no to mamy to oczywiście. Catering, rower, książka, panele, flaming. Poznaliśmy twoje skojarzenia. Teraz krótka przerwa, 2 numery. Za chwilę wpadnie do studia Wiktor. No i będziemy, no, kombinować tak, byście zgarnęli jak najwięcej kasy. Będziesz z nami za chwilę?
3: Będę, oczywiście.
1: Wy też zostańcie. 5

0: Jesteśmy ready. 18 minut po godzinie 7.
1: Mój umysł jest ready.
0: No dobrze, wrócił do studia Wiktor.
2: Jestem.
0: Jest z nami też, halo,
2: Bartula.
3: Jestem. Halo.
0: Dobrze, jest
2: Bartolomeo. Oczywiście.
0: No dobra, okej. Poznaliśmy twoje słowa, no teraz już nie będziemy do nich wracać, bo jest Wiktor, więc nie można. Im więcej tych samych skojarzeń do słów, które za chwilę Wiktor pozna, no to tym więcej kasiory.
2: No maksymalnie 5 słów, minimalnie 0.
0: I tyle.
2: Takie są realia.
3: Rozumiem.
2: Chciałbym. Trzymam kciuki sam za siebie, Bartek, wiesz?
0: Bartek, możesz delikatnie podpowiadać, ale wszystko z głową. Ja poznałem w imieniu Wiktora ciebie bardziej troszkę. Twoje zainteresowania to motoryzacja i ma wspaniałą dziewczynę. Samochody, te sprawy.
2: To jak u mnie, ja też kocham samochody, też mam wspaniałą dziewczynę.
0: Wszystko się zgadza,
2: no. Grajmy.
0: No to na pewno będzie 5 słów.
2: Dajcie pierwszy wyraz, zróbmy to.
0: Proszę bardzo, gotowy jesteś?
2: Mhm.
0: Catering.
2: O, czyli twoje zainteresowania, bo ty jesteś rozwozicielem jedzenia.
4: Co za przypadek.
0: Branża Bartka, rzeczywiście.
2: A skoro catering i skoro pamiętam, jak nazwałem cię parę minut temu panem kanapką.
0: Mhm. No to co mógł powiedzieć?
2: Stawiam na kanapkę.
0: Dobrze. No dobra. Nie wiem, czy on przypadkiem nie słuchał tego radia, jak wyszedł. No dobra, okej.
2: Dawajcie drugie.
0: Rower. Twoje skojarzenie, Wiktorku, no i to z rowerem.
2: Tu robi się troszkę trudniej.
0: Rower. No rower to fajna sprawa.
2: Czy to jest, zadam pytanie z odpowiedzią tak lub nie, czy to jest jakaś część roweru?
0: Bartek, no, możesz odpowiadać. Tak.
2: Tak, to jest część roweru?
3: Tak.
2: Czy to jest niegrzeczne skojarzenie, czy raczej grzeczne?
3: Grzeczne. Raczej nie jest to niegrzeczne.
0: A co ma rower? Co on wymyślił?
2: No, jest takie jedno.
0: Siodełko?
2: Tak, trochę niżej.
0: Kurczę, nie. Dawaj!
2: Jak rower...
0: No?
2: Siodełko.
0: Siodełko. Nie?
2: No to co to było?
0: Niżej niż siodełko. Czyli co?
2: Co?
0: No łańcuch.
3: Łańcuch.
0: Takie niegrzeczne skojarzenie.
2: Łańcuch jest zaraz obok niegrzecznego skojarzenia.
0: Lećmy dalej. Uwaga. Książka. Wiktorku.
2: No dobrze, no daj pomyśleć.
0: Jesteś
2: człowiekowi.
0: Tam?
2: No jestem.
0: W Wiktorku, szybko, to jest... Bartek szybko kojarzył. To na tym polega ta akcja, czyli szybkie skojarzenie do wyrazu, które się pojawia.
3: Szybkie skojarzenie, dokładnie.
2: Czy to jest coś, z czego książka się składa?
3: Tak.
4: I tyle.
3: W pewnym sensie tak.
2: Raczej obszerne, czy raczej pojedyncze?
0: Gdzie mi tam
3: obszerne,
0: grzebie?
3: Obszerne.
0: No właśnie, masz teraz za swoje.
2: Rozdział.
4: Kurka.
0: Słowa.
2: Aha.
0: Słowa.
2: No dobra. Trzecie.
0: Dobra, trzecie to było. Teraz czwarte. Panele. Panele.
3: To będzie trudne.
4: Ty jesteś w temacie teraz.
2: Mam dwie możliwe odpowiedzi.
0: No.
2: Więc mam pytanie, które zredukuje moją odpowiedź do jednego.
4: Ale takie...
2: Czy to jest coś, po czym się chodzi?
3: No nie, właśnie, nie.
2: No to jeżeli nie, to w takim razie... Fotowoltaika.
0: Dobrze.
4: Jest.
0: I ostatnie słowo, czas się kończy. Flaming. Flaming. Kojarzysz?
2: Kojarzę, ptaszek taki.
0: Ptaszek,
2: albo
0: wakacje.
2: Taki pisarz, co napisał Jamesa Bonda.
0: Dokładnie. Lecimy?
2: No to jak flaming...
0: Co się kojarzy, no?
2: To ja po prostu na koniec postawię na kolor różowy.
0: I to jest prawidłowa odpowiedź.
5: Zgarnia.
0: 300! Ładnie!
2: Ładnie.
3: Win.
2: No tak mogło być lepiej, ale też mogło być gorzej.
3: Mogło być lepiej, no ale no co?
0: Na różowo.
3: No.
0: Bardzo dobrze. Trzy stówki wypłacamy oczywiście z naszej radiowej kasy. Gratulacje, panowie. No ładnie.
2: No, mamy podobne umysły.
5: Pięć stów.
0: Łańcuch.
2: Ale lipy nie było, prawda?
0: No nie, oczywiście, że nie.
4: Następnym ci damy
0: Teraz lipę. Jest Dua Lipa.

0: Ale ona ma fajny głosik, naprawdę kocham ją. Sienna Spiro Wesce.
1: Ona tak fajnie brzmi, nasza Kama, która do nas jutro wróci. Przy okazji pozdrowienia dla Kamili, która nas słucha dzisiaj od samego rana. Cieszymy
0: jutro
1: się bardzo.
0: Jutro razem z nami.
1: Jutro w komplecie tak zwanym. A za chwilę dołączą do nas newsy.
0: Tak, no i w newsach o tym, że zatrzymanie Radosława Piesiewicza, czyli prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, może się przelać i mieć konsekwencje na naszych sportowców.
1: Zabiorą nam medale?
0: Tego nie wiem, ale chyba jedyne, co pozostało, to pomodlić się do patrona Centrum Olimpijskiego.
2: Ja

0: Reklama. Euro na wszystko cię stać. Euro rabat masz. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Zupełnie dziś nie poczujemy, że jesień się zbliża. Mamy poranek, tymczasem za oknami już 17 stopni w Starachowicach. Maksymalnie zobaczymy nawet 28 kresek. No i po południu i wieczorem szykują się punktowe burze.
8: Minęła 7.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Śmiertelny wypadek na Krajowej 25 w Wielkopolsce. Na odcinku Międzybórz-Chojnik pod kołami osobówki zginął rowerzysta. Droga jest całkowicie zablokowana, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Onet dotarł do wewnętrznego listu, który otrzymali członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To po tym, jak szef PKOL na 3 miesiące trafił do aresztu. Są 3 scenariusze, w najgorszym przypadku możliwe byłoby nawet zawieszenie polskich sportowców.
9: SK Sport News.
8: Raków z 4. porażką z rzędu i nadal 0 punktów. Jagiellonia wygrała w Częstochowie 5-2. W śląskich derbach natomiast Górą GKS, który wygrał z Górnikiem 3-2. Emocje do samego końca także w Łodzi. Z niej z wygraną wyjechał Lech, który wygrał z Widzewem 3-2. Imponująca forma polskich siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali Memoriał Jerzego Huberta Wagnera. W ostatnim meczu rozgrywanego w Krakowie turnieju pokonali Francję 3-1. Trójkolorowi zajęli 2. miejsce, 3. lokata przypadła USA, a 4. Słowenii.
10: Kama i Wiktor.
11: Radio SK.
12: Dzień dobry, ostatni dzień wakacji dzisiaj.
13: Dzień dobry, witamy oczywiście samego rana, 7.34 w tym momencie. Czy tryb wakacyjny, czy tryb pracowy? Jak jest po waszej stronie?
14: Ja niestety tryb pracujący. Okazało się, że włączenie trybu samolotowego w telefonie nie rozpoczyna urlopu.
12: To może chociaż na tapecie zdjęcie z plaży. Tryb otwarty na naszym Messengerze oczywiście. Dajcie znać, w jakim trybie jesteście od samego rana.
15: Można też telefonem 664 402 302.

0: To już 7.40, 20 minut do godziny 8 w Radiu SK w poniedziałek 31 sierpnia. Zamykamy wakacje, koniec, do widzenia, dziękujemy.
1: No właśnie, to dziś to powietrze tak pachnie.
2: Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji.
1: Deszcz na betonie, deszcz.
0: Ja w te wakacje zjadłem jakąś naprawdę niezliczoną ilość gofrów z bitą śmietaną i ze świeżymi, to ważne, nie z puszki, ale ze świeżymi owocami. Najczęściej były to truskawki.
1: Czyli na pytanie, co zapamiętasz z wakacji 26, to będzie po prostu bita śmietana, owoce
0: dzień dobry,
1: i wafelek.
0: Tak, na dzień dobry to jest goferek pyszny.
1: Z czeborem.
0: Bita śmietana i świeże owoce, truskaweczki.
1: Ja z wakacji 26 zapamiętam, że globalne ocieplenie to jest zjawisko, które dzieje się na całym świecie, oprócz plaży nad Morzem Bałtyckim.
0: W sensie wody, tak?
1: I tego, co się dzieje na piasku. To nie dotyczy tamtego rejonu nadbałtyckiego.
0: Okej. Okay. To idźmy dalej. Zapytajmy naszych słuchaczy z samego rana, jak jest po waszej stronie. Co najbardziej utkwiło wam w głowie i wyplujcie to z tej swojej głowy cudownej. Poczęstujcie, podzielcie się, jak jest z wami. Co wam zostało w głowie, jeśli chodzi o wakacje 2026?
1: Co to może być?
3: Jankes.
4: Kama.
3: I Wiktor.
4: W Radiu SK.
1: Tu się wchodzi na dwa sposoby, albo 664-402-302, albo ikonka mikrofonu na Messengerze.
5: Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Eura GD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dla tych, których ulubionym szkolnym przedmiotem jest nie tylko dzwonek, akcja Back to School w Centrum Handlowym Galaria. Już 5 września od 12 konkursy z nagrodami, apel, laboratorium chemika, sport, programowanie, a za pieczątki w dzienniczku ucznia galerii, kubki Lego i torby z logo galerii. Zapraszamy!
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twój samochód codziennie wykonuje tysiące zmian biegów, ale kiedy ostatnio zadbałeś o skrzynię? W Evogarage wykonujemy profesjonalną, dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów. Stosujemy wyłącznie wysokiej jakości oleje Liqui Moly. Dynamiczna wymiana pozwala usunąć niemal cały zużyty olej i zanieczyszczenia z układu. Evogarage, ulica Targowa 6, Starachowice. 698-599-598. Evogarage. Profesjonalny serwis dla Twojego automatu.
14: I po reklamie.

0: Śląska, Starachowice.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: Niektórzy z wakacji 26 zapamiętają właśnie ten hiciorek, czyli kooperację Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Grają dla nas w ostatni dzień wakacji. Czekaj, jeszcze mikrofon ci włączę, cyk.
1: A niektórzy z pewnością zapamiętają łączność z Kamilem Noselem, no, który jest dobry w te klocki. Jak zadzwoni raz, to znaczy, że coś się dzieje.
0: Profilaktycznie, jeżeli nie chcecie paść ofiarą Kamila Nosela, przypomnijcie.

0: w biurze rzeczy znalezionych, proszę pani, się tutaj nie zgadza, dlatego też wykonałam ten telefon.
1: Ale jak się... Nie rozumiem,
0: bo... my jesteśmy rozliczani, już pani mówię, z ubezpieczalnią. I teraz, proszę pani, w ubezpieczalni mamy tak tygodniowo 2-3 walizki do zgubienia. I teraz, jeżeli wydamy pani walizkę, to już nie mamy walizek zgubionych. Dlatego jest, proszę pani, propozycja taka, żeby pani nam zasugerowała, jaką inną walizkę możemy na poczet tego ubezpieczenia zgubić.
1: No a co z moją walizką? Bo tego nie rozumiem.
0: No będzie w momencie, kiedy pani wskaże inną osobę, której walizkę możemy zgubić.
1: Pierwszy raz słyszę o takiej sytuacji, naprawdę.
0: Proszę pani, no bo...
1: Od trzech tygodni walczę o uzyskanie walizki i ona już jest namierzona, tak. Bo kontaktowałam się z lotniskami, tak? I ona, ja właśnie kurier za godzinę u mnie będzie.
0: Ja to rozumiem, tylko nie mamy innej walizki, proszę pani, z pani konta, żebyśmy mogli mieć ciągłość zgubionych walizek.
1: Nikt mi tego nie powiedział. Przecież ja od dwóch tygodni załatwiłam temat i kurier miał mi dostarczyć walizkę.
0: My o tym nie trąbimy, proszę pani, wszem i wobec, bo to jest taka wewnętrzna sytuacja, żebyśmy my mieli etaty i żebyśmy się rozliczali z ubezpieczeniami, to niekiedy, proszę pani, są gubione walizki.
1: No dobra, ale ja nie rozumiem pewnej rzeczy, bo tak. Ja jestem zwykłym pasażerem, ja nie znam się na tych zasadach i teraz po prostu każecie mi kogoś tutaj wskazywać. Ja nie mam nikogo naprawdę w ciągu godziny, a ja dążę do tego, żeby tą walizkę odzyskać, tak?
0: Proszę pani, to może Darii walizkę byśmy zgubili?
2: Gosienia, zostałaś wkręcona w Radio SK!
1: Nie wierzę!
3: Muszę wkręca w Radio SK!
4: Czekam na wasze zlecenia.
5: No i fajnie.
6: I jedna kawa zaoszczędzona, ciśnienie podniesione.
7: To, że denerwują się na siebie osoby z rodziny, to ja rozumiem, ale na miejscu Nosela, to ja bym chodził po mieście w kominiarce.

0: Supergirl, a my po ósmej też będziemy mieć supermoce na początek roku szkolnego.
1: Zgadza się, jak najbardziej tak. Zajrzyjcie na sk.pl, tam sporo się dzieje, tam oczywiście zgłoszenia również.
0: Dajcie nam znać, jaką supermoc chcielibyście mieć dla swojego dziecka albo dla siebie, tak żeby wejść dobrze w ten rok szkolny, a my wypłacimy 1000 zł kieszonkowego.
1: No to jest supermoc, gafania, trampolina, no...

0: Takie kieszonkowe, proszę pana. Super. 1000 zł czeka oczywiście kieszonkowego na początek roku szkolnego oraz zestaw śniadaniowy mamy dla was.
1: To jest.
0: Zajrzyjcie w to miejsce i od razu będziecie mieć piątkę na dzień dobry w dzienniczku.
1: A to miejsce to sk.pl.
2: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
3: Jankes. Kama i Wiktor.
2: Radio SK. Radio SK.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci. Od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster, już dziś o 21.30 w TVN.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Ostatni dzień wakacji 2026 wymiata, jeśli chodzi o pogodę. Do 28 stopni w Starachowicach dzisiaj. Nie brakuje słońca o poranku, a późnym popołudniem i wieczorem szykują się niebezpieczne gwałtowne burze w Świętokrzyskie. Uważajcie.
1: Minęła ósma, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Jedna osoba zginęła w porannym pożarze na gdańskiej Zaspie. Dziś około 5 rano ogień pojawił się w mieszkaniu na 9 piętrze budynku przy ulicy Startowej.
2: Dosyć szybko strażacy zgasili ten pożar, w środku okazało się, że na razie śledzą zajmowane zwłoki.
1: Mówi Jacek Jakubczyk z gdańskiej Straży Pożarnej. Przyczyny pożaru badają policjanci. MSZ potwierdza, że na pokładzie promu, który zatonął u wybrzeży Cypru, nie było Polaków. Zginęło co najmniej 7 osób. Jednostka zatonęła krótko po wypłynięciu z portu Kirenia. Więcej reporterski Mateusz Gołębiewski.
3: Ofiar może być więcej, bo do tej pory uratowano 237 osób. Nadal trwają poszukiwania 30 pasażerów. Cypryjskie media pokazują nagrania przepełnionych łodzi ratunkowych, które wyciągały z wody rozbitków. W związku z wypadkiem zatrzymano kapitana jednostki i 7 członków załogi.
1: Około 1000 osób w weekend wyruszyło w Tatry, by w rytmie eskowych hitów zbierać śmieci. To w ramach akcji Czyste Tatry, to już 15. edycja tej akcji, która już przyniosła ogromny efekt. Śmieci w górach jest zdecydowanie mniej i Tatry teraz mogą być przykładem, mówi Rafał Sonik, pomysłodawca akcji Czyste Tatry.
4: To, że idzie przykład z Tatry, powoduje, że ludzie mniej śmiecą również nad jeziorami na wybrzeżu Bałtyku.
1: W ramach wydarzenia oprócz sprzątania gór w Zakopanem odbywał się ekopiknik i koncerty w centrum miasta.
5: SK Starachowice News.
6: I Bartosz Manicz, dzień dobry. Szykują się podwyżki w Starachowicach od przyszłego roku. Mieszkańcy i firmy zapłacą wyższy podatek od nieruchomości. Decyzja radnych już o 9 na sesji. PiS w powiecie starachowickim pękło na pół. Czworo radnych utworzyło własny klub Rozwój Plus. Ruch jest powiązany z nowym projektem Morawieckiego i posła Krzysztofa Lipca. O tym na sk.pl. I jeszcze apel na koniec. Kieleckie krwiodawstwo alarmuje. Magazyny krwi są puste. Najbardziej potrzebna jest krew z czynnikiem RH-.
7: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
8: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek, 31 sierpnia, kończymy wakacje.
9: Ten zdarty głosik Jankesa sugeruje, że wakacje były dobrze spędzone.
8: Tak, to był wyjątkowy speedwayowy weekend, co zresztą było słychać na PGN Narodowym. Przy okazji pozdrawiamy oczywiście wszystkich fanów czarnego sportu.
9: Janki z wakacji 26 zapamięta motorki, a wy co macie w głowie na wspomnienie tych kończących się właśnie 2 miesięcy?
10: Cześć Jeska, mi z tegorocznych wakacji najbardziej utkwiło w pamięci to, że moja wątroba jest niezniszczalna i przyjmie wszystko. Pozdrawiam.
9: Ja wiem, o co pani chodzi.
8: Okej.
9: Okay. To są te tłuste ryby nad morzem.
8: No to teraz lornetka do rybki.
11: To

0: opowiadałem o swoim garażu, któremu brakuje, żeby był na błysk.
1: Na nas nie patrz, my ci z Bogajem sprzątać nie będziemy, nawet za pieniądze.
2: A ile?
1: Już jest zainteresowany.
0: Dobrze, w końcu się posprząta. Pozdrowienia do sąsiadów, ale nie o tym teraz. Co nam się wydarzyło w tej... Gdzie to było, u nas czy w Austrii?
1: W Austrii jest afera, ciebie nie było w internecie, a wiralem się poniósł filmik z awantury polsko-austriackiej na szczycie góry, słuchaj.
0: Austriacy na szczycie góry.
1: Z Polakami wyzywali się. Chodzi o to, że szło polskie małżeństwo po austriackich górach, 3000 metrów wysokości i...
0: Wysoko.
1: Za nimi szedł austriacki profesjonalny przewodnik z klientami. Mhm. I stwierdził, że na takiej wąziutkiej grani, gdzie się ledwo mieści jedna osoba, wyprzedzi tych Polaków. No i doszło do szarpaniny. Ten po austriacku.
0: My nie puścimy!
1: My nie puścimy! Ja nie puszczę!
0: Może tam była linia ciągła, nie można było wyprzedzać akurat teraz, no.
1: Podobno straszne słowa na siebie rzucali, przeklinali na siebie. Wiesz,
0: jak a w jakim języku?
1: No po austriacku. To on tak mówił, sznycyl.
0: A my jak się kłóciliśmy, też po austriacku?
1: My po polsku odpowiadaliśmy.
2: Też trochę pokazywaliśmy.
1: Cały film jest wiralem w sieci, oczywiście, słuchajcie, awantura polsko-austriacka na szczycie góry.
0: Jaka to była wysokość?
1: 3000 metrów.
0: No i dobrze, no to była wymiana zdań na wysokim poziomie. Jankes.
1: Kama. I Wiktor. W Radiu SK. Radio SK. Już naprawdę to jest szczyt wszystkiego. Boy, I can see.

0: Sponsorem konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
1: No dobra, okej, zabieramy się na, za supermoc na antenie Radia SK samego rana, 18 minut po godzinie 8.
2: No, kiedyś polski artysta śpiewał mam supermoce, a my mamy Klaudię. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Cześć Klaudio. No jak ty się masz samego rana?
3: Bardzo dobrze.
2: Mhm. Powiem ci, że jak na mamę dwójki dzieci, która za chwilę startuje jedno do szkoły podstawowej, drugie do szkoły średniej, to rzeczywiście to dobrze brzmisz.
3: No dobrze, to już jest kwestia sprawy ogarniania.
1: A powiedz mi, w jaką supermoc wyposażyłabyś siebie i, no i swoje dziecko, jeśli chodzi o nowy rok szkolny?
3: Spokojnie, nie panikuję, ogarniam.
1: No, o, takie trzy elementy bardzo ważne.
2: Ta supermoc brzmi tak, bo to jest taka supermoc zen.
3: Dokładnie.
1: Od tego ci oczywiście z całego serducha życzymy, żeby tak było, żeby było przede wszystkim spokojnie, bo wiadomo, że nigdy nie jest.
2: A z którym jest więcej problemów? Z tym ze szkoły średniej, czy z tym z podstawówki?
3: Nie, z tym z podstawówki. Średni już jest ogarnięty w miarę.
2: Proszę bardzo.
1: Ja sobie pomyślałem o swoim synku, który ma teraz prawie 6 latek, jeszcze teraz idzie do zerówki.
2: Ty to za chwilę będziesz dopiero miał...
1: Ale się będzie działo.
2: Będziesz potrzebował supermocy.
1: Aj. No dobrze, dobrze, dobrze. Cieszymy się, że podzieliła się z tym swoim pomysłem na swoje supermoce na sk.pl. No w związku z tym mamy dla ciebie oczywiście no prezenty, nagrody, przyjemności.
2: 1000 złotych kieszonkowego na początek szkoły i zestaw śniadaniowy Dudusi.
1: To dla ciebie. A tobie?
3: Dziękuję bardzo. No dobrze.
1: A dzisiaj z samego rana już była kawka? Jest supermoc?
3: Była kawka, ale będzie chyba jeszcze jedna.
1: No i bardzo dobrze. To ja lecę robić kawę i będzie super.
2: No ja przypominam wszystkim, że chociaż pieniądze szczęścia nie dają, to w tym przypadku zapewniły siłę spokoju.
0: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów Dudusie.
2: A reszta supermocy na sk.pl. Dajcie swoje.

0: Margaret Zradiłeska, 26 minut po godzinie 8. Jutro dzieciaki do szkoły, a dzisiaj nauczyciele do Warszawy.
1: Protesty się zapowiadają, no walczą o swoje również w systemie edukacji. Oni po prostu przejeżdżają do Warszawy po to, żeby rządzących czegoś nauczyć.
0: I za chwilę o tym rzeczywiście w newsach, ale już to widzę, że przyjeżdżają nauczyciele, a premier do nich. A, wyciągamy karteczki.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Twój samochód codziennie wykonuje tysiące zmian biegów, ale kiedy ostatnio zadbałeś o skrzynię? W Evogarage wykonujemy profesjonalną, dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów. Stosujemy wyłącznie wysokiej jakości oleje Liquim Oli. Dynamiczna wymiana pozwala usunąć niemal cały zużyty olej i zanieczyszczenia z układu. Evogarage, ulica Targowa 6, Starachowice. 698 599 598. Evogarage. Profesjonalny serwis dla Twojego automatu.
3: Dla tych, których ulubionym szkolnym przedmiotem jest nie tylko dzwonek, akcja Back to School w Centrum Handlowym Galardia. Już 5 września od 12 konkursy z nagrodami, apel, laboratorium chemika, sport, programowanie, a za pieczątki w dzienniczku ucznia galerii, kubki Lego i torby z logo galerii. Zapraszamy!
4: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
7: Ale cringe.
8: No, nie dowiozło.
9: A ty jak skomentujesz kolejny szkolny zakup, który skończy w koncie? Zamiast tego postaw na kartę podarunkową Galardii Starachowice i zrób back to school w świetnym stylu. Karty do kupienia w Galardii i do zgarnięcia w konkursie na starachowicki.backtoschool.sk.pl.
10: Lato 2027 zaczyna się już dziś. Grecja, Turcja, Hiszpania, Włochy czy Czarnogóra. Wybierz kierunek i ofertę dopasowaną do Ciebie. Zapraszamy do wakacje.pl Starachowice w Centrum Handlowym Galardia przy Alei Wyszyńskiego 14. Wakacje.pl Starachowice. Zaplanuj wakacje już dziś.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie wiem jak Wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
13: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
14: I po reklamie.
15: Cieplutko się zrobiło, a po południu będziemy mogli liczyć nawet na 28 stopni. Gorący ostatni dzień wakacji się zapowiada. Po południu i wieczorem mogą się przytrafiać burze w regionie, a jutro ma się zrobić chłodniej.
16: Minęła 8.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Domagają się podwyżek i powiązania pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarstwie. Dziś, dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, o 11.00 przed kancelarią premiera ruszy protest nauczycieli i pracowników systemu edukacji. Ostatnie podwyżki w oświecie były w 2024 roku. IMGW ostrzega przed burzami i upałem. Alerty wydano w 10 województwach. Chodzi o Wybrzeże oraz centralną i południowo-wschodnią część kraju. Polskie siatkarki po świetnej grze w fazie grupowej powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii, która w grupie wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Początek spotkania o 18.00.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
18: W Radiu SK.
19: 8.32, już teraz 28 minut do godziny 9.
20: Po każdych wakacjach zostaje jakiś obrazek w głowie, jakieś wspomnienie. No pytanie, co będziecie mieli, bo dzisiaj jest ostatni dzień wakacji Anno Domini 26 w głowie po tych. Halo!
21: Z wakacji 26 zapamiętam na pewno to, że nad polskim Bałtykiem jest zjawisko. Obojętnie ile pieniędzy ze sobą nie weźmiesz, zawsze jest za mało. Pozdrawiam.
19: Tato, to co, chodźmy jeszcze na gofra.
20: Tatę, puść Blika.
19: Najważniejsze, żeby było fajnie.
20: A wy co macie w głowie po tych wakacjach?
22: Może chcesz.

0: O, jak ja bym chciał powtórzyć jeszcze raz te wakacje. Repeat It, prośba też od Martina Garrixa i od Rudego za 22 minuty 9.
1: Tak, to był Ed Sheeran rzeczywiście. No dobra, lecimy dalej. Co ty tam znalazłeś ciekawego?
0: Słuchaj, czytam, a jak człowiek czyta, to się edukuje. Już teraz wiem, bo Japończycy zbadali, co lasy robią z naszym organizmem.
1: I jakie są wnioski tej sytuacji?
0: Po pierwsze, że warto bardzo chodzić do lasu, bo, uwaga, po 5 minutach przebywania w lesie, to może być nawet las podmiejski najbliższy twojemu miejscu, w którym się znajdujesz. Mózg zaczyna wydzielać substancje, które działają kojąco na nasz układ nerwowy, a to wszystko przekłada się też potem na nasze zdrowie fizyczne, psychiczne. Jesteśmy lepszymi ludźmi, jeżeli wchodzimy do lasu chociaż na 5 minut.
1: Ale jest jeden haczyk, tak sobie pomyślałem.
0: Jaki?
1: To nie może być Las Vegas.
0: Mam dla ciebie specjalny dźwięk z tej okazji. Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
5: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: I po reklamie.

0: Zespół założony przez tatę. Tatę Magrę za 13 minut, godzina 9.
1: Tatusiowie, mamusiowie, jutro pierwszy dzień szkoły.
0: Ale jeszcze napawamy się ostatnim dniem wakacji. Pytamy, co wam w głowie zostanie? Po każdych wakacjach jest jakieś takie jedno charakterystyczne coś. Jakieś wspomnionko, które będziemy nosić w sercu i w głowie.
1: Niektórzy tak balowali, że niewiele pamiętają.
0: To jest inna sprawa.
1: To też oczywiście.
0: Tak, to tych nie pozdrawiamy akurat.
2: To był pierwszy rok z systemem kamcyjnym w wakacje.
1: Tak, to prawda, oddajemy buteleczki, bardzo dobrze. Ja teraz sobie przypomniałem, byłem na pięknej plaży na Helu. Tam jest naprawdę cudownie. Szeroko, miło, dużo miejsca. Można sobie się rozgościć, no.
0: I podobno na Hel jedzie się dokładnie tyle samo, co do Chorwacji, bo tam stoisz w korku ten ostatni fragment.
1: Nie o tym. Ja mówię o szerokiej, fajnej plaży.
0: A co, wy zapamiętacie z tych wakacji? Halo, dzień dobry.
3: Ja dam wam znać za 10 dni, co najbardziej zapamiętam z moich wakacji, bo dopiero je rozpoczynam niedługo. Pozdrawiam wszystkich, którzy są już po urlopie. Proszę się cieszyć także urlopem tych, których urlop jeszcze przed nimi. Pozdrawiam.
0: Tak zwane granie na kodach. Pani oszukuje system.
1: Dziękujemy pięknie. Ktoś jeszcze? Halo, halo. Dzień dobry, tu Eska.
4: Cześć, Eska. Z wakacji 26 najbardziej zapamiętam wczoraj zdobyte pierwsze miejsce w turnieju piłki nożnej chodzonej w Charzykowy.
0: Brawo!
5: Yeah! Brawo!
0: To jest dyscyplina dla nas.
1: Tak? Chodzona?
0: No. Chodzisz, nie męczysz się, jednocześnie grasz.
1: Ja i tak na bramce to mało chodzę.

0: Trwa końcowe odliczanie do wakacji 2026.
1: Rzeczywiście, zostało 15 godzin ostatniego dnia wakacji, panie i panowie. Teraz, no, 9, tak, 24 minus 9, 15.
0: To jest trochę tak, jak przychodzi kolega z paczką chipsów i mówi: słuchaj, ja mam ostatniego! I to jest ten właśnie ostatni chip z wakacji do wzięcia.
1: Skorzystajcie z tego wszystkiego, uśmiechajcie się do siebie bardzo mocno, niech to będzie fantastyczny, piękny dzień, no, a my wracamy jutro punktualnie o godzinie 6.
0: Tak, nie szalej. Wstajcie dzisiaj za bardzo z okazji tego ostatniego dnia, bo jutro musimy rano wstać. Wszyscy!
2: Kama i Wiktor!
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na

0: 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po południu i wieczorem niewykluczone burze w regionie, które mogą okazać się miejscami niebezpieczne. Uważajcie na siebie. Termometry w Starachowicach wskażą 28 stopni. Na razie słońca nie będzie brakować.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Minęła dziewiąta, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczny poranek w Wielkopolsce. Nie żyje 43-letni rowerzysta. Do wypadku doszło na krajowej 25 na odcinku Międzybórz-Chojniki.
4: Niestety w wyniku zdarzenia 43-letni rowerzysta poniósł śmierć. 37-letni kierowca odpadł trzeźwy.
3: Mówi Patrycja Naczkę z policji w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejscu wciąż pracują służby. Cieśnina Ormus znów w ogniu. USA i Iran wymieniają ciosy, a ropa drożeje. To podwójnie złe informacje dla polskich kierowców, bo dziś ostatni dzień obniżek cen na stacjach w ramach programu CPN. Amerykański atak na irańskie wyrzutnie rakiet wywołał odwet Teheranu, a ceny ropy przekroczyły $90 za baryłkę. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
5: USA zaatakowały irańskie wyrzutnie na wyspie Larak, a Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niedzielne uderzenie USA na irańskie wyrzutnie rakiet było pierwszą od miesiąca amerykańską akcją wojskową przeciwko Iranowi. Teheran poinformował też o zestrzeleniu amerykańskiego drona i uszkodzeniu supertankowca, który miał wpłynąć na miny w ciśnienie.
3: W menu ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a przynajmniej raz w tygodniu powinien pojawić się w pełni roślinny obiad. To od jutra na szkolnych stołówkach w całym kraju, a zmiany wynikają z nowego rozporządzenia. Jesteśmy na nie przygotowani, mówi nam Bożena Przypaśniak, dyrektorka przedszkola numer 1 w Sopocie.
6: Mieliśmy szkolenia przeprowadzone, intendent został przeszkolony, kucharz, żebyśmy mogli sprostać tym wymaganiom.
3: Zmiany obejmą także sklepiki szkolne czy automaty.
7: Przepraszam, czy ja mogę jednak wrócić do tej szkoły na te obiady?
8: SK Starachowice News.
9: I Bartosz Manicze, dzień dobry. Od pogody zaczynamy. Groźne chmury nad Świętokrzyskiem. IMGW ostrzega przed burzami od godziny 13. Może popadać silny deszcz, lokalnie grad, a wiatr może osiągnąć nawet 85 km na godzinę. A już jutro oficjalnie kończą się wakacje. Dla dzieciaków i młodzieży oznacza to powrót do szkolnych obowiązków.
10: Cieszę się, bo spotkam się z moimi znajomymi. Czuję lekki stres.
11: A na które przedmioty najbardziej czekasz?
10: Matematykę, bo lubię bardzo. Na polski, przyrodę i religię.
7: Dzień dobry, 2 minuty po godzinie 9:00. Od teraz tak się właśnie będziemy słyszeć. Ostatni poniedziałek wakacji, więc będzie lepiej. Za to będę trzymała kciuki. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: już teraz w Radiu SK. Za chwilę Gips, Kukon i Ty Masz też Wam oczywiście zagramy. Jeżeli patrzymy na kalendarz, to wiemy, że za chwilę jest 1 września, a to oznacza, że można coś podsumować. Nawet jeżeli nie wracacie do szkoły, nawet jeżeli nie jesteście rodzicami uczniów, nauczycielami, to zapewne są takie rzeczy, z którymi w wakacje nie zdążyliście. A właściwie, czego nie ogarnęliście do 1 września. Proszę nagrywać głosówki na SK-owym Messengerze. Czym nie zdążyliście do 1 września, choć macie teoretycznie jeszcze na to no prawie cały dzisiejszy dzień. Ja nie zdążyłam, wydaje mi się, odpocząć, ale może macie lepsze strzały. Avicii, Rita Ora, Lonely Together też za chwilę w Radiu SK.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
9: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy twoja klimatyzacja nie chłodzi tak jak powinna? Czujesz nieprzyjemny zapach po jej uruchomieniu? Postaw na profesjonalny serwis klimatyzacji w Evo Garage. Oferujemy diagnostykę i kontrolę układu, odgrzybianie i dezynfekcję, napełnianie czynnikiem chłodniczym, kompleksowy serwis klimatyzacji samochodowej. Zadbaj o komfort jazdy i zdrowe powietrze w swoim aucie. Evo Garage, ulica Targowa 6, Starachowice. Zadzwoń już dziś. 698 599 598. Evo Garage. Chłodny komfort przez cały rok.
12: I po reklamie.

0: Dobrze to zabrzmiało, przyznaję się, Robin Schulz, Watermat, Take It Slow w Radiu SK, 22 minuty do 10. Z czym nie zdążyliście przed 1 września, a chcieliście, jest Julia.
1: Celem na to lato było zrobienie idealnej opalenizny, pierwszy raz w sezonie. Nie zdążyłam do 1 września.
0: Ale Julia, jest też tak, że wrzesień zapowiada się całkiem nieźle, jeśli o pogodę chodzi, więc być może będzie szansa dopracować opaleniznę. Nie wiem tylko, czy czasu wystarczy. Ania?
2: Cześć SK. Ja jeszcze nie zdążyłam się zorientować, że wakacje się rozpoczęły, a co dopiero, że się skończą. Jak się to stanęło, nie wiem, sam buziaczki.
0: I nagle wszyscy mamy na imię Ania, bo ja też się nie zdążyłam zorientować. Jeszcze raz wakacje. Gdybym wysnuła taki postulat, uczniowie byliby szczęśliwi. Rodzice może trochę mniej, ale też byście zagryźli zęby i dalibyśmy radę.
3: Radio SK. Reklama. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ale cringe. No, nie dowiozło.
6: A ty jak skomentujesz kolejny szkolny zakup, który skończy w koncie? Zamiast tego postaw na kartę podarunkową Galardi Starachowice i zrób back to school w świetnym stylu. Karty do kupienia w Galardi i do zgarnięcia w konkursie na starachowicki.backtoschool.sk.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: I po reklamie.

Andrea Bocelli, David Guetta. 5 minut do godziny 10. Dobrze ten czas minie. A jutro? A jutro o tej godzinie to będziecie obserwować na ulicach albo sami będziecie w przepięknych białych koszulach i czarnych dołach wędrowali na oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego. Tak nauczyciele też do was mówię. Będzie dobrze, nie martwcie się. Po 10 gramy znowu najlepsze hity Westy.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, Day!
3: Ha, ale cringe!
4: No, nie dowiozło.
5: A ty jak skomentujesz kolejny szkolny zakup, który skończy w koncie? Zamiast tego postaw na kartę podarunkową Galardi Starachowice i zrób back to school w świetnym stylu. Karty do kupienia w Galardi i do zgarnięcia w konkursie na starachowicki.backtoschool.sk.pl.
6: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
7: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
8: Marzysz o rajskich plażach zimą? Egzotyka 2026-2027 już czeka. Zanzibar, Malediwy, Dominikana, Tajlandia czy Meksyk. Wybierz kierunek swoich marzeń z wakacje.pl Starachowice. Odwiedź nas w centrum handlowym Galardia przy Alei Wyszyńskiego 14. Wakacje.pl Starachowice. Spełniamy podróżnicze marzenia.
9: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 500.

0: 40 822.
1: Dla tych, których ulubionym szkolnym przedmiotem jest nie tylko dzwonek, akcja Back to School w Centrum Handlowym Galardia. Już 5 września od 12 konkursy z nagrodami, apel, laboratorium chemika, sport, programowanie, a za pieczątki w dzienniczku ucznia galerii, kubki Lego i torby z logo galerii. Zapraszamy!
2: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Twój samochód codziennie wykonuje tysiące zmian biegów, ale kiedy ostatnio zadbałeś o skrzynię? W Evogarage wykonujemy profesjonalną, dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów. Stosujemy wyłącznie wysokiej jakości oleje Liquim Oli. Dynamiczna wymiana pozwala usunąć niemal cały zużyty olej i zanieczyszczenia z układu. Evogarage, ulica Targowa 6, Starachowice. 698 599 598. Evogarage. Profesjonalny serwis dla twojego automatu.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Wysoką temperaturą żegnają się z nami wakacje. Po południu na skali w Starachowicach pojawi się około 28 stopni, ale kroją nam się dzisiaj burze. Jutro zdecydowanie chłodniej, poniżej 25 kresek.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Punktualnie 10:00, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Śledczy wyjaśniają okoliczności wypadku niedaleko Wołomina. 14-latek i 13-latka wjechali na niestrzeżony przejazd kolejowy skuterem wprost pod nadjeżdżający skład.
10: Pomimo podjętej reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Dziewczynka natomiast została śmigłowcem LPR-u przetransportowana do szpitala.
9: Mówi nam Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji. W sprawie wypadku śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie. Górnicy ponownie protestują w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Poranna zmiana zjechała pod ziemię, ale odmówiła pracy. Trwają rozmowy wiceprezesa z załogą, mówi Ewa Grudniok, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej.
11: Powodem protestu są zmiany kadrowe w oddziale KWK w likwidacji.
9: PGG podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalń. Politycy do tablicy, protestują nie tylko górnicy. Za niespełna godzinę przed kancelarią premiera protest nauczycieli. Domagają się oni przede wszystkim podwyżek.
12: Nie może być tak, że ten nauczyciel, który kończy studia, zarabia niewiele więcej niż płaca minimalna.
9: Mówi nam szef ZNP Sławomir Broniarz. Dzisiejszy protest, jak dodają związkowcy, jest początkiem serii akcji protestacyjnych.
13: SK Starachowice News.
14: I Bartosz Manicz, na sportowo zaczynamy. Trzecia pozycja, ale od końca. I kolejna porażka. 0-3 z JKS Jarosław. Fatalny początek Staru Starachowice w trzeciej lidze. Piłkarze ze Starachowice wygrali tylko jedno z 6 ligowych spotkań. Krzysztof Stanowski stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Założyciel kanału Zero poinformował na X-ie, że jadąc do Wąchocka miał na liczniku 110 km na godzinę. O tym na SK.pl przeczytacie. I jeszcze burze, tych możemy spodziewać się w Świętokrzyskiem już o 13:00.
15: Nawiązując do protestu nauczycieli, myślę, że uczniowie też chętnie by protestowali przeciwko końcu wakacji. Minuta po 10:00. Damiano David, The First Time Eminem też będzie w tej godzinie. Sanach też będzie. Ja też jestem, Kasia Pęsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: słowo energii, ten właśnie teraz ją dostał. Whatever turns you on, actually Bon na 17 minut po godzinie 10. Z czym nie zdążyliście przed 1 września, a mieliście? Magda.
1: Cześć, Eska. No ja nie zdążyłam z formą na lato, a się obejrzałam i już po lecie, także może zdążę w przyszłym roku. Pozdrawiam.
0: Magda, pa. Zasada jest taka, że w haśle forma na lato nikt nie mówi o lato, którego roku chodzi. Uważam, że tutaj jest klucz do sukcesu.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.

0: Mam poczucie, że Mroz mógł śpiewać o wakacjach nad polskim morzem, gdzie miliony monet człowiek wydaje, będąc tam. 24 minuty do godziny 11. Ostatni już dzień wakacji, a skoro ostatni dzień wakacji, to kończymy te wakacje z przytupem. I mamy dla Was dziś od 15 specjalny program, a w nim artyści poprowadzą właśnie tę audycję. Który znacie z Radia SK? Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margaret, Oskar Cyms, Blanka, a będzie także Łajcior i Michał Sikorski. Kto oglądał 1670, ten doskonale Michała Sikorskiego zna, więc takie osobowości na naszej antenie się pojawią, żeby Was wprowadzić w dobry nastrój i żeby zakończyć właściwie wakacje, bo od jutra nie tylko u Was idzie nowe, u nas też. Ale o tym więcej niebawem.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, nosem, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: W każdej palecie jest pieniąz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
7: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
8: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
11: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie 20.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radomka Wtórska 10.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Twój samochód codziennie wykonuje tysiące zmian biegów, ale kiedy ostatnio zadbałeś o skrzynię? W Evogarage wykonujemy profesjonalną, dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów. Stosujemy wyłącznie wysokiej jakości oleje Liqui-Moly. Dynamiczna wymiana pozwala usunąć niemal cały zużyty olej i zanieczyszczenia z układu. Evogarage, ulica Targowa 6, Starachowice. 698-599-598. Evogarage. Profesjonalny serwis dla Twojego

0: automatu.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Po południu region świętokrzyski mogą zahaczyć burze. Będzie gorąco, do 28 stopni podskoczy temperatura. W nocy 15 minimalnie, a jutro do 23 kresek i powinno być spokojnie. Albo słonecznie.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Już prawie 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nie wykluczamy podpalenia. Tak o pożarze w zakładzie w Skarżysku Kamiennej, gdzie produkowane są części do dronów, mówi policja. Ogień w hali zakładu wybuchł minionej nocy.
6: Ustalono, że do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. W chwili zdarzenia zakład był nieczynny, nikt nie doznał żadnych obrażeń.
5: Powiedziała nam Anna Sławińska ze skarżyskiej policji. W miejscu pożaru mogą wciąż występować utrudnienia w ruchu. Właśnie teraz powinien rozpoczynać się protest przed kancelarią premiera. To nauczyciele walczą o podwyżki. Na miejscu jest też reporter RS. Ole Kruszkowski.
7: Coraz większy tłum gromadzi się w Alejach Ujazdowskich. Już zaraz zaczyna się protest. Jest jeden główny postulat, czyli zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli. ZNP domaga się od rządu, by płace były powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Choć większość sejmowa deklarowała poparcie dla tego pomysłu, to obecnie nie ma jednak zgody na takie rozwiązanie. Zdaniem związkowców obecnie proponowany kompromis nie jest wystarczający. Płaca nauczyciela zaczynającego pracę w zawodzie jest obecnie wyższa od płacy minimalnej o 502 zł.
5: Wystarczy prostokątna rakieta i dobre chęci. Pickleball zyskuje coraz więcej fanów w Polsce. To sport rakietowy dla każdego, niezależnie od wieku, mówi Paweł Gruszka, instruktor tego sportu.
8: To jest sport rodzinny. Tutaj widzimy dzieci, rodziców i oni tak naprawdę mogą często grać jak równy z równym.
5: Żeby nauczyć się grać, wystarczy godzina. Na początek warto umówić się z trenerem, żeby poznać zasady.
9: SK Starachowice News.
10: I Bartosz Manicz, początek nowego roku szkolnego zawsze wyzwaniem dla rodziców. Wyprawka dla uczniów to z roku na rok większe koszta. O to zapytaliśmy mieszkańców Starachowic.
11: To zależy też, czy ktoś ma plecak, czy nie, bo jak nie ma, no to już niestety nie będzie 500, a będzie 700.
12: Z 2000 spokojnie.
10: Początek roku szkolnego już jutro. Remonty dróg, zadaszenie trybun czy porządki na akwenach. Na dziś startuje głosowanie w budżecie obywatelskim Starachowic. Najpierw głosujemy przez internet, a od 7 września w urzędzie.
13: Jakby dobrze się temu przyjrzeć. To jest 11. Coraz bliżej 12. Tak naprawdę jesteście prawdopodobnie już w połowie pracy, a może nawet i dalej. Jak szef nie patrzy, to są tacy, którzy już skończyli, choć nawet nie zaczęli. I właśnie o to chodzi w ten poniedziałek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Minuta po 11.

0: Alex Warren Passenger zagrał nam na antenie radiowiska Calvin Harris. Za chwilę, jeżeli chcecie być piękni i młodzi, to musicie dużo spać, mówią naukowcy. Ale nie za dużo też. Tutaj jest klucz do sukcesu. 16 minut po godzinie 11. Otóż przebadano idealną liczbę godzin snu, którą powinniśmy zaplanować w swoim kalendarzu, żeby żyć jak najdłużej i żeby wyglądać młodo. To jest, uważam, kluczowe. I to nie jest jakaś konkretna liczba, tylko to jest między 6,5 godziny a 7 godzinami i 50 minutami. Nawet nie musi to być 8 godzin. I teraz o co chodzi? Chodzi nie o to, żeby spać konkretnie między, ale żeby spać stale taką samą liczbę godzin każdego dnia. Więc jeżeli wychodzi nam z kalendarza, że on uwzględnia 6,5 godziny snu, to powinniśmy codziennie spać właśnie 6,5 godziny. Albo 7,5, albo 7, albo 7,50. Powyżej raczej nie, bo organizm się podobno rozleniwia. I to sprzyja regeneracji, to sprzyja temu, żeby organizm odpoczywał i to sprzyja temu, żebyśmy się nie starzeli. Fajnie, można to sobie zaplanować na papierze, ale ja kiedy próbuję spać konkretną liczbę godzin, to kończy się tak, że ląduję w łóżku, a potem mój mózg uruchamia rozliczanie się z niewykonanymi zadaniami i tak sobie leżymy do drugiej w nocy, próbując je rozwiązać bez wstawania.
1: Reklama.
2: Dla tych, których ulubionym szkolnym przedmiotem jest nie tylko dzwonek, akcja Back to School w Centrum Handlowym Galaria. Już 5 września od 12 konkursy z nagrodami, apel, laboratorium chemika, sport, programowanie, a za pieczątki w dzienniczku ucznia galerii, kubki Lego i torby z logo galerii. Zapraszamy!
3: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lato 2027 zaczyna się już dziś. Grecja, Turcja, Hiszpania, Włochy czy Czarnogóra. Wybierz kierunek i ofertę dopasowaną do ciebie. Zapraszamy do wakacje.pl Starachowice w Centrum Handlowym Galaria przy Alei Wyszyńskiego 14. Wakacje.pl Starachowice. Zaplanuj wakacje już dziś.
6: I po reklamie.

0: muszę się zatrzymać z tym drugim śniadaniem teraz, które robicie gdzieś, na przykład w firmowej kuchni, bo jeżeli ktoś ma jajka ugotowane na twardo, to okazuje się, że całe życie robiliśmy to źle. Narcotic Trust, Like It, za nami w Radiu Łezka, 23 minuty do godziny 12. To bardziej lunch taki, ale jajko ja bym akurat teraz przyjęła. Tylko ja zawsze dodaję sól i majonez. A teraz internet mówi i mądrzejsi ludzie, że tak się nie robi wcale i to jest w ogóle złe i nie tak się traktuje jajko. Otóż jajko należy posmarować jeszcze ciepłe, przekrojone na pół, serkiem kanapkowym i nie solić. Dlaczego? Bo to ma nadać temu daniu zupełnie nowy charakter. Jajko ma się stać kremowe, a dodatkowo nie dostarczamy sobie zbędnych dla naszego organizmu soli i tłuszczu. Nie dość, że poniedziałek trudny, to jeszcze się okazało, że śniadania całe życie człowiek też je nie tak.
1: Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
7: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ale cringe.
9: No, nie dowiozło.
8: A ty jak skomentujesz kolejny szkolny zakup, który skończy w koncie? Zamiast tego postaw na kartę podarunkową Galardi Starachowice i zrób back to school w świetnym stylu. Karty do kupienia w Galardi i do zgarnięcia w konkursie na starachowicki.backtoschool.sk.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
10: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
12: I po reklamie.

kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy.

0: Straszne. Ja jeszcze mam jedno, po szkole mi to zostało. Nie lubię niedzielnych wieczorów.
1: O, tak. Na szczęście dzisiaj jest poniedziałek. Nie wiem, dlaczego to powiedziałam, bo wiem, że wszyscy czujemy to samo. Rafał Adamczak zostaje z wami.
0: Jestem.
1: Gra najlepsze hity, a przypominam, dziś od 15 nasz specjalny program z artystami. Łajczur będzie, Sylwia Grzeszczak będzie, Michał Sikorski z serialu 1670 też będzie, więc odpalcie koniecznie.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
3: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
5: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
6: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
7: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gvedu.pl. Telefon 41 273 1505.
10: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy twoja klimatyzacja nie chłodzi tak jak powinna? Czujesz nieprzyjemny zapach po jej uruchomieniu? Postaw na profesjonalny serwis klimatyzacji w Evo Garage. Oferujemy diagnostykę i kontrolę układu, odgrzybianie i dezynfekcję, napełnianie czynnikiem chłodniczym, kompleksowy serwis klimatyzacji samochodowej. Zadbaj o komfort jazdy i zdrowe powietrze w swoim aucie. Evo Garage, ulica Targowa 6, Starachowice. Zadzwoń już dziś. 698 599 598. Evo Garage. Chłodny komfort przez cały rok.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Do południa nie brakowało słońca w regionie świętokrzyskim, ale późno popołudnie i wieczór czekają nas z lokalnymi burzami. Temperatura maksymalna na poziomie 28 stopni. Jutro chłodniej do 23 kresek w Starachowicach.
15: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Zbliża się 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Pożary w Skarżysku Kamiennej i Lublinie pod lupą służb.

0: jak się dowiadujemy, łączą one wydarzenia w dwóch zakładach związanych z przemysłem obronnym i lotniczym. W lubelskiej fabryce ogień pojawił się wczoraj. Dziś nad ranem strażaków ściągnięto do pożaru zakładu w Skarżysku Kamiennej.
1: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji.
0: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na terenie pogorzeliska w Skarżysku Kamiennej dalej pracują służby. Na miejscu są też funkcjonariusze ABW. Przed pierwszym dzwonkiem czujemy żal i rozczarowanie, mówią nauczyciele protestujący przed kancelarią premiera. To przez brak zmian w wynagrodzeniach dla oświaty. Jak podkreślają uczestnicy manifestacji, projekt ustawy podwyższającej płace nauczycieli jest zamrożony w Sejmie od ponad 1700 dni. S17 zyska kolejne miejsca obsługi podróżnych. Powstaną na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Prace ruszą jesienią i potrwają do końca 2028 roku.
2: SK Starachowice News.
3: I Bartosz Manicz, uwagę na burzę w Świętokrzyskiem. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia. O te 13 może mocniej popadać. Niewykluczony jest grad i silne porywy wiatru. Ostrzeżenie obowiązuje do północy. Fatalny początek staru Starachowice w trzeciej lidze. Piłkarze ze Starachowic wgrali tylko jedno z 6 spotkań, a ostatnio przegrali z JKS Jarosław 0-3. Najbliższy mecz z Kolbuszową Dolną na wyjeździe. Pożar w zakładzie produkującym drony w Skarżysku Kamiennej. O tym już za godzinę.
4: No i już popołudnie. Tak to się właśnie robi. Popołudnie jakoś tak pozytywnie nastraja, bo wiadomo, że koniec pracy to już prawie, tak na wyciągnięcie ręki. Justin Bieber, Nicki Minaj, tak rozpoczynamy z tym duetem, potem będzie Sanach i Vito Bambino, kolejny fajny duet i potem kolejny David Guetta i Sia. Rafał Adamczak, witajcie.

0: Lego.
1: Lego. To tak a propos tego, o czym nam tutaj Shakira. Mam nadzieję, że w tym nowym roku szkolnym nam wszystkim będzie się jakoś układało, również rodzicom. Shakira Jer, La La La z charakterystycznym... Tam Lego jest? Czy nie? Bo nigdy nie wiem. 17 po 12 pokazują zegarki. Za chwilę Gipsy Kukon, ty masz. Kto za kierownicą? Kto wraca z wakacji? Kto cisnął wakacje tak do ostatniego dnia? To uwaga, bo na A1 województwo łódzkie tam uruchomiono najdłuższy w Polsce odcinkowy pomiar prędkości. System obejmuje 20-kilometrowy fragment między Piotrkowem Trybunalskim Południe a Kamieńskim i już rejestruje wykroczenia. Ale są też takie odcinkowe pomiary prędkości i trochę teraz kieruję tak pytanie, wiadomo, że w powietrze, o ich sens. Jaki jest sens takiego pomiaru w momencie, kiedy między wjazdem a wyjazdem z owego odcinka mamy dwa parkingi i jedną stację benzynową, gdzie się możemy na długo zatrzymać i już ta średnia wasza prędkość przejazdu jest poważnie zaburzona. No jaki to jest sens? Dacie znać?
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No
4: i
3: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
9: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
16: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
17: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
18: I po reklamie.
19: Pa!

0: Taka świeża nuta w Radiu SK, Armin Van Buren i Sasha Everlasting. Jeżeli jesteście spragnieni takich klimatów, polecam SK Live Remix. Teraz w naszej apce cały czas non-stop możecie słuchać, jak na wyciągnięcie ucha i ręki. A w Radiu SK i w piątek, i w sobotę gramy właśnie takie klimaty. 24 minuty do godziny 13. Słuchajcie, ale co to się będzie działo dzisiaj od 15 u nas w Radiu SK? SK po raz pierwszy i po raz pierwszy swój program poprowadzą popołudniowy dla was. I teraz uwaga, Sylwia Grzeszczak będzie. Będzie duet Kuba i Kuba, ci od bursztynowego słowika. Dawid Kwiatkowski, Fukaj będzie z nami. Będzie Margaret Oskar, tym z Blanka, White 2115. Będzie też Michał Sikorski, znany. Tak, to jest ten najsłynniejszy ksiądz w Polsce, tak można powiedzieć, z 1670 z tego serialu. Jak nie jesteście w stanie tego ogarnąć, zajrzyjcie na naszego Instagrama, tam macie ich wszystkich w jednej grafice. Zobaczycie, jak zacne i jak wielkie to jest towarzystwo i oni wszyscy dzisiaj poprowadzą dla was program od 15 u nas w Radiu SK.
1: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ale cringe.
14: No, nie dowiozło.
15: A ty jak skomentujesz kolejny szkolny zakup, który skończy w koncie? Zamiast tego postaw na kartę podarunkową Galardi Starachowice i zrób back to school w świetnym stylu. Karty do kupienia w Galardi i do zgarnięcia w konkursie na starachowicki backtoschool.sk.pl.
16: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Marzysz o rajskich plażach zimą? Egzotyka 2026-2027 już czeka. Zanzibar, Malediwy, Dominikana, Tajlandia czy Meksyk. Wybierz kierunek swoich marzeń z wakacje.pl Starachowice. Odwiedź nas w centrum handlowym Galardia przy Alei Wyszyńskiego 14. Wakacje.pl Starachowice. Spełniamy podróżnicze marzenia.
20: I po reklamie.

spotkałem jeszcze osobę, która by nie powiedziała, że to jest dobry numer, bo jest H&B, Ring My Bell, 6 minut do godziny 13 i na razie też jak tak pytałem znajomych, to nie spotkałem osoby wśród znajomych, która by nie znalazła informacji na stronie bezpiecznedane.gov.pl, niestety, że jej dane nie wyciekły w czasie tego wielkiego wycieku, co to 19 milionów Polaków zostało poszkodowanych. Tylko jak tak pytam i rzeczywiście wszystkich dane wyciekły, to czyjeś dane wyciekły? Czy jak mamy tak wielki wyciek, to mówimy o wielkim wycieku, czy wszyscy kąpiemy się w tym samym sosie? Skomplikowane to wszystko, ale pamiętajcie, zabezpieczajcie się jak tylko możecie.

0: Reklama.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
3: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych, handlowiec z branży automotive, specjalista do spraw marketingu, blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej, technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
9: Dla tych, których ulubionym szkolnym przedmiotem jest nie tylko dzwonek, akcja Back to School w Centrum Handlowym Galardia. Już 5 września od 12 konkursy z nagrodami, apel, laboratorium chemika, sport, programowanie, a za pieczątki w dzienniczku ucznia galerii, kubki Lego i torby z logo galerii. Zapraszamy!
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radomka Turska 10.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twój samochód codziennie wykonuje tysiące zmian biegów, ale kiedy ostatnio zadbałeś o skrzynię? W Evogarage wykonujemy profesjonalną, dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów. Stosujemy wyłącznie wysokiej jakości oleje Liqui Moly. Dynamiczna wymiana pozwala usunąć niemal cały zużyty olej i zanieczyszczenia z układu. Evogarage, ulica Targowa 6, Starachowice. 698-599-598. Evogarage. Profesjonalny serwis dla Twojego automatu.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Wysoką temperaturą żegnają się z nami wakacje. Po południu na skali w Starachowicach pojawi się około 28 stopni, ale kroją nam się dzisiaj burze. Jutro zdecydowanie chłodniej, poniżej 25 kresek.
15: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Minęła 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. NKOL daje Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu 3 scenariusze. W najgorszym nasi sportowcy mogą stracić igrzyska. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na kryzys w PKOL-u i po aresztowaniu prezesa Radosława

0: Misiewicza, o tym Mateusz Gołębiewski, MKOL wskazał różne możliwości, co oznaczałoby zawieszenie praw członkowskich Polskiego Komitetu.
1: Zawieszenie praw to brak Polaków na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL oczekuje przede wszystkim rezygnacji Radosława Misiewicza, a jeśli do niej nie dojdzie, jego odwołania przez władze komitetu.
2: To trzeba zrobić jak najszybciej,
1: mówi minister sportu Jakub Rutnicki. Polski Komitet ma wkrótce ponownie próbować odwołać Misiewicza.
0: Radosław Misiewicz, przypomnijmy, usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu prezesa PKOL-u. Dramat w gminie Kępno w Wielkopolsce. Mężczyzna zmarł po spożyciu nieznanej substancji. Butelkę z płynem znalazł w samochodzie, który pożyczył od swojego brata. 38-letni brat zmarłego usłyszał zarzuty, trafił na 3 miesiące do aresztu. Jutro powrót do szkoły, jednak nie dla każdego ucznia to powód do szczęścia.
3: Zwłaszcza dla nastolatków. Całe ciało mówi, śpi do 12, a oni muszą być budzeni o 6.30 na przykład i jest dramat.
0: Mówi Nina Mijalska, psychoterapeutka, terapeutka i pedagogzka. Według wyliczeń uczniowie w tym roku szkolnym będą mieli 170 dni nauki oraz 187 dni wolnych.
4: SK Starachowice News.
5: I Bartosz Manicz. Do pożaru na terenie firmy produkującej drony doszło minionej nocy w Skarżysku Kamiennej. Z ogniem walczyło 25 strażaków.
6: Ustalono, że do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. W chwili zdarzenia zakład był nieczynny, nikt nie doznał żadnych obrażeń.
5: O tym Anna Słabińska z policji w Skarżysku. Na miejscu nadal pracują policjanci, którzy ustalają okoliczności pożaru. Niewykluczone jest podpalenie. I jeszcze ważny apel. Kieleckie Krwiodawstwo alarmuje. Magazyny krwi są puste. Potrzebna jest pomoc dawców każdej grupy, a najbardziej tych z czynnikiem ujemnym.
7: Słyszeliście ten bilans, który podliczyliśmy w newsach? 178 dni nauki, 187 dni wolnych, czyli jednak dni wolnych będzie więcej! I to jest powód do radości. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Pletka, komu miałabym powiedzieć?

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Dopiero co premierowo numer wybrzmiał w Radiu SK, bo wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w SC, a wszystko wskazuje na to, że już na dobre rozgościł się na naszej playliście Swedish House Mafia, Le Kelly, Happiness is All Set. 17 po pierwszej, za chwilę Temper City, Self Aware. Tymczasem ja mam dla was, a właściwie dla jednej spośród was osób, taki może szkolny niezbędnik, bo tam jest i torba, i butelka SKW, i jeszcze coś dorzucimy. Oddam taki zestaw za to, jeżeli wy mi opowiecie, co wam się szczególnie mocno w czasie wakacji rozregulowało i z czym będzie trudno walczyć, żeby wrócić po wakacjach do obowiązków. Może nawet nie tylko szkolnych, ale również tych związanych z pracą. Więc dajcie znać, czekam na głosówki na Messengerze, no bo przecież w newsach mówiliśmy, że szczególny problem będą mieć nastolatkowie, dlatego że ich ciało będzie krzyczeć śpi do 12, a budzik będzie dzwonił jednak o 7 z minutami w najlepszym wypadku. No właśnie, to co u was po wakacjach wymaga takiej regulacji?
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: To będzie ostatnia reklama.
7: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: I po reklamie.

0: 20 sekund, to są hity na czasie. Lady Wood and the Prick, Robin Schulz, Prayer in Sea. 24 minuty zostały do godziny 14. Ciekaw jestem, ile osób spośród was, może kończąc urlopy i dzisiaj po raz pierwszy po przerwie urlopowej wchodząc do pracy, dawało sobie taką szansę na nowe rozdanie. A może będzie lepiej, może jednak ten szef się zmienił, może jednak coś nowego, może czymś zaskoczy. I ciekaw jestem, ile osób z tego grona o tej porze jednak wyszło na chwilową przerwę, bo już nie daje rady i pomyślało sobie, nie, jednak nie, jednak wszystko bez zmian. No ale moi drodzy, byle do kolejnego urlopu. Ja was przy okazji zapytałem, co wakacje u was rozregulowały porządnie i co będzie wymagało ponownej regulacji. I różne były głosy, różne przychodziły głosówki, a to, że budżet rozregulowany, a to ktoś jeździł więcej samochodem, teraz będzie jeździł autobusem, a to, że wstawanie, pora pobudki, no to chyba miało najwięcej tutaj zwolenników i przedstawicieli. Ta forma rozregulowania. Ale przyszła jeszcze jedna głosówka taka trochę pokręcona od Tomka. Posłuchajcie, co się rozregulowało Tomkowi.
1: U mnie po wakacjach rozregulował się telefon w jacuzzi i ciężko będzie mu pewnie wrócić do normalnego trybu działania.
0: No też zrobiliście takie... Telefon w jacuzzi? Teraz pytanie. Czy ten telefon wpadł do jacuzzi i dlatego nie działa? Czy może jednak Tomek miał... Nie wiem, może telefon w jacuzzi, do którego sobie od czasu do czasu dzwonił, żeby uruchomić bąbelki? No nie wiem, ale Tomka w tej pokręconej sytuacji gadżetami eskowymi na pewno wspomożemy.
2: Radio SK. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgodę marketingową i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: 8200,
7: 8600.
8: W handlu szczęście sprzyja odważny.
9: Potrzebujemy towaru
10: i pieniędzy.
8: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
11: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: I po reklamie.

trochę tęskniłem za jakimś nowym numerem od tego gościa, od gościa Post Malone. No i proszę bardzo, sam on i Swae Lee, czyli taki nawet duet Sunflower nam daje. I to jest bardzo dobry numer w Radiu SK. To są hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 14. A co się będzie dzisiaj działo tutaj za godzinkę i 6 minut, czyli od 15? A to będzie sytuacja z gośćmi, dla których SK po raz pierwszy będzie takim wydarzeniem, kiedy oni poprowadzą program. A kto poprowadzi? A co to będą za goście? No, nie byle jacy, ale też doskonale wam znani. Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margaret, Oskar Cyms, Blanka, White 2115 i jeszcze do kompletu Michał Sikorski. I oni wszyscy dzisiaj poprowadzą dla was poniedziałkową popołudniówkę już po godzinie 15. Co to się będzie działo? Matko, ja jakoś się doczekać nie mogę tej zmiany, ale to jeszcze tylko godzina i 6 minut. Na pewno wytrzymamy i na pewno przez godzinę i 6 minut ja będę robił wszystko, co w mojej mocy, żeby i wam fajnie było na tym powrocie z wakacji do rzeczywistości. Chyba nie chciałem tego mówić, ale jednak musimy temu stawić czoła.

0: Rajskich plażach zimą? Egzotyka 2026-2027 już czeka. Zanzibar, Malediwy, Dominikana, Tajlandia czy Meksyk. Wybierz kierunek swoich marzeń z wakacje.pl Starachowice. Odwiedź nas w centrum handlowym Galardia przy Alei Wyszyńskiego 14. Wakacje.pl Starachowice. Spełniamy podróżnicze marzenia.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność. Zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatoki nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radomka Turska 10.
9: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
10: Bo tylko do drugiego.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Twój samochód codziennie wykonuje tysiące zmian biegów, ale kiedy ostatnio zadbałeś o skrzynię? W Evogarage wykonujemy profesjonalną, dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów. Stosujemy wyłącznie wysokiej jakości oleje Liquim Oli. Dynamiczna wymiana pozwala usunąć niemal cały zużyty olej i zanieczyszczenia z układu. Evogarage, ulica Targowa 6, Starachowice. 698-599-598. Evogarage. Profesjonalny serwis dla Twojego automatu.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
5: Po południu region świętokrzyski mogą zahaczyć burze. Będzie gorąco, do 28 stopni podskoczy temperatura. W nocy 15 minimalnie, a jutro do 23 kresek i powinno być spokojnie. Na ogół słoneczny.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
6: Zbliża się 14. SK News. Jakub Konieczkowicz odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad niemowlęciem. Są zarzuty dla 31-latki z Łodzi. Jej 5-miesięczny syn trafił do szpitala. Według matki maluch doznał urazów podczas przewijania, ale lekarz nie miał wątpliwości, że to skutek stosowania przemocy.
7: Z opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżkę i liczne siniaki.
6: Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Kobiecie grozi do 10 lat więzienia. Zatrzymano także jej partnera. Jak się okazało, jest poszukiwany list gończym do odbycia kary więzienia. Od jutra zatankowanie więcej od 60 do 90 groszy za litr. To ostatni dzień pakietu ceny paliw niżej. Odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny paliw.
8: Powinna zostać obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
9: Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
10: Dotankuję się dzisiaj.
11: A myśli pan, że ten program powinien jednak zostać?
10: Nie, dlatego, że sąsiedzi za Odry tankują równo na nasz koszt.
6: Nastroje wśród kierowców sprawdziła Ari Habir. Wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 000 000 zł. Wzrost cen odczują nie tylko kierowcy, ale także kawosze. Ziarna kawowca podrożały w lipcu o 15% miesiąc do miesiąca. To efekt obaw o podaż arabiki, niekorzystnych warunków pogodowych Brazylii oraz perspektyw silnego zjawiska El Niño. Co kilka lat wpływa ono na pogodę w wielu częściach świata, zwiększając ryzyko m.in. susz, powodzi, pożarów oraz strat w rolnictwie.
12: SK Starachowice News.
13: I Bartosz Manicze, dzień dobry. Od pogody zaczynamy, bo ta może być niebezpieczna dziś, a po południu i wieczorem możliwe groźne burze, może spaść grad i silnie powiadzie wiatr. O pogodzie piszemy też na sk.pl. Mimo wielkich strat po przymrozkach, owoce tanieją na giełdach. W tej chwili za kilogram śliwki w Świętokrzyskiem rolnicy dostaną około 2 zł.
14: Import z zagranicy nas trochę przyblokował.
15: Tam nie przemarzły te owoce, to ciężko jest to sprzedać, po prostu upłynnić to, co się ostało po przymrozkach.
13: Z sadownikami rozmawiała Weronika Wawrzyk.
16: Kto się martwił, jak to będzie w poniedziałek z tym dniem w pracy, to jednak jakoś powoli dajemy radę. To już 2 minuty po godzinie 14. Hity na czasie, tak dla poprawienia wszystkiego, co tej poprawy wymaga. Gramy. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Vito Bambino i ciebie też. Bardzo. Taki jest muzyczny początek tej godziny. Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Run, Run, River od Davida Guetty i Aloka. To jest numer, który niósł nas w czasie tegorocznych wakacji i coś mi się wydaje, że poniesie nas jeszcze trochę w tę jesień, która się to niestety zbliża. Są różne sposoby na to, żeby wrócić do tak zwanej normalności po urlopie i po wakacjach. Wpadła tutaj głosówka od Doroty, posłuchajcie.
1: Tu ja, żeby nie wypaść z rytmu, bo wiadomo, na wakacjach się zje tu, zje się tam, a tutaj rok szkolny, trzeba wrócić do rzeczywistości. Więc moje dzisiejsze zadanie obiadowe to były pierogi. Zapraszam, pozdrawiam.
0: Dobra, dobra, zapraszam. Nam teraz ślinka cieknie, a Dorota dalej lepi te pierogi. Na dowód wysłała zdjęcie, więc faktycznie dziewczyna to robi. Dorota, a może taka transakcja wymienna, że ty do nas z tymi pierogami zawitasz, a byłoby kogo obdzielić, bo już po godzinie 15 popołudniowy poniedziałkowy program poprowadzi takie towarzystwo, że naprawdę miałby kto te pierogi jeść. To będzie Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margareta Skarcym z Blanka, White 2115 i Michał Sikorski. Oni wszyscy będą tutaj i będą prowadzić poniedziałkową, jeszcze wakacyjną popołudniówkę dla was, tak żeby łatwiej jakoś w to nowe, czyli ten nowy rok szkolny wejść.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, nosem, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bad.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
4: Ale cringe.
5: No, nie dowiozło.
4: A ty jak skomentujesz kolejny szkolny zakup, który skończy w koncie? Zamiast tego postaw na kartę podarunkową Galardii Starachowice i zrób back to school w świetnym stylu. Karty do kupienia w Galardii i do zgarnięcia w konkursie na starachowicki.backtoschool.sk.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
8: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Starsanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Starsanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Starsanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dla tych, których ulubionym szkolnym przedmiotem jest nie tylko dzwonek, akcja Back to School w Centrum Handlowym Galardia. Już 5 września od 12 konkursy z nagrodami, apel, laboratorium chemika, sport, programowanie, a za pieczątki w dzienniczku ucznia galerii, kubki Lego i torby z logo galerii. Zapraszamy!
15: I po reklamie.

0: Pamiętacie tę wersję z Łatwo Gangiem? To też było wydarzenie i to nie małe. Czujemy i Azizam w Radiu SK, to są hity na czasie. 15 będzie dokładnie, no, żebym nie skłamał, za 28 minut.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Temper City, czyli producenci, którzy tworzyli dla innych, teraz tworzą dla siebie. Znamy ich doskonale chociażby już z hitu Self-Aware, a teraz podrzucają nam nową rzecz, w której, no tak w dużym skrócie, chodzi o to, że czasami można zacząć udawać, że nam nie zależy, tylko dlatego, żeby komuś nagle zaczęło zależeć na nas. Może nawet trochę za bardzo. Numer nazywa się Reverse Psychology. Jak to brzmi? Posłuchajcie sami.

0: Armin van Buuren i Shannon Donadel In and Out of Love w Radiu SK. To hity na czasie, 22 minuty i będzie godzina 15. Jeżeli chcielibyście, żeby ta ostatnia noc wakacji była naprawdę wyjątkowa i chcielibyście coś fajnego sobie, mimo tego, że być może jutro rozpoczęcie roku o wczesnej godzinie, coś fajnego na dzisiaj zaplanować, to w nocy będą spadać aurygidy. Jak mówią fachowcy, to będzie nawet rój aurygidów, tyle że całą zabawę mogą popsuć chmury w niektórych regionach naszego kraju, dlatego że aura może być deszczowa, a w innych zbyt jasny księżyc, więc warunki odpowiednie muszą być. Można sobie jeszcze je zapewnić, wiadomo, wyjeżdżając gdzieś za miasto, tak najlepiej. Podobno maksimum, jeżeli chodzi o intensywność tych spadających tak zwanych gwiazd, mówiąc w dużym uproszczeniu, to właśnie ta noc z dziś na jutro, z 31 sierpnia na 1 września. W ogóle aurygidy na niebie będziemy obserwować do 5 września, więc jak ktoś dzisiaj nie zdąży, to może jeszcze się uda później, ale to już zdecydowanie mniejsza szansa. W takim maksimum możemy spodziewać się do 10 meteorów na godzinę. Więc taki jest plan, jak się oko nie przymknie, no to próbujcie. Jak wam inne gwiazdy są potrzebne, to tych na pewno w specjalnym popołudniowym programie SK po raz pierwszy dzisiaj po godzinie nie zabraknie. Oczywiście dzisiaj po godzinie 15, nie może być inaczej, a to już tylko 21 minut.
1: Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
9: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
8: Siła z pianka, cukru, brak. Duda, Duda, Day!
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
15: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
14: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
16: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
17: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
18: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Lato 2027 zaczyna się już dziś. Grecja, Turcja, Hiszpania, Włochy czy Czarnogóra. Wybierz kierunek i ofertę dopasowaną do Ciebie. Zapraszamy do wakacje.pl Starachowice w Centrum Handlowym Galardia przy Alei Wyszyńskiego 14. Wakacje.pl Starachowice. Zaplanuj wakacje już dziś.
1: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. W Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
7: Castorama.
21: Teoria
7: i praktyka.
21: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
24: I po reklamie.
25: SK.

Mundial się skończył, hit pozostał. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than Game. Za nami 5 minut i będzie godzina 15. Ale co tam mundial, co tam wakacje? Słuchajcie, naprawdę to będzie fajna popołudniówka poniedziałkowa w Radiu SK i z Radiem SK. Już za chwilę od godziny 15 SK po raz pierwszy. Program specjalny z gwiazdami. Co się będzie działo? No mam nadzieję, że będziecie z nami, będziecie w tym uczestniczyć. To już za chwilę wszystko w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem

0: Nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
2: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
3: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
3: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radom Kapturska 10.
9: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy twoja klimatyzacja nie chłodzi tak jak powinna? Czujesz nieprzyjemny zapach po jej uruchomieniu? Postaw na profesjonalny serwis klimatyzacji w Evo Garage. Oferujemy diagnostykę i kontrolę układu, odgrzybianie i dezynfekcję, napełnianie czynnikiem chłodniczym, kompleksowy serwis klimatyzacji samochodowej. Zadbaj o komfort jazdy i zdrowe powietrze w swoim aucie. Evo Garage, ulica Targowa 6, Starachowice. Zadzwoń już dziś. 698 599 598. Evo Garage. Chłodny komfort przez cały rok.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
14: Burzowo mogą się z nami pożegnać wakacje, miejscami mogą być silne, uważajcie, a w nocy powinno się uspokoić. Temperatura spadnie do około 15. Jutro w Starachowicach dużo słońca i do 23 kresek.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
15: Jest 15. SK News, Jakub Konieczkowicz. 8 września posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u przekazał wiceprezes organizacji Adam Konopka. To pierwszy ruch władz statutowych Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu jego prezesa Radosława Piesiewicza. Przypomnę, ten usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Jak zapewniało jednak prezydium zarządu PKOL-u, mimo zatrzymania prezesa organizacja działa w sposób niezakłócony. Tragiczny wypadek na torach w rejonie dworca Łódź Hojny. Pieszy został potrącony przez pociąg techniczny.
16: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pociąg w trakcie przejazdu technicznego z dworca Łódź Fabryczny na dworzec Łódź Kaliska śmiertelnie potrącił około 60-letniego mężczyznę, którego dane nie są na tą chwilę jeszcze ustalone.
15: Mówi Maksymilian Jasiak z policji w Łodzi. Maszynista był trzeźwy, na miejscu pracuje policja i prokurator. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami pociągów na odcinku Łódź Hojny - Łódź Kaliska. 12-letni Maciek wygrał ze złośliwym nowotworem mózgu. Dziś uderzył w dzwony zwycięstwa w klinice Świętego Mikołaja w Szczecinie, a jednocześnie spełnił swoje największe marzenie.
17: Spędzenie czasu z żołnierzami, jak również przelot śmigłowcem wojskowym. I 12. Dywizja Zmechanizowana, jak również 44. Baza Lotnictwa Marynarki Wojennej chciała, aby Maciej poczuł się jak w żołnierskiej rodzinie.
15: Mówi Ireneusz Tomaszewski z 12. Dywizji Zmechanizowanej, a chłopiec chorował od 5,5 roku.
18: SK Starachowice News.
19: I Bartosz Manicz. Już jutro, początek nowego roku szkolnego. Po wakacyjnym wypoczynku młodzież znów musi przyzwyczaić się do nauki.
20: Wolałabym, żeby jeszcze było trochę tych wakacji.
21: Za szybko minęły moim zdaniem.
20: Nie leniwi się.
22: Więcej się uczyć. Ja się trochę stresuję.
20: Bardzo pozytywne nastawienie. Nowe znajomości, nowa szkoła.
19: A z młodymi mieszkańcami rozmawiała Marcin Łataś.
0: aż 6 tysięcy złotych. Tyle zapłaci młody kierowca hulajnogi elektrycznej. 20-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego jechał w miniony weekend, łamiąc jednocześnie

0: Hej, tu Blanka. No nie uwierzycie, Eska pozwoliła mi poprowadzić program w radiu. Co prawda tylko dziś, ale i tak jest super. Zaraz odparę dla Was kolejne hity na czasie. Ale jeszcze tylko Wam powiem, że jutro o tej porze w Radiu Eska będą działy się naprawdę crazy rzeczy. Więc pamiętajcie, jutro między 15 a 18 odpalamy wszyscy Eskę. Nie możecie tego przegapić. Let's go!
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marzysz o rajskich plażach zimą? Egzotyka 2026-2027 już czeka. Zanzibar, Malediwy, Dominikana, Tajlandia czy Meksyk. Wybierz kierunek swoich marzeń z wakacje.pl Starachowice. Odwiedź nas w centrum handlowym Galardia przy Alei Wyszyńskiej 14. Wakacje.pl Starachowice. Spełniamy podróżnicze marzenia.
3: Dla tych, których ulubionym szkolnym przedmiotem jest nie tylko dzwonek, akcja Back to School w Centrum Handlowym Galardia. Już 5 września od 12 konkursy z nagrodami, apel, laboratorium chemika, sport, programowanie, a za pieczątki w dzienniczku ucznia galerii, kubki Lego i torby z logo galerii. Zapraszamy!
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ha, ale cringe.
12: No, nie dowiozło.
13: A ty jak skomentujesz kolejny szkolny zakup, który skończy w koncie? Zamiast tego postaw na kartę podarunkową Galardii Starachowice i zrób back to school w świetnym stylu. Karty do kupienia w Galardii i do zgarnięcia w konkursie na starachowicki backtoschool.sk.pl.
14: I po reklamie.

0: Wszyscy elo, elo, młody Y tu jest. No słuchajcie, siemano, z tej strony Y-Chord215 i właśnie przeżywam swój pierwszy raz jako prowadzący w Radio SK. Przed chwilą usłyszeliście mój singiel, dokładnie nasz singiel, To Coś, który podbija eskową playlistę oraz Rap 20. No i właśnie, już dziś wieczorem po 23 wpadnę z całą California Records do Rap 20, by pogadać z wami o tym, co u mnie oraz oczywiście u nas się dzieje i specjalnie dla was zagrać kawałek Hustler z Vivi Simonem. A już jutro w SC nowa ramówka i nowi prowadzący popołudniowy program. Niestety to nie będę ja, ale gwarantuję wam, że też mają to coś. Elo. Radio
1: SK. Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
7: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
6: Siła, zbiórka, cukru, brak, Duda, Duda, Day.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
16: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: innych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pani nam szpital uratowała.
5: Nie ja sama.
6: Nowe wyzwania w Szpitalu Świętej Anny.
7: System jest do pani.
6: Sprawdź, co nowego czeka przyjaciółki ze Szpitala Świętej Anny. Oglądaj od poniedziałku do piątku o 16:50 w TVN.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: I po reklamie.

0: No dzień dobry, tu Dawid Kwiatkowski. No, dziś wyjątkowa sytuacja w Radiu SK, dlatego że jestem w roli prowadzącego, a nie gościa, więc trochę się tu porządzę. A co? Po pierwsze, za chwilę zagram wam mój nowy singiel, później ci opowiem. Po drugie, powiem wam szczerze, że to, że kończą się wakacje, to wcale nie jest taka zła wiadomość, bo to oznacza, że coraz bliżej jesień i już niebawem spotkamy się na moich koncertach klubowych. Ja już nie mogę się doczekać. Ale po trzecie, od jutra w Radiu SK popołudnia będziecie spędzać w nowym towarzystwie. Oj, będzie się działo. Odpalajcie SK codziennie między 15 a 18. Do usłyszenia, pa!
1: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
5: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Twój samochód codziennie wykonuje tysiące zmian biegów, ale kiedy ostatnio zadbałeś o skrzynię? W Evogarage wykonujemy profesjonalną, dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów. Stosujemy wyłącznie wysokiej jakości oleje Liqui-Moly. Dynamiczna wymiana pozwala usunąć niemal cały zużyty olej i zanieczyszczenia z układu. Evogarage, ulica Targowa 6, Starachowice. 698-599-598. Evogarage. Profesjonalny serwis dla twojego automatu.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
10: Wieczorem może zagrzmieć i popadać miejscami. Temperatura w nocy na poziomie 15, no i raczej bez burz. Jutro powinno być spokojnie w Starachowicach. Temperatura wzrośnie do 23 kresek. No w tym tygodniu upały raczej nie wrócą.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: Minęła 16. SK News. Jakub Konieczkowicz. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem, przekazał szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał we wpisie na portalu X, Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej. Rosyjski IU-20 został przechwycony przed południem 30 km na północ od Łeby. Nie doszło do naruszenia przestrzeni nad Bałtykiem, przekazał szef MON. Na miejscu pracują śledczy. Trwają oględziny miejsca wczorajszego pożaru hali magazynowej w Lublinie. Płonęły składowane tam elementy kompozytowe do produkcji samolotów. Wstępne straty oszacowano na 5 milionów euro. Śledztwo prowadzone jest w kierunku zagrożenia dla życia i zdrowia przez wywołanie pożaru.
12: Prokuratura rejonowa w Lublinie wszczęła w tej sprawie śledztwo. To jest czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10.
11: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. W wyniku pożaru nikt nie został ranny. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło w Lublinie 60 strażaków. Dodajmy, że służby zajmują się też wyjaśnieniem okoliczności pożaru w Skarżysku Kamiennej. Tam palił się zakład produkujący systemy bezzałogowe. Na terenie pogorzeliska są m.in. funkcjonariusze ABW. W wielu szkołach ten zakaz już obowiązywał. Teraz oficjalnie będzie w całej Polsce. Od 1 września w podstawówkach uczniowie nie będą mogli używać telefonów komórkowych. Nie tylko na lekcjach. Zakaz obejmuje również przerwy. O szczegółach przeczytacie na sk.pl.
13: SK Starachowice News.
14: I Bartosz Banicz. Import zalał giełdy, a ceny śliwek w regionie spadły do 2 zł za kilo. Sezon owocowy oceniają sadownicy z naszego regionu.
15: Przymrozki dały w kość, towaru jest o wiele mniej.
16: Wydawałoby się, że cena będzie wyższa, no ale niestety u rolnika nie jest wyższa.
14: A z sadownikami rozmawiała Weronika Wawczyk. Do tematu wracamy też na sk.pl. Ruszyło głosowanie w starachowickim budżecie obywatelskim. Głosować internetowo można do końca tygodnia. W przyszłym tygodniu głosowanie tradycyjne.
17: Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time.

0: Panie i panowie, słuchacie Radia SK, a to był utwór słowno-muzyczny pod tytułem Stygnie lato, autorstwa duetu Kuba i Kuba.
1: Nie, no dobra, już bez żartów. Siemanko, to Kuba i Kuba. Jesteśmy dziś w Radio SK, żeby powiedzieć wam, że no niestety to lato wystygło. Dzisiaj ostatni dzień wakacji, ostatni taki wakacyjny poniedziałek, ale mamy do was dużą prośbę.
2: A jeśli możesz, no to zostań.
1: Zostańcie z SK, bo już od jutra po 15 nowy program popołudniowy i nowy duet prowadzący.
0: I nie będziemy to my.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
7: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
8: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
11: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
10: Siła, zbiórka, cukru, brak, Duda, Duda, day.
12: Dla tych, których ulubionym szkolnym przedmiotem jest nie tylko dzwonek, akcja Back to School w Centrum Handlowym Galardia. Już 5 września od 12 konkursy z nagrodami, apel, laboratorium chemika, sport, programowanie, a za pieczątki w dzienniczku ucznia galerii, kubki Lego i torby z logo galerii. Zapraszamy!
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
15: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten poniedziałek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty do golenia. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
16: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. W Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
19: I po reklamie.

0: Siema, tu Fukaj, a to był mój hit. Zabiorę cię tam w Radiu SK. Pierwszy raz mam okazję poprowadzić program w radiu. To ja jestem nowym prowadzącym w SC. Znaczy się żartowałem, to nie jestem ja, ale na pewno poznacie już niedługo ich. Już jutro po 15. Bądźcie czujni, do usłyszenia. Radio
1: SK. Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
14: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: I po reklamie.

Cześć, to Sylwia Grzeszczak. Właśnie usłyszeliście mój najnowszy singiel Mango w Radiu SK. Byłam akurat w pobliżu i poprosili mnie, żebym coś powiedziała. A że jeszcze nigdy sama w radiu nie rządziłam, to nie mogłam odmówić. Dziś ostatni dzień wakacji, jutro 1 września i z tego, co słyszałam, w Radiu SK będą zmiany w planie lekcji. Zapiszcie koniecznie nowy przedmiot i nowi prowadzący już od jutra po 15. A tymczasem ja za chwilę odpalam dla Was kolejne hity na czasie w Radiu SK. Buziaki, Sylwia Grzeszczak.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Ręki to Allegro. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
3: Ha, ale cringe!
4: No, nie dowiozło.
3: A ty jak skomentujesz kolejny szkolny zakup, który skończy w koncie? Zamiast tego postaw na kartę podarunkową Galardii Starachowice i zrób back to school w świetnym stylu. Karty do kupienia w Galardii i do zgarnięcia w konkursie na starachowicki.backtoschool.sk.pl.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syny, spółka ZOO zaprasza. Radomka Turska 10.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Twój samochód codziennie wykonuje tysiące zmian biegów.
9: Minęła 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Trwają poszukiwania sprawcy, który miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w Kędzierzynie Koźlu. Nastolatce na szczęście nic się nie stało.
10: Sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa i to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe.
9: Relacjonuje Ewelina Karpińska z policji w Opolu. Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę doszło w Kędzierzynie Koźlu do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. Brama numer 2 znów otwarta. W Gdańsku upamiętniono 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Stoczniowa brama została tradycyjnie otwarta i ukwiecona.
11: Walczyliśmy o wartości i teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa, wsparcia tych, którzy wsparcie potrzebują.
12: Wszystkim, którzy byli pod tą bramą razem z nami, chciałam dzisiaj serdecznie podziękować. Staramy się uczcić ludzi.
9: Mówili podczas uroczystości działacze opozycji demokratycznej Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska. Upamiętniono także Olgę Krzyżanowską, lekarkę, działaczkę Solidarności i parlamentarzystkę. Odsłonięto tablicę z nazwą parku jej imienia. To już ostatni dzień pakietu CPN. Od jutra znikają 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego.
13: Jeżeli ktoś dużo podróżuje, jest to bardzo istotna kwestia.
14: Nie mają pieniędzy, szukają wszędzie, benzyna na pewno pójdzie do góry.
9: Mówili kierowcy z Poznania. Według prognoz od jutra za tankowanie zapłacimy więcej od 60 do 90 groszy za litr.
15: SK Starachowice News.
16: I Bartosz Malniczy, dzień dobry. To ostatnie godziny wakacyjnego szaleństwa. Młodzi już myślą o powrocie do szkoły, a to już jutro. Z równie dużym entuzjazmem do tematu podchodzi część rodziców.
17: Po części się cieszę, bo brakuje mi trochę znajomych ze szkoły.
18: Ja się już cieszę, że się wakacje kończą, bo już nudno mi się robi w domu.
19: No nie, nie cieszę się.
16: Jutro początek nowego roku szkolnego. I jeszcze ostrzeżenie, przypominamy, to obowiązuje do północy. O burzach może spaść sporo deszczu, niewykluczony jest też grad i silny wiatr.

0: Hej, tu Michał Sikorski. SK kazała mi poprowadzić dla was program na koniec wakacji. No to prowadzę. Będę waszym ostatnim promyczkiem lata. Powiem tak, bardzo wiele miłych wydarzeń nas czeka. Będą imprezy halloweenowe, będą święta, wszyscy uwielbiają święta. Święta jest super atmosfera, potem ferie. Nie będzie tak gorąco, myślę, że będzie przyjemnie. Przyjdzie wiosna, zakwitnie bez. To jest wspaniały moment w roku. Zbliżamy się do niego, co by nie było. A później znowu wspaniałe polskie lato. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dla tych, których ulubionym szkolnym przedmiotem jest nie tylko dzwonek, akcja Back to School w Centrum Handlowym Galardia. Już 5 września od 12 konkursy z nagrodami, apel, laboratorium chemika, sport, programowanie, a za pieczątki w dzienniczku ucznia galerii, kubki Lego i torby z logo galerii. Zapraszamy!
2: Lato 2027 zaczyna się już dziś. Grecja, Turcja, Hiszpania, Włochy czy Czarnogóra. Wybierz kierunek i ofertę dopasowaną do Ciebie. Zapraszamy do wakacje.pl Starachowice w Centrum Handlowym Galardia przy Alei Wyszyńskiego 14. Wakacje.pl Starachowice. Zaplanuj wakacje już dziś.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ale cringe.
5: No, nie dowiozło.
6: A ty jak skomentujesz kolejny szkolny zakup, który skończy w koncie? Zamiast tego postaw na kartę podarunkową Galardii Starachowice i zrób back to school w świetnym stylu. Karty do kupienia w Galardii i do zgarnięcia w konkursie na starachowicki backtoschool.sk.pl.
7: I po reklamie.

0: tu Margaret, a to był mój hit Prima Ballerina. Jesteśmy oczywiście w środku lata, a ja przyjęłam Radio SK, bo dzisiaj ja tu rządzę, ale nie na tak długo, bo od 15 do 18, moi drodzy, usłyszycie nowe głosy w Radio SK, nowa ramówka, także zapraszam was. A teraz jeszcze spędźcie ze mną chwileczkę czasu, co byśmy zrobili. O, musimy zrobić szybką rozśpiewkę. Gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu. Dobra, to do zobaczenia, bajo. Radio
1: SK. Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822. Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Kup w Media Expert. Laptop 2 w jednym Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
8: I po reklamie.

Cześć, tu Oskar Cyms, słuchacie Radia SK w poniedziałkowe popołudnie i dzisiaj jest tu w miarę spokojnie, ale słuchajcie, co tu się będzie działo jutro? Ja nie wiem, czy to studio to przetrwa. Odpalajcie we wtorek koniecznie SK między 15 a 18, będą nowe rzeczy, będą fajne rzeczy, a tymczasem gram dla was swój najnowszy hit, Bez końca w Radiu SK. Miłego słuchania. Zabita.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
3: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
4: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gvedu.pl. Telefon 41 273 1505.
10: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.

0: Sport jazdy i zdrowe powietrze w swoim aucie. Evo Garage. Ulica Targowa 6, Starachowice. Zadzwoń już dziś. 698 599 598. Evo Garage. Chłodny komfort przez cały rok.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
3: Mamy ostrzeżenia przed burzami, które mogą się pojawiać tak do około północy w regionie. Temperatura w nocy na poziomie 15 stopni. Jutro w Starachowicach chłodniej, do 23 kresek nie powinno padać, grzmieć. Nacieszymy się słońca.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
4: Jest 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jest śledztwo prokuratury krajowej w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień w polskiej firmie produkującej m.in. drony na potrzeby wojska wybuchł dziś rano. Przez cały dzień na miejscu pracowały służby, w tym funkcjonariusze ABW. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Radosław Piesiewicz wskazał swojego zastępcę na czas pobytu w areszcie. Obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego będzie pełnił Mieczysław Nowicki. To on na 8 września zwołał posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u.
5: SK Sport News.
4: Polskie siatkarki walczą o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem jest reprezentacja Portugalii, która w fazie grupowej wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Spotkanie właśnie rusza. Lionel Messi zakończył karierę w reprezentacji Argentyny. Piłkarz ogłosił to na swoim koncie na Instagramie. Ostatni raz zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata. Messi 8 razy zdobył złotą piłkę.
5: SK Starachowice News.
6: I Bartosz Manicz, dzień dobry. O burzach ostrzegamy po raz kolejny. Te mogą w naszym regionie pojawić się aż do północy. Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia obowiązuje. Może spaść sporo deszczu. Niewykluczony jest grad i silne porywy wiatru. Początek roku szkolnego wyzwaniem dla rodziców. Wyprawka dla uczniów to z roku na rok większe koszty.
7: Myślę, że z 1000 zł na pewno.
8: To zależy też, czy ktoś ma plecak, czy nie, bo jak nie ma, no to już niestety nie będzie 500, a będzie 700.
9: Z 2000 spokojnie.
6: A rozpoczęcie roku szkolnego już jutro.
10: Imprezka! Imprezka! Imprezka!
11: Nie da się ukryć, to ostatnia sierpniowa imprezka dla wielu, ostatnia wakacyjna imprezka, ale na szczęście już jest praktycznie po poniedziałku, więc dajmy z siebie 100% dzisiaj wieczorem, żeby było przyjemnie. Ja nawet dam 120%. Michał Hanczak z tej strony, startujemy! Jeszcze raz powtórzę, 120% dam, nie złotych, żeby była jasność. Gibbs i Kukon, ty masz na dobry początek naszego wieczoru.

Tate McRae na antenie Radia SK w imprez przechanczak z tej strony. No skoro wakacje się kończą, tak wiem, powinienem jak najmniej używać tego zdania i postaram się, ale czas na podsumowania. Czas wybrać hit tych wakacji. Ale nie ten muzyczny. Tu was zaskoczę. Nie będziemy teraz wybierali najlepszej waszej ulubionej piosenki. Chciałbym poznać wasze podsumowania, jeśli chodzi o wasz prywatny hit, czyli na przykład coś, co najczęściej robiliście. Albo na co wydaliście najwięcej kasy. Albo czego najwięcej zjedliście. Generalnie takie podsumowania mnie dzisiaj wakacyjne interesują. Co było hitem waszych wakacji? Zbieram wszystkie propozycje, także te, które nie nadają się na antenę, na Messengerze Radia SK. Za chwilę sprawdzam, co nagraliście, ale wcześniej zagram pięknie Great Expectation, to Sienna Spyro.

Radio SK. Let's get it started in here.

0: Może i stygnie, chociaż niektórzy synoptycy mówią, że jeszcze w przyszłym tygodniu upały do Polski mają wrócić. No ale jeśli chodzi o muzyczny hit wakacji, no to stygnie lato od Kuby i Kuby. Myślę, że znalazłoby się u wielu na miejscu numer 1, a przynajmniej na podium, prawda? 21 minut po godzinie 18. Dzisiaj szukamy hitów tegorocznych wakacji, niekoniecznie muzycznych. Czekam na wasze osobiste podsumowania. Na przykład Patrycja na Messengerze Radia SK napisała mi, że u niej hitem były czereśnie, bo zjadła ich kilogramy w te wakacje. No to high five, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o owoce, to u mnie chyba też czereśnie wygrały tego lata. Jakoś tak wyjątkowo nie były bardzo drogie, mam wrażenie. Natomiast jeśli chodzi o Sandrę, no to mamy zupełnie inną opowieść.
1: No, hitem tegorocznych wakacji to był pierwszy wyjazd bez dzieci, z sąsiadkami do Palermo, który skończył się gigantycznym clubbingiem, jedzeniem pierwszy raz w życiu ostrygi i skończył się trzema takimi samymi tatuażami na powrocie, więc uważam, że Las Vegas to wszystko mało. Pozdrawiam.
0: I tak trzeba żyć. Prawdziwy rock and roll, można powiedzieć. Dziewczyny Sandra i jej sąsiadki, rock and rollowe kobitki. No dobrze, dobrze. Będzie co wspominać w długie jesienne wieczory. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss już za kilka chwil. Co było waszym hitem wakacji? Czekam na Messengerze Radia SK na wasze głosówki.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
4: Chyba będą potrzebne supermoce.
5: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
6: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
7: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Ha, ale cringe.
10: No, nie dowiozło.
11: A ty jak skomentujesz kolejny szkolny zakup, który skończy w koncie? Zamiast tego postaw na kartę podarunkową Galardi Starachowice i zrób back to school w świetnym stylu. Karty do kupienia w Galardi i do zgarnięcia w konkursie na starachowicki.backtoschool.sk.pl.
12: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
2: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Po kilku latach Sunflower od Post Malone i Swaley znowu jest hitem. No dzięki Spider-Manowi między innymi. 22 minuty do godziny 19. Bardzo przyjemnie to brzmi, zwłaszcza kiedy można zrelaksować się po pracy. Za chwilę o ten relaks zadba między innymi Zalia, bo zagram wam jej nowy hit Tylko Kochaj Mnie. Ale wcześniej Ania i jej hit i antyhit, jak się okazuje, tych wakacji.
1: Hejka Eska. Hitem moich wakacji było to, że tak mi się złożyło, że miałam prawie 3 tygodnie urlopu. Antyhitem, że już się skończył.
0: I myślę, że wiele osób może się pod tym podpisać. Ale kończy się jedno, a zaczyna drugie. I czas na hit nadchodzącej jesieni. W Radiu SK nowa ramówka i od jutra od 15 nowe popołudnie, nowy popołudniowy duet na naszej antenie, czyli Sońta i Korościel. I wychodzi na to, że to może być transfer radiowy roku. Szczegóły już na naszych socialach. No i oczywiście jutro od 15 do 18. Mam nadzieję, że przyniosą jakieś wkupne ciastka, bo inaczej nie będzie fajnie.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: 3.17.41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
15: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
16: I po reklamie.

0: Zamiast kawy czy napojów energetycznych można po prostu włączyć sobie Armina Van Burena. Tutaj z Saszą Everlasting na antenie Radia SK w imprezce przed 19:00. Musimy porozmawiać. To jest takie zdanie, które u mnie wywołuje dreszcz emocji, kiedy słyszę je w domu. No a jestem ciekawy, co u was wywołuje adrenalinę, bo w tym tygodniu jest to taka trochę imprezka z adrenaliną, dlatego że mam dla was bilety do kina na Nie patrz w dół 2, nowy film, ale też dorzucę trochę kasy na popcorn, więc z jednej strony będzie można się zrelaksować, z drugiej jednak poczuć trochę dreszczyku, no bo to taki rodzaj filmu. SK.pl, tam zaglądacie, tam piszecie, jakie sytuacje albo jakie zdania wywołują u was wzmożone ciśnienie, no i być może do was właśnie po godzinie 19:00 zadzwonię z takimi nagrodami. Radio
1: SK. Reklama. Marzysz o rajskich plażach zimą? Egzotyka 2026-2027 już czeka. Zanzibar, Malediwy, Dominikana, Tajlandia czy Meksyk. Wybierz kierunek swoich marzeń z wakacje.pl Starachowice. Odwiedź nas w centrum handlowym Galardia przy Alei Wyszyńskiego 14. Wakacje.pl Starachowice. Spełniamy podróżnicze marzenia.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry tak. Chwale.
5: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
6: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
5: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
10: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
11: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TV.

0: w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
2: Dla tych, których ulubionym szkolnym przedmiotem jest nie tylko dzwonek, akcja Back to School w Centrum Handlowym Galaria. Już 5 września od 12 konkursy z nagrodami.

0: rozmowy nam się kroi w starachowickim Heliosie. Tym razem Nie patrz w dół. Będzie premierowy pokaz Nie patrz w dół 2. Po krótkiej przerwie dwie kolejne premiery i jednocześnie jedyne kinowe pokazy filmów Dziecko nocy i Kto zabił Penny Lane. Maraton już w piątek, start o godzinie 23. Za nami Dni Starachowic zorganizowane wspólnie ze Ska Music Tour. Jakie są Wasze wrażenia i który koncert najbardziej zapadł Wam w pamięci? Czekamy po mailem starachowice@sk.pl.
1: Muzyka się żyje.
2: Mata opublikował nową epkę. Dzisiaj w nocy do sieci trafiło kilka nowych kawałków zebranych w mini-album 2040 Sława. Mata postawił tutaj na nieco bardziej gitarowe brzmienie. No i są nam znane już single, takie jak Echo czy nowy duet z Łajciorem, ale zaskoczeniem dla fanów może być na przykład współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem. To już w ten piątek. Sanach zagra finał tegorocznej trasy stadionowej, no i wróci na PGE Narodowy w Warszawie. W tym roku wokalistka od wiosny zagrała kilka koncertów w dużych obiektach, m.in. w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Teraz czas na ostatni przystanek w stolicy. Oprócz największych hitów możemy spodziewać się też tych najnowszych, na przykład piosenki Kapitan, którą zagram Wam tak na rozgrzewkę przed koncertem jeszcze w tej godzinie imprezki. Wakacje praktycznie za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa, no i w ten weekend będziemy w Zelowie w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł, on w sobotę, i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz, która porwie publiczność w niedzielę. Na koncerty wstęp wolny, a poprowadzą je Michu Sobkowski i Kamil Nosel.
3: Imprezka.
2: Kanczak tymczasem, imprezka poniedziałkowa, relaksujemy się i cieszymy się pierwszym wygranym setem naszych siatkarek, które walczą z Portugalią o awans do ćwierćfinału. Trzymamy kciuki za zwycięstwo. Damiano Dawid, Stromae na początek tej godziny, a potem duet, który kręci nas ostatnio bardzo mocno. Dawid i Margaret.

0: Kesha śpiewa TikTok, a dzisiaj nawet nagrałem TikToka i wrzuciłem jednego. Tak się napracowałem. 15 minut po godzinie 19.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: Jeśli chodzi o TikToki, to czasami największą adrenalinę wywołują mnie to, że na przykład się namontuje, a potem coś się wiesza i trzeba od początku zaczynać. Ale zupełnie coś innego adrenalinę wywołuje u naszej słuchaczki Ani, bo w tym tygodniu prosimy was, żebyście na sk.pl napisali nam, co wam podnosi ciśnienie i powoduje taki dreszczyk emocji. Ania, co to jest u ciebie?
2: Telefon z przedszkola, że muszę zabierać dzieci.
0: Jak ma na imię przedszkolak albo, nie wiem, córka twoja?
2: Łucja, jutro zaczyna, właśnie jutro będzie miała pierwszy dzień w przedszkolu.
0: I jak się nazywa?
2: Łucja.
0: Łucja. No tak, z tymi telefonami z przedszkola to rzeczywiście dreszcze emocji, bo nigdy nie wiadomo, czego chcą. Czy że różyczka, czy że wiatrówka, czy że nie chce jeść śniadania, czy że nie chce leżakować i jeszcze pewnie inne historie.
2: Wszystko jest możliwe, także najlepiej takich telefonów nie mieć.
0: Właśnie, najbardziej mi się podoba w twoim zgłoszeniu na sk.pl to, że napisałaś, że jutro zaczyna się przedszkole i chyba wyciszysz telefon. Czyli zostawiasz dziecko, wychodzisz i nie ma cię przez kilka godzin. Nic się nie interesuje, niech się nie martwił. Słuchaj, to będziesz mogła na przykład wyłączyć ten telefon i schować się w kinie, bo mam dla ciebie podwójne zaproszenie na film Nie patrz w dół 2, a do tego jeszcze dorzucam 300 kieszonkowego, nie wiem, na przykład na popcorn albo na jakieś inne pyszności.
2: Super, bardzo się cieszę, dzięki.
0: Wszystkiego dobrego. SK.pl, dziękuję. Tam czekamy na wasze zgłoszenia.
1: Sponsorem konkursu był Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.

0: Na zegarkach 19.30 słuchacie imprezki Hanczak z tej strony. No i niezła ekipa, Łajcior między innymi w tej ekipie na czele. I cała ta ekipa od hitu To Coś dzisiaj zamelduje się w Eskowym studiu. O 23.00 będą gośćmi Matiego Fuczyło, który zaprasza was na Rap 20 i na rozmowę z tymi jego gościami. Za kilka chwil Kapitan, czyli nowy singiel od Sanach, ale jeszcze jedna informacja dla fanów sportu i siatkarek. 2-0 prowadzimy z Portugalią w walce o ćwierćfinał Mistrzostw Europy.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Tysiące 500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
7: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
8: I po reklamie.

0: Co łączy nas i Davida Guetta oraz One Republic? No to, że nie możemy doczekać się weekendu już od poniedziałku. O tym jest ten hit I Don't Wanna Wait na antenie Radia SK w Imprez. Techanczak z tej strony. Za chwilę zagram wam wasz ulubiony ostatnio hit. I mój w sumie też. Numer jeden gorącej dwudziestki to My Body Isn't Ready od Sombra, ale wcześniej wybieramy hit tegorocznych wakacji. I to nie ten muzyczny, tylko ten wasz prywatny. Hit pozamuzyczny. Na przykład, gdzie byliście najdłużej? Na co wydaliście najwięcej pieniędzy? Z kim spędziliście najwięcej czasu w te wakacje? Może jest jeszcze jakiś inny symbol tych wakacji? U Agnieszki jest. Nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK. Aga?
1: Moim hitem wakacji były kartony po bananach, które okazały się niezastąpione przy przeprowadzce. Serdecznie polecam kartony po bananach.
0: Mówiła Agnieszka. Ale Hanka Mostowiak chyba tego nie lubi.

0: tuż przed 20 na antenie Radia SK. Jedna z naszych nowości, czyli Deli Supreme i MJ Deli. Pytam was o wasze hity tegorocznego lata, tegorocznych wakacji, te pozamuzyczne. Wiktoria się nagrała na Messengerze Eski.
1: Mówię, że wakacje podbiłam z motorem. Pierwszy sezon na ćwierć wieku.
0: A proszę bardzo, zawsze jest dobry czas na ten pierwszy raz. Wiktoria na motorze, a Gips na innym nieco środku lokomocji, ale o tym powiem wam za chwilę.

0: Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro.

0: automatu. I po reklamie. Starachowice na czasie.
1: Dawid Bąk, zapraszam, jeśli macie ochotę poszaleć za kierownicą, to w Kielcach jest do tego fajna miejscówka. W E1 czekają na was go-karty.
2: Mamy go-karty podwójne, czyli tak zwany tandem, gdzie może przyjechać i przewieziony zostać dzieciaczek od 105 cm wzrostu. Są też go-karty juniorskie od 135 cm wzrostu i go-karty seniorskie, tak naprawdę dwa rodzaje, bo mamy i go-karty normalne i jak ktoś wykręci dobry czas na naszym torze, są też go-karty takie mocniejsze do fajnej zabawy.
1: Zachęcał Rafał Zygan z E1 Go-Kart w Kielcach. Jedną nowość mamy w kinie w tym tygodniu, to Gwiazdozbiór Psa. Są też m.in. Spider-Man, Całkiem Nowy Dzień i Odyseja.
3: Muzyką się żyje.
4: Ostatni dzień lata. To jest tytuł hitu, który wesce już za chwilę. No lato jeszcze trwa, ale ten hit Gipsa Igo towarzyszy nam od kilku tygodni. Gips niedawno był w weskowym studiu i zdradził, że po latach pracy, a wręcz pracocholizmu w studiu czy na koncertach, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
5: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
6: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
5: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku. Ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa...
4: No to mnie łączy z Gipsem, że do sportu nie mamy zapędów. Gips był gościem Matiego Fuczuło w Rap 20, a dzisiaj przed nami kolejne notowanie tej listy i kolejni goście, m.in. White 2115. Program startuje o 23.
3: Impreska.
4: W tej godzinie na pewno zagram wam coś w miarę premierowego, coś świeżutkiego, czego być może jeszcze nie słyszeliście, ale zaczynamy rzeczywiście od wspomnianego hitu Ostatni Dzień Lata. To Gips, Ego for Money. Hanczak z tej strony zapraszam na wieczorną, poniedziałkową imprezkę. Odreagujmy te

To Glass Animals na antenie Radia SK w imprezce. Hip, hip, hura na cześć naszych siatkarek. Właśnie awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, wygrywając 3-0 z Portugalią. Brawo!

0: Shawn Mendes na antenie Radia SK. Brawo dla naszych siatkarek. Meldują się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Wygrały 3-0 z Portugalkami, a w ćwierćfinale zagrają z Holenderkami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Były siatkarskie sety, teraz czas na set muzyczny w Radiu SK i na coś świeżutkiego. On to Joel Corey, znany nam doskonale producent. Tak, tak, znacie jego hity, bo w SC było ich już mnóstwo. Zaczęło się wszystko tak naprawdę od Head and Heart, w sumie mojego ulubionego. Jest mnóstwo pozytywnej energii w tym kawałku, ale Joel Corey tym razem zaprosił do współpracy panią, która nazywa się Hannah Boleyn. I śpiewała m.in. w tym hicie. A teraz z tego połączenia sił, ale nie z połączenia tych hitów, wyszło coś zupełnie premierowego. To Don't Go Breaking My Heart. I teraz właśnie ten kawałek wam zagram.

0: Tame Impala i Loser na antenie Radia SK. Nie jest przegranym wcale ten, kto kończy dzisiaj właśnie wakacje. Słuchajcie, dużo dobrego przed nami, ale mam taką sprawę do was wszystkich, którzy czują te ostatnie dni wakacji. Zagrać przed 21 deszcz na betonie tako Hemingwaya, czyli tam, że twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Czujecie ten mood? Chcecie to usłyszeć? Jeżeli tak, to możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK i na przykład przy okazji zadedykować ten hit komuś albo powiedzieć, dlaczego akurat warto go dzisiaj zagrać. No sprawdzimy, może przed 21 zagram, wszystko zależy od was. Czekam na wasze sygnały na naszym Messengerze. Wcześniej odezwał się Szymon w sprawie hitu tegorocznych wakacji, niekoniecznie muzycznego. Okazuje się, że w przypadku Szymona to nożyczki i grzebień?
1: W te wakacje pobiłem rekord chodzenia do fryzjera. Mianowicie byłem raz w tygodniu, także pozdrawiam najlepszą fryzjerkę Emilkę na Ursynowie.
0: I teraz pytanie, czy tak szybko rosną ci włosy? Czy chodziłeś do fryzjerki Emilki po to, żeby obcinać ją wzrokiem? Radio
2: SK. Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, dudusie.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.

0: Borystrzyc.
1: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
2: Firma Star Sandło w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych, handlowiec z branży automotive, specjalista do spraw marketingu, blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej, technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sandło, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandluo.pl.
3: Lato 2027 zaczyna się już dziś. Grecja, Turcja, Hiszpania, Włochy czy Czarnogóra. Wybierz kierunek i ofertę dopasowaną do Ciebie. Zapraszamy do wakacje.pl Starachowice w Centrum Handlowym Galardia przy Alei Wyszyńskiego 14. Wakacje.pl Starachowice. Zaplanuj wakacje już dziś.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. W Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
6: I po reklamie.

0: Wieczorową porą Swedish House Mafia brzmią najlepiej. Wait So Long w imprezie w Radiu SK. Hanczak z tej strony. Pytałem was parę chwil temu, czy na koniec wakacji zagrać wam ten hymn końcówki wakacji, czyli Deszcz na betonie, tak o Hemingwaya. No i rzeczywiście są głosy, żeby zagrać, więc oczywiście będzie za chwilę, chociaż powody, dla których powinienem zagrać ten hit, są takie słodko-gorzkie. No to najpierw Marlena i ten gorzki bardziej powód. Hej! Marlena, halo, halo, jesteś?
1: Siemka.
0: No, cześć.
1: Piosenkę taką Hemingway, Deszcz na betonie, chciałabym zadedykować osobie, która ostatnio mnie trochę zawodzi i mnie smuci, pomimo że wakacje się kończą, spędziła ze mną bardzo mało czasu, czyli Kubusiowi.
0: O, proszę. Kuba, jak to słyszysz, to ogarnij się. Jeszcze trochę lata zostało, to może jeszcze nadrobisz, a potem jeszcze długie jesienne wieczory, mam nadzieję, że z Marleną. To jeszcze Sylwia i nieco chyba bardziej pozytywny powód, chociaż z drugiej strony...
2: Cześć, Eska. Właśnie wracamy z mężem z wakacji i ta piosenka tak o Hemingwaya byłaby idealnym zwieńczeniem naszego urlopu, bo jesteśmy w drodze do domu. Pozdrawiamy, dzięki.
0: No właśnie, koniec wakacji, ale w głosie słyszę jakąś taką radość, więc chyba przynajmniej wypoczęci nasi słuchacze. Bardzo dobrze, no to odpalamy w takim razie Deszcz na betonie, tak o Hemingway w ostatni dzień wakacji.

pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę usiąść.

0: Jak siadło wam, czy wam nie siadło, jeśli chodzi o tę nowość na antenie Radia SK? Take it slow, to Robin Schulz i Watermat na naszej antenie tuż przed godziną 21. Ja już powoli uciekam, ale jeszcze dzisiaj przed nami chociażby Rap 20, Mati Fuczyło, Łajcior i Spółka. Także warto być z nami po 23. A jutro po południu nowość od 1 września. Sońta i Korościel od 15 z nami na antenie. Także niezły transfer radiowy zrobiliśmy.
1: Is my best friend.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radom Kapturska 10.
9: I po reklamie. Starachowice na czasie.
10: Dawid Bąk, zapraszam, przed nami wyjątkowy początek września. Zbliża się czwarta edycja popularnej imprezy plenerowej Roztańczone Kościelne. Wydarzenie już w sobotę 5 września. Start zaplanowano na godzinę 16, a wystąpią Roxy i Blanka. Będzie też legenda polskiej muzyki Czerwone Gitary. To w sobotę w Skarżysku Kościelnym. Więcej o imprezie na sk.pl. W wolnej chwili możecie też skoczyć do Noe Parku na Skarżyskiej Bernatce. Tam znajduje się największy dmuchaniec na świecie, który zresztą trafił do Księgi Rekordów Guinnessa.

0: SK Starachowice News.
1: Gościem Radia SK jest Dominik Kowalski, świętokrzyski przewodnik turystyczny. Cześć Dominik, witam.
2: Witam, witam Cię, witam Państwa.
1: Porozmawiamy sobie oczywiście o najpopularniejszych atrakcjach turystycznych regionu świętokrzyskiego. Gdybyś miał wskazać obowiązkowe miejsca w Świętokrzyskim dla kogoś, kto przyjeżdża tutaj po raz pierwszy, co by to było?
2: No zacznijmy od góry, czyli Łysica, Święty Krzyż, Jaskinia Raj, do tego oczywiście Sandomierz, mój zamek w Chęcinach, no bo jestem stamtąd. No a z takich nowych atrakcji to fajnie by było przejechać się Tyrol na kadzielni i oprócz tego oczywiście przespacerować się przez centrum miasta, zobaczyć na przykład odnowiony Teatr Żeromskiego. No i może już takie nowości, czyli na przykład zamek w Ćmielowie i do tego centrum templariuszy w Opatowie, bo Opatów gdzieś był zawsze na oboczu, a teraz ma szansę stać się takim number one.
1: Świętokrzyski Park Legend to stosunkowo nowa atrakcja, ale okazała się ona właściwie od początku hitem turystycznym.
2: Tak jest. To jest sposób zwiedzania bez człowieka, czyli interaktywny. 13 legend z całego województwa świętokrzyskiego, nawet podkreślamy, nie tylko z gór świętokrzyskich, bo Ponidzie tam jest reprezentowany. Prowadzi słynny pielgrzym, który stoi nieopodal. Turyści wracając ze Świętego Krzyża idą do Parku Legend, albo odwrotnie zaczynają tym parkiem legend. No i na końcu oczywiście film w wersji 3D, no i to latanie na takim fotelu, który się rusza. Mam nadzieję, że nie zdradzam dużo atrakcji, które tam się odbywają.
1: Jak na przestrzeni ostatnich lat zmienił się ruch turystyczny w województwie? Czy turyści teraz szukają innych atrakcji niż dekadę temu na przykład?
2: Tych atrakcji jest dużo więcej i ten turysta, który był dekadę temu, jak przyjedzie dzisiaj, to on musi odrobić lekcję z listy, która wtedy nie istniała. Bo taki Bałtów, który zaczął się od tego odcisku dinozaura opisanego na czarciej stopce, zostawiam znak zapytania, czy to był dinozaur, czy nie był dinozaur. Gerard Gerliński zapoczątkował swoim wykładem ten boom na Bałtów. Oczywiście sami ludzie z Bałtowa, Stowarzyszenie Delta, którzy to wszystko stworzyli, ale Bałtów dokłada każdego roku coś nowego. Ja jakoś utożsamiam się, bo miałem przyjemność współtworzyć Polskę w miniaturze w Bałtowie i te 50 zamków na 2,5 hektara, gdzie człowiek chodzi, zwiedza, to wszystko jest czymś ciekawym. A patrząc na takie podwórko moje, to pamiętam jak zamek w Chęcinach ponad 10 lat temu był odwiedzany, pamiętam to jak dziś, przez 118 tysięcy turystów, 150 osób w roku chyba tam 12, a dzisiaj to jest ćwierć miliona, czyli to jest 250 tysięcy, więc kosmiczny wzrost, ale są też takie obiekty, w których ten wzrost nie może przeskoczyć pewnej bariery, tak jak Jaskinia Raj, bo jest objęta ochroną konserwatorską, ale tu też jest wzrost, bo jak popatrzymy na lata poprzednie, gdzie w jaskini, mówię o poprzedniej dekadzie, to mogło być w jaskini 98 tysięcy turystów, a dzisiaj to dobija do maksa, czyli do 105 tysięcy. No ale tutaj wielkie ukłony dla zarządcy. Pozdrawiam kierownika Grzegorza, bo to nie boję się powiedzieć, że jego zasługa, który właśnie tą frekwencję dobija do maksa w jaskini.
1: O co najczęściej pytają cię turyści podczas wejścia na Gołoboże i Święty Krzyż, podczas takich wędrówek?
2: Jak to powstało? Skąd te wszystkie skały, które są dookoła? Jaka to siła? Oczywiście mamy tą legendę o cyklopach. Oczywiście idąc jakiś totalny nurt wymyślania różnych rzeczy. Mówimy, że to gdzieś tam z jakiejś podziemi na Osej Górze coś wydobyte. Proszę Państwa, zawsze to dementuje. To są zbiorniki na wodę i inwentaryzacje przez Świętokrzyski Park Narodowy w latach 50. wybudowane przez więźniów klasztoru na Łysej Górze. No ale ta osobliwość geologiczna w postaci miejsca gołego odboru, które można zobaczyć nad platformą widokową, no jest niesamowita. No i do tego Świętokrzyski Park Narodowy za chwilkę będzie realizował projekt udostępniania platformy widokowej nad Gołoboże. Udostępni Gołoboże dla osób niepełnosprawnych. Czyli będzie można tam zjechać na wózkach.
1: Jaskinia Raj uchodzi za jedną z najpiękniejszych w Polsce. Czy właśnie ta jej popularność nie sprawia, że jest problem na przykład z dostępnością biletów, wycieczkami z przewodnikiem?
2: Jakby dzisiaj każdy pracuje na smartfonie i w momencie, kiedy planuje taką wycieczkę i wpisuje tą jaskinię Raj, sprawdza tam godziny, to tam jest wszędzie niejako taki alert, że obowiązkowa rezerwacja, tak? I myślę, że jest coraz mniej turystów, którzy jakby odbijają się od tego okienka, bo mam już świadomych turystów, którzy sprawdzają ceny biletów, jak dojechać, wizytówki googlowskie, to wszystko tam jest napisane, ale czasami, bo bywam w jaskini, widziałem, że jeżeli tylko pogoda gdzieś tam nam się zmieni, a przecież decydujemy wszyscy o naszych wyjazdach takich wakacyjnych, mówię o takich weekendowych, czterodniowych albo totalnie sobota, niedziela, to jeżeli jest deszcz, to wtedy nie jedziemy i okazuje się, że wtedy rezerwacje spadają i ludzie nie jadą do jaskini, bo co, bo deszcz pada, a w środku przecież stała temperatura jest przez cały rok, więc zachęcam Państwa, żeby też odwiedzić inne jaskinie, które mamy. Zapraszam do jaskini Piekło, gmina Chęciny. Tam przyjmują bez rezerwacji, tylko z buta 5 km jak to do piekła.
1: Mhm. Właśnie, jak w tych jaskiniach jest? Co jest z nich takiego wyjątkowego wewnątrz?
2: Oczywiście szata naciekowa. Można tam zobaczyć takie stworzenia, których na co dzień nie widzimy. Oczywiście te ciepłe miesiące to te stworzenia gdzieś tam latają i zjadają nam komary. No ale jeżeli Państwo by chcieli zobaczyć pająki, bo też są ludzie, którzy się tym interesują. No ale jak to mówimy, że kropla drąży skałę, to tam to można zobaczyć. Nie można tego dotknąć, bo to zakazane, ale można zobaczyć właśnie te stalagmity, stalaktyty, no i ten chód, więc Państwo macie naturalną klimatyzację w jaskiniach.
1: Są u nas także zamki, które robią piorunujące wrażenie. Mam tu na myśli zamek Krzysztopór w Ujeździe, czy chociażby wspomniane już przez Ciebie Twoje ukochane Chęciny. Też to przyciąga, tak? Też przyciąga turystów regularnie.
2: Ostatnio oglądałem nawet jakąś rolkę, no, znanego naszego krajana ze Starachowic. Pozdrawiamy pana Piotra. Wygooglacie, wiecie, kręci pewne filmiki i właśnie był na zamku Krzysztopór. Nagrał rolkę. Ten zamek, w którym ciekawostka był realizowany film Gabriel z Krzysztofem Globiszem, ale też z drużyną rycerską z Chęcin. Tak, pozdrawiam. To jest film dla młodzieży. No, ale też ojciec Mateusz tam wylądował. Zamek Kalendarz, zrewitalizowany przez naszą firmę z Daleszyc. To ważne, że mamy takich ludzi, którzy potrafią w zabytki. No, ale gdyby ten zamek był odbudowany, a podobno na początku lat 80. brakowało naprawdę tyle gdzieś temat. Legendy mówią, że wybuch tych spraw politycznych, stanu wojennego zaprzepaścił to, co tam mogło być, a przypominam, że do czasu zbudowania Zamku Wersalskiego to Krzysztopór był największym zamkiem tego typu rezydencją, ale zniszczony 400 lat temu przez Szwedów. Proszę pamiętać, że tam wszedł nowy serial, trzeci sezon aktualnie, więc oglądajcie, na pewno wiecie, jaki tytuł, który mówi o XVII wieku z przymrużeniem oka.
1: A czy zgodzisz się, że taką perełką historyczną naszego regionu jest miasto Sandomierz?
2: Jakby to jest miejsce, które jakby jest poza konkurencją dla całego województwa. Ja zawsze podkreślam to, że my żyjemy na ziemi sandomierskiej. Nazywamy ten nasz region, że to jest w widłach Wisły i Pilicy. No i ta rzeka napędzała nam ten Sandomierz. A to Łokietek, a to inni królowie, którzy tam bywali. Jeżeli chodzi o zamek, ja naprawdę zachęcam Państwa, bo zamek jest odmijany przez Was. Gdzieś nie wchodzicie, a tam jest piękna zbrojownia. No i oczywiście te inne atrakcje, jak wspomniane jakieś jaskinie mówiliśmy, to tam mamy podziemia. No jeżeli chodzi o sam ratusz i patrzenie na układ urbanistyczny Sandomierza, ten układ średniowieczny, te uliczki, ten rynek nie jest zrewitalizowany, tak jak te rewitalizacje przeszły przez polskie miasta w latach 2000. I tutaj nie będę się wyzłośliwiał na tych, którzy zrobili taki czy inny rynek, ale rynek sandomierski jest taki oryginalny. No i to nie zostało zniszczone, tak jak inne miasteczka, inne rynki. No i oczywiście ta historia ojca Mateusza, ale można też kupić bilet i przepłynąć się tą Wisłą. No a potem, jeżeli macie kierowcę, to można przespacerować się dalej na Góry Pieprzowe, wrócić stamtąd jakimś busikiem, no czy skorzystać z gastronomii, czy tak zaplanować wycieczkę do Sandomierza, żeby wylądować na przykład w jakimś terminie, kiedy jest tam jakaś impreza duża, też gastronomiczna na rynku, polecam.
1: Wspomniałeś na początku o Tyrolce, rozmawialiśmy chwilę o jaskiniach, to wszystko jest na wyciągnięcie ręki, prawda? W Kielcach, na Kadzielni, rezerwat naprawdę doinwestowany. Co możemy o tym powiedzieć?
2: Trzeba pochwalić Bartka, bo ja zawsze wiążę z poszczególnymi osobami sukces danych atrakcji. To był jego autorski projekt i on tchnął życie w Kadzielnie. Jeżeli chodzi o jaskinie, Prochownia, Szczelina i Odkrywców, ona nie jest tak piękna jak jaskinia Raj, ale łącząc takie combo, czyli spacer wokół skałki geologów, do tego jaskinie na Kadzielni, Tyrolka, a jeżeli jeszcze Państwo się wstrzelą, że akurat w dany weekend będzie tam jakiś koncert i zobaczą Państwo amfiteatr na 5000 ludzi, w którym swoją premierę miał Piotr Rubik, czyli oratorium słynne Tu es Petrus. Tutaj możemy, że tak powiem, to chyba reklamować, bo to jest nasze. To miasto Kielce sfinansowało te trzy oratoria i Tu es Petrus, prawda, to klaskanie w powie lat 2000, jakby rozwinęło nam tą historię Kielc. Obok jest przystanek na ulicy Krakowskiej, mogą Państwo czerwonym autobusem podjechać, albo z drugiej strony na Armii Krajowej. Bezpłatny parking. Więc jeżeli tam Państwo zaparkują, to potem spacerkiem w kierunku czwórki Legionowej i dalej już jesteście w centrum, a potem obejdziecie miasto i wrócicie skwerem Szarych Szeregów, który graniczy z Kadzielnią, niejako to jest łączność z miastem.
1: A jak wygląda potencjał regionu świętokrzyskiego pod kątem turystyki rowerowej czy kajakowej?
2: Jeżeli chodzi o Kielce, to ścieżki rowerowe, proszę przypomnieć sobie, jak Kielce wyglądały 25 lat temu. Tych ścieżek po prostu nie było. Oczywiście zapoczątkowaliśmy takim wielkim projektem Green Velo, tym, który połączył m.in. Końskie, Kielce, Sandomierz i tam aż po ścianę wschodnią i do Elbląga, nagradzany wieloma nagrodami na świecie i w Polsce. Natomiast te ścieżki, które się budują, prawda, inne gminy ogarnęły temat, czyli jeżeli Kielce robią wylotówki, no to inne gminy dołączają się i dzisiaj Państwo z Kielc pojadą pod słynny dom Bartek, a okolica Bartka została zagospodarowana, więc to jest fajna sprawa. Natomiast kajaki i nasza Nida, bo głównie tu mamy ten ogromny ruch, to jest szereg super firm jednoosobowych działalności gospodarczych. Pozdrawiam Artura, pozdrawiam Szymona. Tak się składa, że to koledzy z mojego blokowiska i mają te biznesy właśnie tam. Z nimi rozmawiając, czy z nimi pływając, większość z Was startuje oczywiście Stokarni, Brzegi i potem Sopków i Mokrsko, czy też historia, można to połączyć ze zwiedzaniem i to jest fajna obsługa, widzą Państwo to na Instagramach, fajne kapłoki, przede wszystkim bezpieczeństwo, to są ludzie, którzy są ratownikami również, fajne takie rodzinne to są zależności, bo tam pomaga zazwyczaj tata, pomaga mama, na koniec jak się dopływa na miejsce, tam gdzie się kończy, to tam jest ognicho, prawda, coś do zjedzenia i to nie jest już tak w szczerym polu, ale zagospodarowanie przestrzenne też jest, są ławeczki, wszystko co dotyczy jakby obsługi takiej ludzkiej też tam jest, więc polecam spływ kajakowy Nido.
1: A jakie jest Twoje ulubione, wciąż takie niedoceniane miejsce, mniej znane miejsce w województwie świętokrzyskim, do którego no, rzadko dojeżdżają autokary z wycieczkami?
2: To jest szlak turystyczny, który biegnie przez Górę Zalejową Kowalczewskiego. Bardzo lubię na tą górę chodzić. Po prostu przypomina mi się dzieciństwo, jak spacerowaliśmy tam na kamieniołom Szczerba. Tam znajduje się tablica, która upamiętnia zaruskiego twórcę Topru, który przechodził przez Chęciny dawno, dawno temu z pierwszą kompanią kadrową. Drugim takim miejscem w samych Kielcach za Karczówką, na którą bardzo lubię wędrować, jest kamieniołom Grabina. To jest w kierunku Bruszni. On nie jest przy samym szlaku, trzeba po prostu z czerwonego szlaku zboczyć w prawo. Tam jest ścieżka dydaktyczna i bardzo lubię odwiedzać ten kamieniołom. Można też rowerem tam fajnie podjechać od strony Podkarczówki, bo był tam kręcony nasz Wiedźmin, ten polski.
1: O jakiej porze roku Świętokrzyskie wygląda najlepiej i czy w każdą pogodę jest tutaj coś do zrobienia?
2: Chodzi tylko o przygotowanie turysty, tak, żeby on miał parasolkę czy inne rzeczy. Ja zawsze mówię, że twoje ulubione miejsce musisz zobaczyć o wschodzie, o zachodzie słońca. Musisz zobaczyć to jesienią, latem czy zimą, bo zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Nie ma liści, coś się odsłania, panorama. Oczywiście wchodząc na przykład na Górę Miedziankę, gdzie mamy panoramę 360, ale zupełnie inaczej można dostrzec te górki, które są tam oddalone i nie przypadkiem bardzo dużo pojawia się zdjęć robionych z Miedzianki czy z Góry Zamkowej. Tatrą to jest ponad 185 km i w zimę można dostrzec tych Tatr więcej. No jeżeli Państwo wylądujecie w Kielcach i będziecie w Ogrodzie Botanicznym w maju, kiedy kiedy to wszystko jest zapylane, kiedy czujemy zapach tych kwiatów, kobiety, wariujecie tam ze szczęścia, ale już tam dziewczyny w serduszkach, pozdrawiam wszystkie jesieniary, to już tam myślicie o tych liściach, to słuchajcie, jak zobaczycie wrzosowisko w ogrodzie botanicznym w Kielcach, no to nie chcecie stamtąd wychodzić, a ogród botaniczny jest tak zorganizowany, że można tam spędzić cały dzień, jakieś kocyki, leżaki, uwaga, można na nim nocować, oczywiście nie każdej nocy ogród botaniczny takie rzeczy organizuje, no i te botaniczne piątki, czyli maraton na terenie ogrodu botanicznego, biega się, bezpieczeństwo, atrakcje dla rodziny, czasami Maja w ogrodzie opowie coś, jak tam urządzić to wszystko, więc o każdej porze pory roku można dotknąć czegoś fajnego.
1: Czyli nic, tylko planować krótki wypad, albo i dłuższy w region Świętokrzyski.
2: Zapraszamy w Górę Świętokrzyskie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dominik Kowalski, świętokrzyski przewodnik turystyczny, był moim i Państwa gościem.
0: SK Starachowice News.
3: Trochę historii naszego miasta. Pan dyrektor zawsze nam obiecuje, że poopowiada nam, jak to drzewiej w naszym mieście, w Wierzbniku, w Starachowicach bywało.
4: Tak, tak. Dokładnie 27 lutego 1917 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej w Wierzbniku i możemy tą datę traktować jako właśnie tą już faktyczne przywrócenie miejskości do miasta nad rzeką Kamienną, tak, które wtedy się nazywało Wierzbnik, dzisiaj się nazywa trochę inaczej, ale pamiętajmy, że Starachowice nigdy nie otrzymały praw miejskich, to znaczy my jesteśmy Wierzbnikiem, który zmienił nazwę miasta. Król Zygmunt III, to ten z Kolumny w Warszawie, zezwolił Benedyktynom na Świętym Krzyżu na założenie miasta o nazwie Wierzbnik. Nazwa wzięła się od rzeczki, która dzisiaj zresztą w dalszym ciągu płynie. I pan redaktor wie, jaka to rzeczka?
3: Nie.
4: Młynówka.
3: Tak.
4: Młynówka kiedyś nazywała się wtedy, w tamtych czasach, Wierzbnikiem.
3: To nie wiedziałem, że taka rzeczka. No, że od Młynówki to coś mi świtało, tak? Ale tak, to że była, Wierzbnik to
4: tak,
3: nie.
4: Tak, nad rzeczką Wierzbnik powstało miasteczko Wierzbnik. I tak to się zaczęło. Natomiast oczywiście później, ponieważ miasto się rozwijało nie dosyć intensywnie, inne aspekty też polityczne, myślę o powstaniu styczniowym, mogły zaważyć na tym, że w ramach reformy, którą Rosjanie przeprowadzili w roku 1869, wiele miast w Królestwie Polskim straciło prawa miejskie, wśród nich był również Wierzbnik. No, w sąsiedzku również Wąchock chociażby. Takich miasteczek, bo to były oczywiście niewielkie ośrodki, było bardzo dużo w całym Królestwie i Wierzbnik przestał być miastem. Dokładnie tak. No, dlaczego Wierzbnik odzyskał te prawa miejskie tak szybko? No, odpowiedź jest prosta, a jednocześnie dosyć skomplikowana i ciekawa. Dlaczego? Dlatego, że Wierzbnik stracił prawa miejskie w 1869 roku. Rok później rząd rosyjski sprzedał zakłady w Starachowicach i wydawałoby się, że ten rok 1870 to już jest jakby koniec, tak? Tutaj niebawem wszystko porośnie trawą, nie będzie rozwoju. Stało się zupełnie inaczej. Nowi nabywcy zakładów starachowickich 5 lat później przekształcili te zakłady w spółkę akcyjną i stopniowo zaczęły się tutaj inwestycje. W związku z tym zamiast stagnacji rozpoczęło się ponowne ożywienie. Bardzo istotnym czynnikiem tego ożywienia było doprowadzenie linii kolejowej w 1885 roku. Wówczas kolej, tam gdzie dotarła, tam był rozwój. Jeżeli linia kolejowa omijała jakieś miejsca, następowała stagnacja, nieważnie od tego, jak wcześniej ten dany ośrodek się rozwijał. I rzeczywiście nazywano wówczas kolej takim nośnikiem postępu i to była prawda. To żaden eufemizm tutaj, tylko rzeczywiście tak było. Na nasze szczęście odnoga od Bzina, czyli dzisiaj Skarżyska Kamiennej, odnoga linii kolejowej została poprowadzona. No, prawdopodobnie zawdzięczamy to bardzo wielu łapówkom danym rosyjskim urzędnikom, że zgodzili się na taką koncesję tutaj, taką odnogę do właśnie zakładów starachowickich, bo właścicielom zależało na tym, żeby skomunikować za pomocą kolei Hutę Starachowicką, nasz wielki piec. Dlaczego? Dlatego, że planowali wówczas budowę zupełnie nowoczesnego zakładu z wielkim piecem na koks, a koks trzeba było dowieźć. Nie można było go sobie tutaj pozyskać miejscowo, więc ten transport był szalenie ważny. Można było budować nowy zakład, jeżeli będzie mieli zapewniony transport. No i warto było dać, nie wiem dokładnie jakie, ale dosyć duże na pewno, znając rosyjskie warunki łapówki, żeby zgodzono się na właśnie tą dodatkową jakby odnogę linii kolejowej, którą zresztą później poprowadzono jeszcze dalej w kierunku Ostrowca. I to jest ta linia kolejowa, którą my dzisiaj doskonale znamy, ostatecznie do Rozwadowa, już dużo, dużo później. Natomiast i dzięki temu, że kolej tu dotarła, że zdecydowano się, że w Wierzbniku będzie stacja kolejowa, wybudowano budynek dworca, który był wówczas oprócz kościoła najbardziej ważnym, dostojnym obiektem tak naprawdę i też gabarytowo. No, dzisiaj tak przyjeżdżamy często koło tych Starachowic Wschodnich, jak to się nazywa, i tutaj mam nadzieję, że kolej nasza zdecyduje się na przywrócenie nazwy Starachowice Wierzbnik, przynajmniej na dworcu. Mam nadzieję, ale zobaczymy, czy to się uda. Natomiast w tym końcu XIX wieku to było najważniejszy punkt dla dalszego rozwoju. Nowe inwestycje, czyli budowa nowego zakładu wielkopiecowego w Starachowicach, lata 90. XIX wieku, kolej, oznaczały napływ ludności. Nagle Wierzbnik, który był miastem wcześniej, rozwijał się słabo, liczył 500 mieszkańców, więc co to za miasto, a nagle Wierzbnik, który już nie jest miastem, rozwija się coraz szybciej. 2000 mieszkańców, prawie że 2000 mieszkańców przed końcem XIX wieku. Na początku XX ta liczba jeszcze rośnie dynamicznie. Kilka tysięcy ludzi w przeciągu dekady, więc tak naprawdę przyrost jest ogromny. W związku z tym ten Wierzbnik staje się faktycznie już takim niewielkim, ale bardzo ruchliwym miasteczkiem, nie mając praw miejskich. I teraz już dochodzimy do tego, jak te prawa miejskie zostały odzyskane. W 14 roku wybucha Wielka Wojna, tak ją wtedy nazywano, czyli Pierwsza Wojna Światowa. I w roku 15 państwa tak zwane centralne, czyli Niemcy i Austro-Węgry, wypierają stąd Rosję. Rosjanie wywożą, co się da, niszczą, czego nie byli w stanie wywieźć. I to pierwsze szczęście nasze, że nie zdążyli wysadzić zakładu wielkopiecowego. On się ostał w całości. To, co mogli, powywozili, ale na szczęście tych strat nie było wiele. W trakcie walk Rosjanie też podpalili część Wierzbnika i spalona została prawie cała południowa pierzeja rynku. Są zachowane zdjęcia z takimi ruinami Wierzbnika rzeczywiście z tamtego czasu, więc straty były ogromne. Ludzie żyli w bardzo trudnych warunkach wówczas, czy w tym okresie wojny i okupacji. Ale na szczęście, kiedy weszli tutaj Niemcy i konkretnie wojska austro-węgierskie, to wiele zmieniło się na korzyść. Przede wszystkim Austriacy zdecydowali, że będzie można... Polacy mogą sami określić sposób, język, którym będą się posługiwać publicznie, czyli w urzędach będą mogli określić ustrój swoich szkół. No oczywiście natychmiast rezygnowano z tych szkół rosyjskich, które pod przymusem były utrzymywane przez wiele lat. Doszło do radykalnej, szybkiej polonizacji szkół w Królestwie Polskim. Stopniowo polonizowano również urzędy. Natomiast co do samego Wierzbnika właśnie, powrotu do praw miejskich. Otóż rok 15, ten rok, kiedy walczono na froncie, wypierano Rosjan, zdecydowanie boleśniej odczuła Iłża. Iłża była wówczas siedzibą powiatu, w związku z tym i została całkowicie niemal spalona.
3: Więc do tej pory nie możemy się z tym pogodzić, że kiedyś to powiat był w Iłży, a nie w Starachowicach, i że no to właśnie był ośrodek większy od istniejącego lub nie Wierzbnika.
4: Tak, Iłża rzeczywiście jest takim ośrodkiem, która ma bardzo burzliwą historię i co rusz, każda wojna, każde powstanie to była Iłża niszczona, burzona i bitwy ciągle tam się odbywały. I powstanie listopadowe, i powstanie styczniowe, pierwsza wojna światowa, i druga wojna światowa. Nie ma Iłża szczęścia, rzeczywiście. Na tym nieszczęściu w roku 15 skorzystał Wierzbnik, bo Austriacy, którzy tu przybyli, Iłża całkowicie zniszczona, przez Iłżę nie przebiegała też linia kolejowa, więc strategicznie Wierzbnik, który miał tą stację kolejową, dworzec kolejowy, bliskość huty, a więc zakładów, które Austriacy myślą, że mogą też wykorzystać na swoje potrzeby, w związku z tym Wierzbnik stał się bardziej atrakcyjnym miejscem. Już w 15 roku Austriacy przenoszą siedzibę powiatu iłżeckiego do Wierzbnika. Więc nadal jest to powiat iłżecki, ale siedzibę ma w Wierzbniku. No i rok później, w roku 16, dokładnie 18 sierpnia 16 roku, zarząd wojskowy w Polsce, czyli władze okupacyjne, zarząd CIK, czyli Cesarskich i Królewskich Wojsk Okupacyjnych w Polsce, wydaje zarządzenie, w którym jakby ustanawia nowy, nie chcę powiedzieć podział administracyjny, ale wprowadza na przykład samorząd, bo w Królestwie Polskim pod zaborem rosyjskim nie było samorządu, władz samorządowych. Wszystkie władze w miastach były po prostu z nadania rosyjskiego. Natomiast tym zarządzeniem Austriacy wprowadzają samorząd właśnie na tych terenach swoich okupowanych, tych terenach polskich. Ale również w ramach tego zarządzenia jest informacja o tym, że w Wierzbniku przywraca się prawa miejskie. Wierzbnik był na tyle małym ośrodkiem, że tutaj jeszcze Austriacy, okupanci nie zdecydowali się na wybory. Oni też naznaczyli tych, którzy mogli sprawować władzę, więc jakby te pierwsze władze były z nadania okupantów. No ale istotą rzeczy było to, że Wierzbnik wracał do praw miejskich. Pół roku trwało, zanim te władze się ukonstytuowały i właśnie pierwszym posiedzeniem Rady Miejskiej, pierwsze posiedzenie odbyło się 27 lutego 1917 roku, a więc ten czas, możemy, ten moment możemy określić jako taki już ostateczny powrót praw miejskich Wierzbnika. Burmistrzem, pierwszym burmistrzem był Antoni Laskowski. To człowiek bardzo zasłużony dla Wierzbnika, kierownik szkoły w Wierzbniku, ten, któremu możemy zawdzięczać właśnie tą szybką polonizację szkolnictwa miejscowego. Człowiek, który też w momencie wojny tego 15 roku, kiedy front się przetaczał, kiedy władz rosyjskich już nie było, Austriacy jeszcze nie zaczęli panować, był szefem Komitetu Obywatelskiego, więc jakby z nadania samych mieszkańców miał się opiekować ośrodkiem w bardzo takim trudnym czasie. Zatem cieszył się naprawdę ogromną popularnością i poparciem społecznym. Nic dziwnego, że jemu powierzono funkcję pierwszego burmistrza. No i tutaj możemy przytoczyć, że na posiedzeniu pierwszego zarządu Rady Miasta 27 lutego 17 roku były następujące punkty tych obrad. Otóż przyjęto budżet na rok 17, ustanowiono rogatki miejskie, czyli opłaty na zawiasty i handel w mieście, ustalono wysokość tak zwanego placowego na rynku. Chodziło o to, żeby po prostu stworzyć nowe źródła dochodów, ponieważ Wierzbnik był w fatalnej sytuacji materialnej, o czym może jeszcze będzie chwila, żeby powiedzieć.
3: Jak to jest, że dla radnych najważniejsze zawsze od lat było to, żeby wprowadzić podatki? I tak zostało do dziś. No protoplaści jednak zaczęli w 1917, a aktualnie cały czas podatki. Dobrze, co jeszcze?
4: Ale mogę powiedzieć, choćby dlatego, że na kompetencjami władz miasta były następujące. Zarząd majątkiem gminy, no, trzeba było mieć jakiś majątek, żeby nim zarządzać. Zaopatrzenie ludności w żywność, a sytuacja w 17 roku, to już jest kolejny rok okupacji, jest bardzo ciężka, ludzie po prostu głodują. Po trzecie, budownictwo miejskie. Mówiłem o tych zniszczeniach w Wierzbniku, o fatalnym stanie infrastruktury. Utrzymanie dróg, no to wszystko i dzisiaj, i wówczas było bardzo kosztowne. Ochrona zdrowia i oświata. Na to trzeba było pieniędzy, dlatego też nic dziwnego, że ci radni zaczęli, tych 24 radnych zaczęło od właśnie ustanawiania podatków miejskich.
3: To też ich sporo było, 24?
4: Sporo, tak, to prawda.
3: Taką niewielką osadę jeszcze wtedy.
4: Jeszcze tylko w tych punktach obrad, jak patrzymy na dzisiejsze posiedzenia Rady, nie tylko naszego miasta, to oczywiście tych punktów jest o wiele więcej, tam były tylko 5 punktów. Już mówiłem o tych podatkach, ale oprócz tego ważnym punktem, i to też jest chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało, było kwestia przyłączenia Starachowic. Już wówczas chciano, aby Starachowice Fabryczne, czyli właśnie te zakład wielkopiecowy, był przyłączony do Wierzbnika, no bo zakład taki płacił duże podatki.
3: No.
4: Znowu jesteśmy w tym samym miejscu.
3: Krążymy wokół pieniędzy. Tak, no dlaczego radni to taki pomysł wpadli? No, to
4: ciekawy punkt jest również piąty. Otóż uchwalono wówczas kary za absencję podczas posiedzeń Rady Miejskiej.
3: No słusznie.
4: Jak ktoś jest radnym, to musi być, bo musi pobierać. Ja jeszcze może powiem tutaj, wziąłem ściągawkę. Budżet miasta na rok 17 wynosił następujące kwoty. Są tylko 3 pozycje. Planowane przychody to 2821 rubli. Planowane wydatki to 5258 rubli. No, 2000 czy 5000 rubli to było. Tak, ale to były naprawdę na cały rok budżetu, to były naprawdę, no, powiedzieć skromne kwoty, to nic nie powiedzieć. Naprawdę to pokazuje, jak to było biedne miasto. A ten deficyt planowany, czyli prawie 2500 rubli, radni uznali, że źródłami pokrycia będą, w cudzysłowie, składki od właścicieli, przemysłowców i kupców. A więc mieli jeszcze ich w jakiś sposób, no, tutaj nakłaniać
3: ładnie
4: do spłacenia tych składek, prawda? I patrząc na ten budżet miasta na rok 17, to jeszcze warto, może to trochę takie nawet zabawne, otóż najwięcej pochłaniały wynagrodzenia dla urzędników, których było kilku zaledwie.
3: To ach,
4: było,
3: jak to wszystko, to, historia kołem się toczy.
4: To była kwota 3700 rubli. Utrzymanie aresztu miało kosztować przez cały rok 100 rubli. Nieprzewidziane wydatki też 100 rubli. Utrzymanie dwóch szkół ludowych to 528 rubli. Utrzymanie sądu pokoju to 30 rubli. Oświetlenie posterunku żandarmerii 60 rubli. A więc widać, jaka dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniami głównie
3: burmistrza. No właśnie tak się zastanowiłem. 3700 tam było, tak?
4: Tak, 3700 wynagrodzenia.
3: Radnych i burmistrza, natomiast tutaj 100 rubli na przykład na utrzymanie
4: aresztu, aresztu, a sąd na tylko 30 rubli. Na oświetlenie posterunku żandarmerii 60 rubli.
3: No
4: tak?
3: I urzędnicy później się dziwią, dlaczego nie są jakąś specjalnie lubianą grupą zawodową.
4: Żeby jeszcze było śmieszniej, to mamy pozycję jednorazowy zasiłek dla nauczyciela w kwocie 60 rubli. Więc
3: tyle mu przysługiwało. I właśnie w takich warunkach wtedy kształcił się, ale wyszedł na ludzi. Władysław Wagner, bo w 2012, skoro się urodził, no to do 17, no to zaczynał gdzieś edukację właśnie w tym momencie.
4: Dokładnie.
3: Na tym terenie.
4: Dokładnie tak, i w tej szkole. Także tu jesteśmy, jakby historia się zatacza koło.
0: SK Starachowice. SK Starachowice News.
5: W województwie świętokrzyskim mieści się posiadłość niezwykłego pisarza i noblisty Henryka Sienkiewicza. W Oblęgorku znajduje się pałacyk pisarza, który był jego letnią rezydencją. A więcej o tym miejscu opowiem kierownik pałacyku Łukasz Wojtczak.
6: Znajdujemy się w dworku Henryka Sienkiewicza, który teraz jest muzeum. Proszę powiedzieć, jak do tego doszło.
7: No to jest dosyć długa historia. Najstarsze ślady Oblęgorka widoczne w dokumentach sięgają XVI wieku. Wiemy, że w 1619 roku, czyli już w wieku XVII, Oblęgorek stał się własnością magnackiej rodziny Tarów, którzy swoją główną siedzibę mieli w pobliskim Podzamczu Piekoszowskim. No, Tarłowie gospodarowali tutaj długo, bo do końca wieku XIX, i w 1883 roku sprzedali Oblęgorek rejentowi kieleckiemu, redaktorowi Gazety Kieleckiej i jednemu z najbogatszych mieszkańców miasta, Mieczysławowi Halikowi. To były takie tereny łowieckie. Tutaj Tarłowie, a potem Halik, no, przyjeżdżali od czasu do czasu. Majątek niestety z roku na rok podupadał. I Mieczysław Halik zaczął nosić się z zamiarem jego sprzedaży. Biegło to się w czasie z powstaniem Komitetu Jubileuszowego Henryka Sienkiewicza. Komitetu, który utworzyli przyjaciele pisarza, aby podziękować mu za jego dotychczasową pracę. Konkretnie chodziło o jubileusz 25-lecia pracy literackiej. Ponieważ Sienkiewicz swoje święto przesunął z 1897 roku, kiedy to przypadała 25. rocznica ukazania się powieści Na marne, na rok 1900. Zrobił to, ponieważ był zaangażowany w budowę pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie, więc przedkładał narodowego wieszcza nad swoje święto. Poza tym chciał ukończyć powieść jubileuszową, tak określamy powieść Krzyżacy, bo właśnie wydano ją w 1900 roku. I dało to czas komitetowi, aby zebrać dość pokaźną kwotę pieniędzy. Było to ponad 70 tysięcy rubli. No i zastanawiano się, jak spożytkować te pieniądze. Brano pod uwagę różne możliwości. Ostatecznie zwyciężyły jakby dwa pomysły. Pierwszy to był zakup kamienicy na Starym Mieście w Warszawie, a drugi zakup majątku ziemskiego, którym pisarz zawsze marzył, zresztą pochodził ze szlachty, więc ta ziemia była mu bardzo droga. Były też takie dosyć, powiedziałbym kolokwialnie, może trochę szalone pomysły, bo na przykład rozważano możliwość zakupu zamku w Pieskowej Skale, ale ten pomysł szybko odrzucono. Ostatecznie zdecydowano się na zakup majątku ziemskiego i jak już powiedziałem, to się zbiegło w czasie z tym, że Mieczysław Halik, właściciel Oblęgorka, kiedy dowiedział się, że komitet szuka majątku dla pisarza, zgłosił się z ofertą sprzedaży Oblęgorka. No, komitet nie sprawdził dokładnie majątku, bo jego przedstawiciele wprawdzie przyjechali tutaj na miejsce, ale zachwycili się tutejszą przyrodą, tutejszą okolicą. Nie sprawdzili, że majątek jest z długami hipotecznymi. No i Sienkiewiczowi taki prezent zdecydowali się kupić. Na czele tego komitetu stał najpierw książę Michał Radziwiłł, później biskup Kazimierz Różkiewicz. Zapłacono za ponad 280 hektarów majątku ponad 50 tysięcy rubli. Za pozostałą część tej uzbieranej sumy, bo to było ponad 70 tysięcy łącznie, postanowiono wybudować pałacyk dla pisarza, bo pierwotnie w tym miejscu był tylko domek myśliwski rodziny Tarłów, nazywamy go dzisiaj Tarłówką. Później rejent Mieczysław Halik dobudował sobie pawilon myśliwski, nazywamy go dzisiaj Halikówką. No a część ta pałacowa dla Sienkiewicza powstała jako ostatnia. Architekt po prostu połączył wszystkie te trzy elementy. I co się działo z Oblęgorkiem? No Sienkiewicz był tutaj po raz pierwszy nieoficjalnie w 1901 roku, kiedy wracał po maturze syna z Krakowa do Warszawy. W 1902 przyjechał już oficjalnie, bardzo uroczyście witany przez okolicznych mieszkańców, odprowadzony w takim przez wiele kilometrów w takim barwnym korowodzie aż pod sam pałac. No i był pełen entuzjazmu, że znajdzie tutaj spokój, będzie mógł dalej tworzyć, będzie mógł już przy tej jesieni żyć życia, można powiedzieć, odpoczywać. No ale bardzo szybko okazało się, że Oblęgorek ma sporo wad, tak można powiedzieć. Największą z nich było to, że kiedy nadeszła jesień, to w środku zapanowały zbyt niskie temperatury. Piękne piece, które zachowały się u nas do dzisiaj, nie były w stanie ogrzać tych pomieszczeń. Z tego powodu Oblęgorek szybko został przeznaczony na letnią rezydencję, a pozostałą część roku Sienkiewicz spędzał w Warszawie. Musiał z powrotem wynajmować tam mieszkanie. I przyjeżdżał tutaj Henryk Sienkiewicz z rodziną przez 12 lat, do wybuchu I wojny światowej. Po wybuchu tej wojny, bojąc się o rodzinę, przede wszystkim o syna, który był w wieku poborowym i groziła mu wcielenie do rosyjskiej armii, postanowił wyjechać najpierw do Krakowa, później do Wiednia, a finalnie znalazł się w Szwajcarii, gdzie między innymi wspólnie z Ignacym Janem Paderewskim tworzył Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, czyli prowadził działalność taką patriotyczno-charytatywną, można powiedzieć, z terenu Szwajcarii. No ale tam też Sienkiewicz zmarł 2 lata później, nie doczekał końca wojny, nie doczekał niepodległości. Wtedy do Oblęgorka wróciła jego żona, Maria Zbabskich-Sienkiewiczowa, to była jego trzecia żona, trzecia Maria, i ona tutaj mieszkała od 1917 w Oblęgorku do 1925 roku. W 1925 już podupadła na zdrowiu, wyjechała na krótko do Krakowa, gdzie zmarła. W majątku został syn Sienkiewicza, Henryk Józef, no, który między innymi ożenił się właśnie z Zuzanną z Cieleckich i tutaj sobie gospodarowali aż do wybuchu II wojny światowej. No wojna dosyć dotkliwie doświadczyła Oblęgorek. Tutaj stacjonowali partyzanci z grupy Wilka. Tutaj też w 1945 roku w styczniu przyszła Armia Czerwona. Rodzinie kazano się wyprowadzić do stojącej do dzisiaj nieopodal pałacyku dawnej rządcówki, czyli domu rządcy. Niebawem rodzinie w ogóle kazano opuścić powiat kielecki. Zamieszkali wtedy, no to trochę ironia losu, na ulicy Sienkiewicza, przy ulicy Sienkiewicza w Kielcach. Później, po wojnie, była ustawa, która spowodowała upaństwowienie majątku. Rodzinie zostawiono tylko tyle, ile reforma rolna dopuszczała, czyli 49 hektarów, a reszta została upaństwowiona. I co tutaj się działo? No przede wszystkim funkcjonowała państwowa wytwórnia i hurtownia ziół. W środku znajdowały się w pałacyku, w domu pisarza spichlerze. Trzymano zwierzęta. Utworzono fundację, która miała na części majątku pomagać młodzieży uzdolnionej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Funkcjonowała tu samopomoc chłopska. Ogólnie majątek był bardzo zniszczony. I tutaj właśnie i według relacji właśnie Zuzanny Sienkiewiczowej w roku 1949 dopiero wtedy majątek oddano rodzinie, ale był on już na tyle mocno zdewastowany, ciężko go było utrzymać, rodzinie brakowało pieniędzy, że i właśnie już pod koniec lat 40. dzieci pisarza, czyli Henryk Józef i jego siostra Jadwiga, zaczęli czynić starania o to, aby majątek przekazać na rzecz państwa, ale pod warunkiem, że zostanie tutaj utworzone Muzeum Pamiątek po ich ojcu, czyli Muzeum Sienkiewicza. Kilka lat ten pomysł nie był realizowany. Oczywiście brakowało pieniędzy w tym czasie. Wiele znakomitości przyjeżdżało też tutaj, oglądało Oblęgorek i apelowało o to, aby coś zrobić z tym majątkiem, że Sienkiewicz, noblista, warty jest tego, aby utworzyć jego muzeum właśnie w Oblęgorku. Uznano, że jest to idealne miejsce. Mówię tu na przykład o Melchiorze Wańkowiczu, Marian Brandys chociażby. I rzeczywiście ten pomysł w końcu zaczął być realizowany. W roku 1956 dzieci Sienkiewicza aktem notarialnym zrzekły się prawa do 2 hektarów parku oraz pałacyku, przekazując go na rzecz państwa. To jest dzisiaj właśnie teren naszego muzeum i nasz park oblęgorecki. A w 1958, dokładnie 26 października, udało się po wielu różnych staraniach, bo to była dosyć długa droga, otworzyć muzeum. Kustoszem, pierwszym kustoszem została synowa Sienkiewicza, Zuzanna Sienkiewiczowa. Takim opiekunem merytorycznym muzeum była znana tutaj na Kielecczyźnie pani Aleksandra Dobrowolska, wtedy kustosz Muzeum Świętokrzyskiego. Bardzo dużo pomogła Cepelia Poznańska, aby w ogóle otworzyć muzeum, ponieważ wiele mebli, które przetrwało, było bardzo zniszczonych i oni postarali się o to, aby wiele tych mebli odnowić. Wiele rzeczy odtworzono na podstawie fotografii. Także w momencie otwarcia udało się uruchomić gabinet Henryka Sienkiewicza, salon, a w miejscu, gdzie dzisiaj mamy jadalnię, znajdowała się, no, taka sala, można powiedzieć, staw czasowych. Później kolejne sale otwierane były w następnych latach. Ostatnią otwarto sypialnie dla zwiedzających. To był rok 1974 już. Pierwsze trzy pomieszczenia, które można oglądać u nas w muzeum, czyli gabinet, salon oraz jadalnia, to są pomieszczenia bardzo autentycznie wyglądające. 90% obiektów, które się znajdują, to są autentyczne rzeczy, takie, które należały do Sienkiewicza. Natomiast jadalnie oraz palarnie odtworzono na podstawie głównie właśnie wspomnień, między innymi kobiety, która była gospodynią Sienkiewicza, nazywała się Maria Lutówna. Najpierw pracowała w mieszkaniu pisarza w Warszawie, a później przyjechała z nim tutaj do Oblęgorka. Zresztą bardzo ciekawa postać. Dzięki niej podczas I wojny światowej większość pamiątek po pisarzu przetrwało, ponieważ ona zorganizowała akcję wywożenia tych wszystkich rzeczy do Kielc, do ówczesnego biskupa Augusta Łosińskiego, w obawie, aby Rosjanie w tym wypadku nie zniszczyli pamiątek po Sienkiewiczu. I Maria Lutówna, która dożyła wieku 101 lat, pamiętała jeszcze, kiedy otwierano muzeum, żyła oczywiście i pamiętała, jak to wszystko wyglądało za czasów Sienkiewicza. Można powiedzieć, że tradycja oprowadzania grup wycieczkowych po Oblęgorku jest bardzo długa, ponieważ sięga jeszcze za czasów Sienkiewicza. Za jego życia można było przyjechać do Oblęgorka, zachowały się takie wspomnienia. Można było oglądać dom pisarza, ale pod warunkiem, że jego nie było akurat wtedy w domu i tutaj Maria Lutówna pełniła rolę takiej gospodyni, przewodnika, można powiedzieć. Wracając do tego, co się działo tutaj w Oblęgorku, jak mówię, w kolejnych latach otwierano kolejne sale i ostatecznie udało się odtworzyć 5 pomieszczeń mieszkania Sienkiewicza na parterze, a na piętrze utworzyć wystawę biograficzno-literacką. Oprócz tego w dawnej Halikówce obecnie mamy salę wystaw czasowych. No, tam oryginalny wystrój nie przetrwał. Te pomieszczenia, które się tam znajdowały, gospodarcze, pomieszczenia dla służby, garderoby, zostały zniszczone. W czasie II wojny światowej, tak jak znaczna część księgozbioru Sienkiewicza, który Niemcy wywieźli do Kielc i na jednej z ulic spalili, tak samo piętro, stąd też bardziej nowoczesna dzisiaj tam wystawa, ponieważ no, ten oryginalny wystrój niestety nie przetrwał. Na piętrze były pokoje dla dzieci, pokoje gościnne. Dzisiaj muzeum no, to jest jedno z najpopularniejszych muzeów tradycyjnych w Polsce i, no, i oczywiście siłą rzeczy też w województwie świętokrzyskim. Oblęgorek od wielu, wielu lat miał bardzo wysoką frekwencję, cieszył się ogromną popularnością, bo zaczynając tam od lat 60. to było po 85 tysięcy mniej więcej zwiedzających. Później nawet był taki czas, że Oblęgorek miał drugą frekwencję po Wawelu. To jest coś niesamowitego. Obecnie ta frekwencja to jest między 50 a 65 tysięcy zwiedzających rocznie. To też bardzo dużo, właśnie jak na muzeum tradycyjne.
8: A kim są ci zwiedzający? Czy są to jakieś grupy zorganizowane? Czy to są to osoby tylko z województwa świętokrzyskiego, czy też z całej Polski?
7: No, można powiedzieć, że Oblęgorek funkcjonuje dosyć cyklicznie, dlatego wiemy właśnie w jakim okresie roku możemy liczyć na dane grupy zwiedzających. I tak na przykład ten sezon turystyczny, który zaczyna się koniec kwietnia, tak naprawdę maj, czerwiec to jest taki najbardziej gorący okres turystyczny, to są przede wszystkim grupy szkolne. Młodzież szkolna przyjeżdżająca do nas na wycieczki, jako jeden z punktów tych wycieczek właśnie jest to Oblęgorek jednym z tych punktów. Potem w okresie wakacyjnym to są przede wszystkim kolonie i rodziny z dziećmi, które bardzo chętnie wybierają się, żeby oglądać polskie zabytki i tutaj to są takie grupy. Natomiast potem mamy jesień i właśnie wrzesień, październik to znów są wycieczki szkolne. W międzyczasie, w ostatnich latach zauważamy też trend, że bardzo dużo grup emerytów przyjeżdża do nas. To są uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora. Także ten wachlarz jest bardzo, bardzo szeroki, można powiedzieć. Oprócz zwiedzania, no bo to jest nasza podstawowa działalność, organizujemy też co roku wystawy czasowe. One są tematycznie związane z twórczością Sienkiewicza, bądź też wystawami historycznymi. Ponadto to staramy się wykorzystywać potencjał naszego parku, organizujemy pikniki rodzinne, zwykle też poświęcone konkretnemu tematowi, z pokazami historycznymi, rekonstruktorami, różnymi grami, zabawami edukacyjnymi. Mamy też koncerty, to jest taki cykl, który nazywa się Wieczory u Pana Henryka. Od wielu lat już u nas funkcjonuje i staramy się, żeby co roku kilka tych koncertów przynajmniej w pałacyku się odbywało. One zazwyczaj mają miejsce w salonie pisarza i no cóż, takiej wyjątkowej scenerii staramy się dostarczać tej rozrywki i lokalnym mieszkańcom, mieszkańcom, bo na nich nam bardzo zależy, no ale też każdemu chętnemu. To są koncerty bezpłatne. No i cóż, staramy się też przy okazji innych rocznic, czy też wydarzeń, żeby Oblęgorek był cały czas żywy, żeby też wychodził troszeczkę naprzeciw potrzebom obecnych, zwiedzających, bo rzeczywiście, zwłaszcza tu dzieci, młodzież, rodziny, no wymagają, żeby cały czas muzeum żyło, żeby pojawiało się coś nowego, żeby były właśnie cykliczne jakieś imprezy. I robimy wszystko, żeby tak właśnie
8: żeby
7: było.
8: Muzeum żyło, to tak naprawdę musi się coś dziać, prawda? Musi być tak. Coś organizowane. A proszę mi powiedzieć, jak wygląda oferta edukacyjna?
7: Tak, oferta edukacyjna jest dla nas niezmiernie ważna, no bo właściwie poza tradycyjnym zwiedzaniem, no to jest druga rzecz, na której się tak mocno skupiamy. I oczywiście mamy ofertę tak zwaną stacjonarną, bo w ostatnim czasie, w czasie pandemii pojawiła się ta oferta online, która no, spotkała się z bardzo dobrym odzewem. Przygotowaliśmy nowe propozycje tematów, wprowadziliśmy te zajęcia zdalnie przy pomocy różnych programów, które były powszechnie używane w tym czasie. Natomiast ta oferta stacjonarna polega na organizowaniu lekcji muzealnych, zajęć edukacyjnych, warsztatów. Do wyboru mamy kilka takich podstawowych tematów, które od lat są najchętniej wybierane przez głównie nauczycieli. To są tematy związane z książkami i z życiem Sienkiewicza. A oprócz tego mamy też zajęcia manualne, gdzie można się wykazać zdolnościami plastycznymi, zręcznością wykonywania różnych rzeczy. I lekcje cieszą się też dosyć dużą popularnością właśnie w sezonie turystycznym. Zawsze jest do nich prezentacja, mamy salę edukacyjną, w której te zajęcia się odbywają. Także właściwie na zamówienie, można powiedzieć, po rozmowach z nauczycielami możemy przygotować lekcje tak naprawdę na każdy temat. Tu jesteśmy bardzo elastyczni.
8: Pałacyk Henryka Sienkiewicza jest zabytkiem, prawda?
7: Tak, Pałacyk Henryka Sienkiewicza jest oczywiście zabytkiem. Po raz pierwszy trafił na listę zabytków już w 1958 roku, czyli bardzo dawno. Mało tego, od 2018 roku Pałacyk Sienkiewicza jest także pomnikiem historii. Wpisany został na listę pomników wraz z Aleją Lipową, która prowadzi do naszego muzeum, także zabytkową. Lipy to był dar dla Sienkiewicza z okazji jubileuszu również. Także taki status uzyskaliśmy, z czego oczywiście bardzo się cieszymy.

0: Reklama.
1: Czy twoja klimatyzacja nie chłodzi tak jak powinna? Czujesz nieprzyjemny zapach po jej uruchomieniu? Postaw na profesjonalny serwis klimatyzacji w Evo Garage. Oferujemy diagnostykę i kontrolę układu, odgrzybianie i dezynfekcję, napełnianie czynnikiem chłodniczym, kompleksowy serwis klimatyzacji samochodowej. Zadbaj o komfort jazdy i zdrowe powietrze w swoim aucie. Evo Garage, ulica Targowa 6, Starachowice. Zadzwoń już dziś. 698 599 598. Evo Garage. Chłodny komfort przez cały rok.
2: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

vivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: SK Starachowice. Reklama.
1: Twój samochód codziennie wykonuje tysiące zmian biegów, ale kiedy ostatnio zadbałeś o skrzynię? W EVO Garage wykonujemy profesjonalną, dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów. Stosujemy wyłącznie wysokiej jakości oleje Liqui Moly. Dynamiczna wymiana pozwala usunąć niemal cały zużyty olej i zanieczyszczenia z układu. EVO Garage, ulica Targowa 6, Starachowice. 698-599-598. EVO Garage. Profesjonalny serwis dla twojego automatu.
2: I po reklamie.
3: SK Starachowice.
4: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
5: Rap 20.
6: Rap 20.
5: Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
7: To jest Rap 20, ja nazywam się Mati Fuczyło, jak zawsze odliczamy 20 najlepszych rapowych kawałków. Jak zawsze to wy decydujecie o tym, który kawałek ląduje na którym miejscu. SK.pl, tam to robicie, SK.pl, tam głosujecie, a w studiu SK, w studiu Rap 20, no chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu, dokładnie Kalifornia Records, White 2115, siemanko.
8: Siemanko, witam.
7: Vivi Simon też tu jest.
8: Siemanko.
7: No i Palar.
9: No witam serdecznie.
7: Gotowi jesteście?
9: Tak jest.
8: Pewnie, no zawsze jesteśmy.
7: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy, dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
8: poznasz
7: tym.
8: Prawdę.
7: Poznam prawdę. Prawda o California Records wycieknie właśnie dziś. To jest Rap 20, my zaczynamy, odliczamy 20 kawałków. Na początek chcę więcej od Fuka Jajliwki, to jest pierwszy z tych numerów.
5: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl.
3: 20.
10: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Radio SK. 19.
1: Welcome to the Crack House.
2: Czekam na ciebie gdzieś pod palmą, kostium Elvi w ręce trapon. Baby, zadzwoń, rzuć mi hasło, odleć.

0: White 2115, Vivi Simon i Polar w studiu Radio SK. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to Wesce. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
1: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
0: Po drodze, wszystko po
1: drodze.
2: Mieliśmy, słuchaj, taki tak zwany małą taką... odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
1: No właśnie, no, właśnie, tym bardziej, że jak kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
0: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Palar jest cicho,
3: ja
0: obawiam się,
3: audycji.
0: Że ty... audycji nie, ale obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś
3: ciebie?
0: Mnie wygryźć?
3: No. Nie, na twój głos, ja bym
0: ta
3: nie
0: cisza,
3: konkurował z takim.
0: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whiter 2115, przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś tam na miejscu, miałeś
3: lip-sync, tak zwany,
0: sporo do czynienia, lip-sync był nagrywany.
1: Natomiast nie byłem jakie.
3: Bo takie klaskanie.
0: Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy Hustler to jest Vivi Simon, co?
1: Tak, nawet przybrałem taki kostium.
2: Kostium? Garnitur
1: teledyskowy, żeby tutaj efekt był.
0: No właśnie, zaraz pogadamy więcej o samym numerze, bo to jest ważna sprawa. Oczywiście ten kawałek też zagramy, ale patrząc na to, że części rzeczy pewnie nie widać, część rzeczy widać, te kawałki się ukazują, no to dużo się u was chyba dzieje. Ostatnie miesiące to była jakaś jazda, co?
1: No, stary. Dominacja.
3: Się chyba.
2: Genetyczna. No wiesz, jakby zaczęliśmy rok, tak na dobrą sprawę skończyliśmy rok tam taką piosenką, takim naszym już rytuałem trochę corocznym, Happy New Year, nutkami takimi, różnymi trackami wrzucanymi tako. Zaczęliśmy rok na totalnym, tak zwanym, no, grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornii Love EP z pełną promocją tego, vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś.
1: Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Wiadomo, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, California Love tak naprawdę największy hit, no. To była ostatnia
2: nota. To dosłownie zostało zrobione...
1: Z tydzień przed wylotem.
2: Z tydzień przed wylotem zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy to na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do niej dorzucić jeszcze.
3: Jako bonus traczek,
2: jako bonus traki, ale
1: nawet klip zrobiliśmy.
2: Nawet klip zrobiliśmy, klip nakręciliśmy.
1: No, wow. Ale fajna nuta w ogóle.
3: Fajna.
2: Ale może kiedyś się wrzuć, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to też fajnie
1: takiego,
2: będzie,
1: to jest pamiątka od razu.
2: No, taka wiesz.
1: Tam nakręciliśmy tam ten
2: teledysk. Tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swojej jeszcze solowej płyty.
1: No i my nasze solówki też.
2: No, chłopaki oczywiście swoje solówki by ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. No. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas w czasie, Palara rzeczy robiliśmy.
3: Tak jest.
2: No i wiesz, i potem wydawnictwa, jak Red Flag, jak jakieś gościnki, jak to u Kubiego, jak Euryka Moczko, jak u Maty dwa dni temu przecież, co wyszło, trzy dni temu.
0: Gramy miejsce 17, zaraz wracamy do rozmowy i pogadamy i zagramy też już kawałek wspomniany.
4: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: To jest rap 20 w studiu Radia SK California Records, czyli Palar White 2115 i Vivi Simon. Panowie, powiedzcie mi więcej o tym, bo ja wiem, że Whitechur mi już kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przepis na hit i że ta Kalifornia, no to wszystko przypadek i tak wyszło, ale pojawia się na przykład potem temat California Love. Może to słowo Kalifornia to jest w ogóle jakiś taki przykład, który kurczę sprawia. California Records, to wszystko.
1: Cholera, otóż. Może rzeczywiście.
2: Masz nas.
1: Nie?
0: Mam was. Czyli to jest ten master plan. Trzeba wrzucić Kalifornia do...
1: Nie, no wiesz co, mi się wydaje, że chyba po prostu to, czy to będzie hitem, czy nie, no to o tym już decydują ludzie i to, jak oni z tym sobie będą żyli i tworzyli jakieś swoje unikalne historie, wspomnienia, ale na pewno, no jak my zrobiliśmy California Love, no to czuliśmy, że to ma potencjał, wiesz, no...
3: Fajna emocja.
1: Fajna emocja, też mi się ja uważam, że z wydawaniem muzyki ważny jest timing. Jeżeli jest czas na jakąś emocję i na po prostu określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, no to to szanse są duże, tak?
0: Palar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że California Love to jest ten moment?
3: Tak, ja od razu nóżką tuptałem.
0: Czyli tuptanie nóżką Palara oznacza, że to jest wyznacznik.
3: Oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz, co chodzi, to potem idzie. Idzie jak domino.
2: Wiesz, problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie? A potem mówimy tak kurczę, no ale nie zawsze tak jest. Potem wydajemy jakoś tutaj, mówimy kurde, no.
3: Nie tym razem.
2: Nie, ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to działa po prostu.
1: Nie tylko o to chodzi.
2: Jakby jest wiele tych wytycznych. Wiele kurwa, masz słowa mi
0: zabrakło. Czynników.
2: Wpływów, czynników na to, żeby to osiągnęło sukces. Ale wiesz, na przykład, no ja na przykład szczerze ci szybko powiem, żeby nie przedłużać, żebyś nie miał problemu potem z tym. Słuchaj, robiąc tą California Love piosenkę, no to my nie nastawialiśmy się na to, dobra, my musimy teraz zrobić stary hit wakacji, my teraz, każdy ma to śpiewać, każdy ma to znać. My po prostu zrobiliśmy muzykę taką, jaką się jaraliśmy, w danym momencie tak to poczuliśmy. No i tyle, nie?
1: Mieliśmy jakąś potrzebę też zrobienia kawałka z taką perkusją, w takim klimacie.
3: Zainspirowaliśmy się też fajnie.
2: Tak, no to jakby, wiesz, to oddaliśmy też hołd temu, co na nas wychowywało. Convict Music, no.
1: Dokładnie.
2: Do tego tak to wygląda. No.
0: Convict Music, ale słuchajcie, pojawił się też Hustler. Moje pytanie brzmi, czy zagramy Hustlera premierowo w Radiu SK, bo California Love to już nie jeden raz był numer jeden rap 20. Może no, to też będzie. Sprawdźmy, czy to jest ten moment.
2: No to słuchaj, to ty nam powiedz.
0: Czy nóżka zabuja, czy nóżka pójdzie w ruch. Gramy w takim razie. Hustler, Simoni, White 2115. Najwyższy czas.

0: głowie metli. Porzucał cebulami we mnie tłum. Drażniłem i tak jak pszczoła, co mówi, że lepszy miód jest rojowi muchy. Wiem, że to trudne, wiem, że to trudne, ale wolę to niż nudne. Wolę to niż wódkę, moje społeczeństwo smutne. Choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w lary muszę w końcu podbić świat. Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
1: Rap 20 w Radiu SK 14.

0: Trzeba powiedzieć, że niezła ekipa dzisiaj w studiu Rap 20, chyba największa w ostatnim roku, to na pewno. Vivi Simon, White 2115 i Palar w studiu. Za nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza. Moim zdaniem jest to hit. Jest też klip. Wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił gdzie dokładnie, ale rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas?
1: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
0: To tak. Akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, więc wydaje mi się, że no, teraz czas na Hustlera.
1: Wypadałoby. Fajna pioseneczka, nie?
0: Fajna pioseneczka.
2: Motywująca.
1: Motywująca, tak.
0: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które powstały wcześniej, no, tak się zakręcę, natomiast... Mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacje oczywiście.
1: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę na prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.
3: Klipy. Dwa pełne tygodnie to wyjęte były,
1: tak,
3: co?
1: Tak, no jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to też było wielkie przedsięwzięcie. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany, no tam ostatni tydzień był taki.
2: Chyba, tak, bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, a ostatecznie zostaliśmy 4
3: ale
2: tygodnie.
3: Ale i tak się też nagrało.
2: No i tak się nagrało, ale właśnie te 4 tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy sobie ten ostatni tydzień, tam zwiedzaliśmy jakieś muzea, kurwa, i jakieś inne takie rzeczy.
3: Zajebiste.
2: Fotę z dinozaurem, a Palar żywym.
1: Byliśmy też w Wielkim Kanionie i jak do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
2: Zamknęli, ale czaj zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, ze szczelbami i mówią, no panowie,
3: nie będę mówił jak.
2: Nie będę mówił jak, nie?
1: A tu wiesz, szczere pole, kosmici tam obok gdzieś lądują.
0: Być może.
1: I zamknięty Wielki Kanion.
2: A jeszcze, to jest w ogóle, to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało. Jak, wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? Jedziemy, nie? I też ten kanion się, jest też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy i tak patrzę, te góry tam są jakieś, nie? Ja mówię, co to kurwa jest, nie? A tam, słuchaj, 40 stopni prawdopodobnie było, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg.
1: Tak, był śnieg.
2: I Blacha też tam był, bo Blacha dosłownie był tydzień. Jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to Blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles. To oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej masz 40 stopni. Jakieś szalone. Jakiś, ten kraj jest dziwny.
0: Ja już myślałem, że to jakaś fatamorgana przy okazji po prostu tego, że tak bardzo gorąco. Słuchajcie, zaraz pogadamy jeszcze więcej o tym. W ogóle mam miliard pytań związanych z miliardem rzeczy. Zagrajmy teraz kolejne miejsce Rap 20, a ja zaraz będę zadawał te wszystkie pytania.
4: Rap 20. Głosuj na SK.pl 12.

0: chylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

0: Śląska Starachowice.
1: W dobro słuchaczy, informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
0: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: To jest Rap 20. Dzisiaj jesteśmy w słonecznej Kalifornii i to niezależnie od tego, gdzie nas słuchacie. Kalifornia jest z nami, to jest Rap 20. To jest Eska w studiu Whitechor, Palari, Vivi, Simon. Widziałem filmik, na którym Palar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Palar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta,
3: oczywiście,
2: scenograf.
3: Oczywiście, tylko jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
2: Tłumaczyłeś, że Vivi Simon jest... Początkowo staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się,
3: tak.
2: Następnie z kolei rezygnuje,
3: chodzi.
2: Tak? Ty tłumaczysz to.
3: Tak, ja to wymyśliłem.
2: O, Whitechor chyba nie jest zachwycony tym.
3: Ja bym chciał coś lepszego, ale nie będę mówił co.
4: Nie będę mówił jak.
2: Jaki był pierwszy pomysł Palara?
3: Nie mogę mówić takich rzeczy.
4: Wiesz, nie zdradza się z oscarowych scenariuszy.
3: Może go użyjemy kiedyś, do innego klipu go.
4: Dokładnie, no słuchaj, powiem ci tak, jakby Scorsese.
2: Scorsese czeka.
4: Latał i mówił na lewo, prawo, że on będzie Goodfellas nagrywał, okay. Wiesz o co chodzi, ogarniał, no to yes. Ktoś by mu ten pomysł zwinął.
3: Okay.
4: Patryk Wega na przykład by mu zwinął ten pomysł przed nosa. No a my tutaj jesteśmy, wiesz, KMWTW, my tu jesteśmy z tej lowki, w tak zwanym niskim kluczem robimy ruchy i wiesz, i dopiero w momencie, kiedy już my prezentujemy, to wtedy może świat wiedzieć.
5: Dobra. Kiedy jaskółki latają nisko, to też pada dopiero.
2: Pozdrawiamy, tak. Paolo Sorrentino, który pewnie słucha i już chciał się dowiedzieć od Palara jakichś ciekawostek na
5: Palaro
2: temat tego.
5: Sorrentino.
3: Właśnie
2: Palara Sorrentino. Palar Sorrentino, właśnie to stworzyłem. Znaczy stworzyłem z wami, ale tak to ładne.
3: Jest dużo, jest jeszcze Palaro Pereira.
2: No,
4: znany piłkarz.
5: A bo to on ma po prostu andaluzyjskie korzenie.
3: Tak.
2: To jest piękne. Ale słuchajcie, bo w kawałku pojawia się to, że macie kieszenie wypchane kanapkami z hajsem, ale zastanawiam się, że macie też kieszenie wypchane chyba numerami gotowymi już, co?
5: No tak, tak, no tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, ja już mam tak naprawdę album gotowy, ale nie chcę tak na razie chyba jeszcze o nim mówić.
2: No pewnie.
4: Spojrzał na mnie ogólnie, nie wiem, czy
2: widziałem, spojrzał, poczekał na pozwolenie.
4: Nie bój się, Maula, nie bój się.
5: Jak ten, jak Lil Durk
4: tak,
5: i
4: tak,
5: King Von, tak?
4: Tak, dokładnie ta scena.
5: Chciałem właśnie otworzyć.
2: Odpowiedzieliśmy to.
5: No, w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować, tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać to, że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny singiel będzie inny niż ten, tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji, trochę też innego niż te bangery, co mamy na epce, w takim naszym...
4: I co innego niż ty masz też...
5: I co innego niż
4: płycie,
5: ja mam w ogóle na płycie, bo to tak naprawdę, no, jest różnie, no i tyle.
4: Ja jeszcze tak doprecyzuję to, że właśnie jakby to z tym albumem to jest coś takiego, że no jakby jest tam jakiś koncept tego albumu, wiesz, jest jakaś tracklista tego albumu, ale ja na przykład uważam, że dzisiejsza muzyka nie polega już stary na albumach, nie? Że to jednak jest... Uważam, że też jako słuchacz bardziej doceniam to właśnie singlowanie, na bieżąco budowanie czegoś i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy szkielet, mamy zarys, mamy
5: jakąś
4: pomysł,
5: treść też.
4: Mamy treść. Ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża nie polega na tym, że wrzucasz dwa single, stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był pełen proces, serial.
2: My gramy teraz kolejne miejsce Rap 20, ja do rozmowy z California Records w pełnym rapowym składzie, chyba można tak powiedzieć. Wracamy za moment.
0: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

ładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno.

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne

0: bez ojcu. Szczęśliw bez wstydu, trochę płynu, tego trochę dymu, a się zgubi. Zdarł głos, nic nie mówi, tylko Jezu Chryste kubi.
1: To jest koszt bycia boss, to jest kawałek, który dzisiaj wylądował na 8 miejscu Rap 20, a w studiu, no też można powiedzieć bossy, chociaż bardziej hustlerzy dzisiaj, ekipa. Dokładnie. California Records. Muszę wam powiedzieć, że jestem oczarowany naszymi rozmowami poza anteną, tutaj dowiedziałem się już wiele o pracy Vivi Simona w radiu, natomiast trochę chciałbym się dowiedzieć więcej, no bo Łajciora znamy już od lat z hitami, natomiast was, panowie, teraz poznajemy w tej opcji właśnie California Records. I to, co jest moim pytaniem, to jest to, skąd się wcześniej wzięliście, na przykład ty, Vivi Simon, wiem, że ksywa była kiedyś inna, nie wiem, czy tak, chcesz, tak, żebym ją wypowiadał, czy nie.
2: Zostawmy ksywki dla digerów, niech oni tam, ja już im podpowiem. Niech oni
3: tam... Abonent.
2: Tak, chłopaki, ale to akurat nie była moja najpopularniejsza, no to po prostu to jest nuta, którą ale wykopali.
1: Nie, witamy abonenta i konsumenta, pozdrawiamy.
2: Tak, to zostawmy dla tych, którzy tam szperają, na pewno znajdą, miałem dwie ksywy wcześniejsze. No i tak, no skąd się wziąłem, kurczę, no ja robię muzę, no tak naprawdę wszyscy, tutaj siedzimy, to robimy muzę podobny chyba czas. No wiadomo, Seba tutaj udało mu się osiągnąć wielki sukces no dużo wcześniej, tak? My tak naprawdę dopiero teraz, bo jesteśmy mniej więcej w podobnym wieku, Seba jest 2 lata starszy ode mnie.
4: No i jeszcze Palar w moim wieku, nie? Ja z Palarem ja za pierwsze nuty robiłem w jakimś 2010 roku.
2: No właśnie, no to ja podobnie, tak? Zaczynałem we wsi Wapnica. Nikt tam nie rapował.
1: Pozdrawiamy Wapnicę.
2: Pozdrawiam Wapnicę. No ostatnio sobie robiłem tam fotę z moim sąsiadem, który taki mały był.
1: A teraz już taki duży.
3: Ale podobnie jak Łajcior, też masz 3 ksywy.
2: Tak.
1: Przypomnijmy tak, ksywy Łajciora.
2: Tak, powiesz?
1: Nie zrobię tego, nie zrobię tego.
3: Ja akurat wytrwałem przy jednej.
2: Nie, no bo to masz na idealne nazwisko.
3: A nie,
2: DP.
3: No gdzie DP? To był mój login do komputera na informatyce.
1: No, może były numery.
3: A byłem.
2: No.
3: Miałem. Ale to jak miałem, no to rzeczywiście.
2: Digital Palace.
3: To były rzeczywiście, miałeś rację.
1: Digital Palace.
3: 14, 15, jak miałem 14 lat.
2: To miałeś DP?
3: To było.
2: Johnny Deep. No i właśnie tak to było. Jestem właśnie z tych okolic stargardzko-szczecińskich. No i tam sobie robiłem muzę. Tutaj jak chłopaki ostatnio mogli właśnie usłyszeć wykopane przez...
1: Abonent.
2: Tak, przez kurczę... Ale siedzi w głowie, dokładnie. Wykopane przez ludzi rzeczy. No i tak sobie robiłem tą muzę, robiłem. Nawet też na starej jeszcze ksywce udało mi się być na...
3: Powiesz jakiej?
2: Nie, będę tego mówił, zostałem to dla ludzi. Na jakichś takich większych kanałach.
1: Znajdą się tacy.
2: Udało mi się na jakichś większych kanałach tam być, ale no niestety bez większego sukcesu. Jak sprawdzam to dzisiaj, to rozumiem dlaczego. Miałem nawet właśnie jedną taką, co już zdjęli z tego kanału, o którym mówię, ale nie będziemy promować. To tam nawet miałem chyba, nie wiem, jakieś 60 tysięcy wyświetleń.
4: A wczoraj premiera, pojechaliśmy do studia, wiesz, szampany, słuchaj, tutaj te wiesz, rzeczy, cała celebracja jakby tego momentu, nie? No to właśnie był moment, gdzie ja sobie siedzę w telefonie i mówię,
1: posłuchajmy, sprawdźmy.
4: Ja go troszkę tutaj jeszcze, wiesz, zanim wybije północ, to nie...
1: Pokręcę.
4: Tak. I właśnie ten, i pamiętam, że rzuciło mi się w oczy, że jedna nuta miała 80, chyba 3 tysiące wyświetleń.
2: No, ale to po latach, milionie lat.
4: 10-11 lat pewnie.
3: To nie była ta nuta, spal moje zdjęcia, nie chcę pamiętać.
2: A, to akurat twoje tak zwane...
3: Nie, to miało max 18 wyświetleń.
4: Tak.
1: Gramy w takim razie kolejne miejsce Rap 20, wracamy za chwilę. Nie wypowiemy ksywy Łajciora, nie wypowiemy też już żadnej innej ksywy chyba dzisiaj.

To jest Rap 20. Dziś w studiu cały czas ekipa California Records. Kilka dni temu na Insta California Records widziałem taki post z hasłem, a raczej rolkę z hasłem: ostatnia Kalifornia w te wakacje, koncertowa oczywiście, ale sezon koncertowy to chyba udany był.

0: Że normalnie ten stół DJ-ski się rozsypał, no. Pawciu, PMB to w powietrzu, łapie
1: to wszystko, a koncert, łapie, grał,
0: a koncert
1: gra,
0: nie przerwał nie koncertu, przerwał. Nie? I gra dalej, tak, nie? Show must go on, jak to mawiają.
2: Niestety Szymonkowi się stage divingu nie udało zrobić.
1: A no tylko tego nie zrobiłem, bez hitu.
3: Nie udało, bo nie złapali, czy nie udało, bo nie skoczyłeś?
1: Nie, po prostu byliśmy za każdym razem troszeczkę za daleko od ludzi, ale może jeszcze w tym roku na koniec.
3: No, tu się pojawia moje pytanie, co oznacza na koniec? Co oznacza na koniec?
0: No słuchaj, no na koniec na zasadzie, bo ogólnie trasa się, ten prosty tak rozdarty tur się skończyła w Opolu. Była to letnia trasa, po prostu stricte letnia trasa, którą rozpoczęliśmy jakoś w maju, kwiecień, maj.
1: Jak wróciliśmy w sumie
0: od razu. Ze Stanów.
1: Od razu z samolotu właściwie.
0: To w ogóle super. To jest mocna historia, nie? Wróciliśmy ze Stanów, nie? Leciliśmy, no 10 godzin około się wraca, nie? Wróciłem tylko do domu, zrzucić bagaże, szybka przepłuczka, podchlapka tak zwana szybka, przebiórka i stary na koncert, była impreza Greyla w Jabłonnie. Jabłonnie, chyba nie w Jabłonnej. No pałac. Taki był i tam dosłownie stary z samolotu, my graliśmy California Epe, tak wiesz, California Epe, tak elegancko na świeżo.
1: Na świeżo.
2: A z tym tam wjechała California od razu.
1: Już wtedy tak mamy,
0: I słuchaj, a na koniec oznacza to, że mamy zabukowane jeszcze jakieś kilka koncertów pod koniec tego roku, jakieś pojedyncze sztuki, ale one nie są już zrzeszone pod żadną trasę, jakby stricte, dlatego Szymonek tutaj jeszcze ma okazję nadrobić ten stage diving. No a nie dało się tego stage divingu, dlatego, bo graliśmy bardzo duże sztuki na bardzo dużo osób, z dużą pirotechniką i tak dalej, więc stąd
1: dobra,
0: tak to wygląda.
1: W Łodzi zrobić stage diving.
0: To byś pół godziny by cię tam na tym stage divingu.
3: Było bardzo dużo. Końca nie widać, co?
0: Nie było widać końca.
3: Falar, powiedz mi proszę, ty też się pewnie odnajdujesz dobrze.
2: Stage diving już robiłem.
3: Stage diving robiłeś, ale koncertowo się dobrze odnajdujesz. Co jeszcze? Co jeszcze? Na co czekać?
2: Nutę jeszcze niedługo trzeba wydać.
3: No właśnie, i co? Nie powiesz mi pewnie kiedy, co?
1: Bo wiadomo jak.
2: No nie wiem, czy mogę.
3: Spójrz na szefa.
1: Powinieneś chyba.
0: Ja tylko lekko nakreślę, żebyś wiedział, w którym kierunku iść. Kwestia jest taka, że mamy nutę zrobioną, chcemy ją wydać, nie?
2: I gdzieś sobie tam lata.
0: Tak, już snippecik sobie lata, gdzieś tam ludzie już się zaznajamiają z tym i fajnie kręci się to. Teraz jeszcze tak dat nie chcemy rzucać, no bo wiesz, w tym momencie jesteśmy sfokusowani mocno na nowym singlu, jakby na Simona ze mną, na Haslerze.
3: Wpadajcie częściej, wpadajcie przy wszystkich premierach, mam nadzieję, gracie wszystkie, więc zaglądajcie. Rap 20, głosujcie na Haslera aktualnie. Panowie Vivi Simon, White 2.1 i Rem 5 i Palar, gośćmi Rap 20. Dziękuję.
0: No jak, sprawdzajcie wszyscy Haslera. Pow, bang.
4: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl 5

Za nami miejsce czwarte, to tym razem Jabson, Hellfield i Sentino z kawałkiem Sopot i to też kawałek, który powstał przy okazji festiwalu w Sopocie, a więc Top of the Top Sopot Festival. Jabson i Hellfield mieli okazję zagrać ten kawałek na żywo. Wcześniej na miejscu piątym MJ Deli i Deli Supreme. Fajnie widzieć, że ten kawałek tak mocno rozkręca się i tak mocno idzie do góry. To nowość, która od razu zadebiutowała na miejscu piątym. Fajnie, że głosujecie, tym bardziej, że MJ Deli dopiero wdziera się na scenę. Trzymamy kciuki za kolejne ruchy, a ja teraz mówię o tym, kto dzisiaj na miejscu trzecim. Skok duży z 11 na trójkę. O co chodzi? Nic nie mija.

nie mija i Rap 20 też jeszcze nie minęła. O co chodzi dzisiaj na miejscu trzecim? Ja zanim powiem, co dziś na drugim, to wspomnę jeszcze o nowych propozycjach, które czekają na Was na sk.pl, na które możecie głosować. To m.in. Gin za mnie od O co chodzi wspomnianego, a do tego Mata z Łajciorem 2115, który przed momentem dosłownie był jeszcze w tym studiu. Czas na miejsce drugie to tym razem duet Gips i Kukon. Ty masz bez zmian. Tydzień temu to było również drugie miejsce.

0: Dipsy i Kukon tym razem na drugim miejscu rap 20. Oni cały czas trzymają się bardzo wysoko, cały czas, bo przed tygodniem to również była dwójka. Ja nazywam się Mati Fuczyło, dziękuję wam za dzisiaj, a dziękuję wam już teraz, bo w końcu właśnie teraz zagram pierwsze miejsce rap 20. Głosujcie na sk.pl, słyszymy się dokładnie za tydzień, być może też z gościem, być może z bardzo fajnym gościem, ale zanim, no to zagrajmy. Miejsce pierwsze, skok z 8 na 1, Kini Zimmery, ta sama.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl numer 1.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.